Dziękuję.

Ważne, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka krop.

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych nastami. Chlap, flum, flum, to mi chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
2: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj

0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Joanna Kurowska.
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim cisza.

Człowiek z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
1: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry latem. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
5: Niespokojnej pogody nie koniec. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierci w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Michał Pierzchała, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami, i to drugiego, czyli średniego stopnia, wciąż są aktualne. Dotyczą połowy kraju, a dokładnie północnego wschodu, wschodu, centrum i południa. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
6: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
5: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem, milionerem i stronnikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
7: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
8: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
5: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. Koszykarze Legii Warszawa zdobyli drugie z rzędu i dziewiąte w historii Mistrzostwo Polski. Wczoraj, broniąc tytułu, pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70. Po swój 9. złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. Jeszcze raporty z piłkarskich Mistrzostw Świata. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Belgia zremisowała 0-0 z Iranem, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Drogowskaz Radia Pogoda.
4: W Poznaniu utrudnienia na podkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
2: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda w Poznaniu.
4: Poznaniu będzie dzisiaj bardzo słonecznie i wakacyjnie ciepło. Termometry już wskazują 17 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie aż do 29. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. Według synoptyków padać nie powinno też jutro. Aktualnie ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby. Słońce zajdzie o 21:18.
2: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4 minuty i pół po 6. Jasiek Róg, dzień dobry. Mamy od wczoraj lato, a dzisiaj jest poniedziałek, 22 dzień czerwca, 173 dzień roku, do końca roku 192 dni, a do końca lata 92. Słońce wstało 15 po 4, zajdzie minutę po 21. Jeden z najdłuższych dni w roku. Cieszmy się tym, proszę Państwa, cieszmy się. Życzę Państwu, żeby to lato było dokładnie takie, jak Państwo chcą. Nie za zimne, nie za gorące, nie za deszczowe, nie za suche. Takie po prostu jak najbardziej prima sort i w porządeczku. I miłego dnia dzisiaj. Diana Ross, The Supremes, na dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Alina Pszczółkowska, a to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10:30 po 6:00. Co w porannej prasie, Michale?
1: No, ciąg dalszy sprawy związanej z zarobkami lekarzy, tym razem Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie opisuje sygnalistę, czyli lekarza, który powiadomił o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, no tylko, że przedstawię go w takim kontekście, że, to jak czytam właśnie z tego, w tym artykule.
0: Co, sam ma dużo za uszami.
1: No, sam jest w sporze ze Szpitalem Południowym, w takim sensie, że szpital chce od niego, domaga się od niego zwrotu 500 000 złotych, ponieważ pan doktor miał dopisywać się do zabiegów, w których nie uczestniczył.
0: No ładnie.
1: No przy okazji tutaj też jest mowa o prywatnym szpitalu, o działce, której domagał się od prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, na właśnie prywatny szpital. No także takie tematy dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej.
0: To warto poczytać.
1: Tak, to państwa już odsyłam. W Rzeczpospolitej z kolei na pierwszej stronie sondaż z pytanie było takie, czy prezydent, burmistrz, wójt pana, pani miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki? Takie ogólne pytanie, nie o konkretną miejscowość, tylko tak ogólnie. No i z tego sondażu wychodzi, że prawie połowa ankietowanych Polaków odpowiedziała negatywnie. W badaniu wyraźnie widać, że najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji oraz mieszkańcy najmniejszych miejscowości oraz dużych miast. Częściej mężczyźni niż kobiety. W Fakcie na pierwszej stronie Andrzej Rosiewicz, znany z anteny Radia Pogoda, który potwierdza, że zatańczy w Tańcu z Gwiazdami.
0: O!
1: I mówi, że da radę. A w Super Ekspresie na pierwszej stronie, dzisiaj tak, przeglądam same pierwsze strony, aktor Jan Englert, który spacerował sopocką plażą przez kilka kilometrów i tytuł artykułu jest: wystawił klatę do słońca.
0: O, matko.
1: I jeszcze dopisek: aktor w Sopocie niczym David Hasselhoff w Słonecznym Patrolu.
0: Mhm. No, przepraszam bardzo, co miał wystawiać na plaży?
1: Właśnie.
0: No, nie wiem, czubek palca?
1: Plaża. Ale są plaża. Zdjęcia jakby co.
0: No wiadomo, tak. Oczywiście.
1: Klatę widać.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracajmy do najpiękniejszych melodii. Jan Wojtak i Wawele i Biały Latawiec. 12:30 po 6:00.
2: Latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

0: Zaczynamy od dobrej zabawy, jak zawsze w pogodnym poranku Radia Pogoda, Speedy Gonzales. Ale zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, będzie Andrzej Rybiński i Znajdziecie, Tadeusz Woźniak, Smak i zapach pomarańczy, już czuję jak pachnie. Teraz 17 po 6, w Warszawie 20, 21 stopni, a ile u Państwa na termometrach? Czyżbyśmy dzisiaj właśnie poszukali rekordu o poranku? Proszę zajrzeć tam na termometr i zadzwonić z tym do Radia Pogoda, 22 444 4004.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
12: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
2: Została ostatnia reklama.
13: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama.

0: Tadeusz Woźniak w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz wrócimy do najpiękniejszych melodii. Na Capri się wybierzemy ze Zbigniewem Rawiczem. Teraz 27 po 6. Ważne sprawy, o czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach Radia Pogoda. Michale.
1: Cały czas zbieramy informacje dotyczące dużego pożaru na terenie fabryki aerosoli na Pomorzu. O tym mówiliśmy wczoraj przez cały dzień w wiadomościach w Radiu Pogoda. Będziemy dzisiaj między innymi dopytywać o jakość powietrza w okolicy, bo tam faktycznie to powietrze
0: ten
1: było bardzo złe i było
0: przerażające.
1: Ogromne, tak, zadymienie. Do Szczecina będziemy zaglądać, ponieważ tutaj już o 9.30 przed Sądem Okręgowym ruszy proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dokładnie chodzi o wyłudzanie środków z tego funduszu oraz pranie brudnych pieniędzy. No i też powiemy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Politycy bardzo lubią czasami spotykać, przecinać wstęgi, różne ogłaszać kolejne etapy wielkiej inwestycji. No więc dzisiaj będzie taki kolejny wielki etap, podpisanie umowy na prace fundamentowe.
0: A to nie było tutaj ostatnio tak, że tam jakiś dyrektor już nie jest dyrektorem?
1: Też było. To było pytanie, kto podpisze?
0: No właśnie.
1: Nie, ale tutaj z przymrużeniem oka, ale całkiem serio, na pewno samym lotnisku i o tym, jak to w tej chwili wygląda, czy jak prace idą, powiemy Państwu w wiadomościach.
0: Zapraszamy serdecznie. Najbliższe wiadomości za 31 minut, bowiem jest 6.29.

0: Daniel Sedaka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 7. Proszę Państwa, co dzień to święto i to święto było co prawda wczoraj i nie chodzi tutaj o pierwszy dzień lata, ale urodziny Michała Pierzchały, ale dzisiaj jeszcze oczywiście będziemy świętować po raz setny, Michale. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję.
0: Rośnij
1: bardzo.
0: Duży i zdrowy, niech Ci się wszystko udaje i bądź przede wszystkim zdrowy, ale też szczęśliwy.
1: Z tym rośnij duży, to dziękuję, ale znaczy duży to dziękuję, zdrowy tak.
0: Tak jest, żebyś był tylko zdrowy i żebyśmy się tutaj słyszeli każdego
1: dziękuję
0: poranka.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękujemy Państwu, od Państwa mnóstwo życzeń na Facebooku się wczoraj pojawiło, więc
1: tak,
0: po prostu...
1: ja czytałem, zaraz będę też odpisywał Państwu.
0: To urocze,
1: bardzo
0: naprawdę.
1: Mi miło.
0: Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda, tam się dużo dzieje, będziemy też o tym mówić już niebawem, a za chwilę Marek Grechuta.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Nodino, today is yours. Feel good.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Reklama.
17: Drogowskaz Radia Pogoda.
18: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.
17: Radio Pogoda 103,4 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu.

0: Dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach pod 22 444 4004. Taka refleksja. Dzień dobry.
1: Witam, stały słuchacz, kierowca zawodowy. Ja powiem tak, jeżdżę dużo po Polsce, ale nie wiem, co się porobiło, to jakbyśmy przestali myśleć za kierownicą. Wczoraj wyjeżdżałem z Warszawy po południu. Na wlocie do Warszawy ogromny był korek lotowy. Skręcałem w lewo. Zrobiłem sam sztuczny korek wyjazdowy. Nikt z tych ludzi, co wjeżdżali, nie wpadł na to, żeby zwolnić, zrobić mi te 5-6 metrów, żeby wjazd tirem skręcił w lewo. Gdzie jest ta kultura?
0: Gdzie jest ta kultura? No to jest dobre pytanie. Może Państwo wiedzą. 22 444 4004. Jeśli dobrze pamiętam, to w przepisach o ruchu drogowym jest coś takiego, że jeżeli nie możemy zjechać ze skrzyżowania, to na nie nie wjeżdżamy. No jest tak czy nie jest tak, drodzy kierowcy? Bo tak się właśnie tworzą korki i ktoś nie może skręcić. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze.

0: Starego Sawenty w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 7. Przed momentem wymyśliliśmy, że Michał Pierzchała teraz wygłosi orędzie do narodu.
1: To będzie cytat. Znalazłem papier, który mówi, że w 1864 roku nabyłem część Portugalii. Tak, faktycznie jest w Portugalii, bo ta część to okolice plaży.
0: Ja rozumiem.
1: Pewien właściciel, który twierdzi, że ma na to papiery, plażę pozamykał. Odbył się wczoraj protest na kilku plażach portugalskich. No jest afera, jest zamieszanie. Nie wiem, czy było to orędzie, ale...
0: No nie było to orędzie właśnie. Już nie myl państwu tutaj słuchaczom Radia Pogoda. To była zapowiedź wiadomości, które dosłownie za chwilę i na które serdecznie zapraszamy.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Autopromocja.
3: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
4: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
16: Została ostatnia reklama.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
6: Reklama.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, po siódmej spotkanie z Robertem Janowskim i piękne życzenia dla Państwa, a teraz najważniejsze wiadomości.
1: Strażacy rozbierają spaloną halę fabryki aerosoli w Harnowie na Pomorzu. Burze nad Polską powoli będą zanikały, nadchodzą jednak upały. Protest przeciwko zablokowaniu wejść na plażę przez jej domniemanego właściciela.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
0: Michał Pierzchała.
1: Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerosoli w Harnowie koło Ustki. Mieszkańcy pobliskich wsi mają za sobą trudną niedzielę, bo potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzenie z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. To jedna z trudniejszych akcji ostatnich miesięcy, bo fabryka była po brzegi, wypełniona łatwopalnym materiałami. Burze nad Polską powoli będą zanikały. Dziś jeszcze mogą wystąpić na północnym wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie. Za to będzie coraz goręcej, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
19: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
1: Upalnie zrobi się pod koniec tygodnia, wtedy w prognozach mamy nawet 35 stopni. Już w piątek, początek wakacji, sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
20: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
1: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormuz. Zapowiedział, że w razie braku porozumienia w rozpoczętych właśnie 60-dniowych negocjacjach USA mogą przejąć cieśninę i zacząć pobierać opłaty od przepływających tamtędy statków. Wypowiedź Trumpa pojawiła się w momencie, gdy delegacje USA i Iranu prowadziły w Szwajcarii rozmowy na temat porozumienia końcowego. Według amerykańskiej telewizji CNN groźby Trumpa spowodowały impas w dopiero co zaczętych rozmowach. Jak zauważa inna stacja Fox News, wczoraj ruch przez Ormuz znacząco zmalał. Szlak pokonało jedynie 12 statków, w sobotę 21, chociaż amerykańskie wojsko podaje, że było ich zdecydowanie więcej. Na stacjach paliw w Polsce dzisiaj ceny takie same jak w sobotę i niedzielę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, a oleju napędowego 6,12. Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na pięciu nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela, który zablokował do nich dostęp, stawiając ogrodzenie. Wszystkie plaże są nasze. W Portugalii nie ma prywatnych plaż. Plaż precz z bezprawiem, skandowali demonstranci, z których część otoczyła dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii, którego przedstawiciele wiele razy już deklarowali, że w tym kraju nie ma plaż prywatnych. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się na mundialu ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie. Wczoraj podzielili się punktami z Iranem. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który w nocy pokonał Nową Zelandię 3-1. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
23: Trwa remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Ruch zostanie przekierowany na pozostałe łącznice lub objazdy prowadzące przez węzeł Koninko i ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań-Krzesiny.
16: Radio Pogoda.
2: 103 i 4 FM.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
4: Pogoda w Poznaniu.
23: 18 stopni wskazują aktualnie termometry w Poznaniu. Z każdą godziną będzie robić się coraz bardziej gorąco. Po południu temperatura wzrośnie aż do 29 stopni. Przez cały dzień ma być też bardzo słonecznie. Niebo pozostanie bezchmurne aż do wieczora. Na dzisiaj ani na jutro synoptycy nie zapowiadają deszczu. Słońce zajdzie o 21.18.
4: Radio Pogoda.
7: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
24: Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 7. No i stało się, proszę Państwa. Mamy lato.
0: Wczoraj o godzinie 10.24 rozpoczęło się astronomiczne lato. Jak się z tym czujesz, Zygmuncie?
24: Świetnie.
0: Dość świetnie. Ciepło, nie?
24: No, było bardzo cieplutko w czasie weekendu, opowiem Państwu o tym. A tak na wszelki wypadek poinformuję, że mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca, 173 dzień roku. Do końca roku 192 dni. No i do końca astronomicznego, uwaga, uwaga, lata, 92 dni.
0: Niechcałe będzie przepiękne, a skoro mamy to przesilenie letnie za sobą, to adekwatnie właśnie do pory zagramy teraz Alibabki. Kwiat jednej nocy.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 minut po siódmej, Robert Janowski na stanowisku. Dzień dobry.
2: Proszę Państwa, dzisiaj kalendarzowe lato, 22 czerwca.
1: Zgadza się.
2: Cieszę się. Boże, czekałem na to rok. Imieniny obchodzą Tomasz, Paulina i Jan. Krótko i na temat, prawda? Dzisiaj Światowy Dzień Garbusa. Nie mylić z Quasimodo.
3: Konikiem garbusa.
2: Dobrym szacunkiem. Samochodzik. Miałem taki kiedyś niebieski z szyberdachem. Przepiękny. Oraz dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej. W 2002 roku wyemitowano ostatni odcinek polskiego programu przyrodniczego z kamerą wśród zwierząt, jak ja to pamiętam. Mm-hmm. Pani Hania i Antoni Gutwińscy z wrocławskiego zoo. I co jeszcze znalazłem? Mary Strip, moja ukochana, dzisiaj ma 77 lat, urodzinki, Boże. A 3. Boże, Marcin, kiedy to przeleciało? Wszystkiego dobrego. Ci życzę pięknego dnia. I czerwonoczarni powstali też 22 czerwca 1960 roku. No to ktoś chociaż ode mnie starszy, nie było jeszcze mnie na świecie. Piosenkę, którą dzisiaj zaproponuję Państwu, to Halina Kunicka, Lato, lato, lato czeka.
3: A my na to jak na lato. Proszę bardzo, Halina Kunicka z najlepszymi życzeniami od Roberta. I przypominamy, gdyby Państwo chcieli złożyć życzenia swoim bliskim, to Robert Janowski prowadzi koncert życzeń. Ostatni w sezonie będzie w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę od 10 do 14.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Carpentersi w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę wierzyć, bardzo was kocham.
0: O.
1: Uwielbiam piosenki, melodie, melodyjne, które są do tańca, bo taniec to jest moja pasja. Włączam radio, jak tylko się obudzę, do późna wieczora.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, że jest pani z nami cały dzień. Piosenki melodyjne, proszę bardzo. Za chwilę Mieczysław Czechowicz z Wiesławem Michnikowskim, a później Andrzej Zaucha i będzie można też zatańczyć, a później, proszę państwa, biło się rekordy.
2: Biło się biło, w ciągu piątek ostatniego. Się biło, a jaki rezultat opowiem państwu.
0: Zapraszamy.
3: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
4: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
5: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 28 minut będzie godzina 8. Mówiliśmy w tamtym tygodniu, mierzmy sobie ciśnienie, trzeba to kontrolować, mierzyliśmy sobie i jeszcze będziemy mierzyć w studiu Radia Pogoda, ale się okazuje, że został pobity rekord w liczbie osób mierzących ciśnienie oficjalne. I ty tam byłeś, Zygmuncie?
1: Byłem specjalnie, pojechałem w piątek, troszkę musiałem wcześniej wyjść, za co jeszcze raz przepraszam, ale cel był ważny i szlachetny, dlatego że prowadziłem ten moment bicia rekordu podczas 13. Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Wielka impreza, ponad 8,5 tysiąca uczestników z różnych krajów. Pięknie poubierani seniorzy, panie w cudownych strojach, były pokazy mody, były występy, między innymi Wojtek Gąsowski śpiewał.
0: No proszę, pięknie.
1: Tak, tak, DJ Wika i wszyscy się świetnie bawili. Jeden kłopocik taki był, mianowicie było bardzo, bardzo gorąco.
0: No, na szczęście to w parku.
1: Tak, no wszyscy szukali cienia. No i przyszedł ten moment bicia rekordu. To taki rekord rejestrowany przez Polskie Biuro Rekordów w Poznaniu. Oficjalny. Była pani sędzia z Poznania, specjalnie przyjechała. Odgrodzony teren, stoliki. Na stolikach te aparaty do mierzenia ciśnienia. Były oczywiście dzienniczki do zapisywania.
0: Jasne.
1: Woda, wszystko przygotowane. Nadeszła godzina 14. Wszystko wystartowało. Państwo zaczęli mierzyć ciśnienie swoje. Z tym ciśnieniem, no, różnie bywało. Jedni mieli prawidłowe, inni troszkę podwyższone. Były też przypadki wysokiego dosyć ciśnienia, ale wszystko zostało zarejestrowane, zapisane i równocześnie ciśnienie zmierzyło 266 osób.
0: Sporo? Czy rekord został pobity?
1: To jest aktualny rekord,
0: brawo,
1: jeśli chodzi o jednoczesne mierzenie ciśnienia tętniczego. Także brawo. Wszystko się udało. Wszystko poszło świetnie.
0: Oby wszystkim to na zdrowie wyszło, zwłaszcza tym, którzy właśnie być może na tej imprezie dopiero zauważyli, że mają wysokie ciśnienie, pójdą do lekarza i teraz już będzie tylko zdrowiej.
1: A przy okazji te ciśnieniomierze zostały już na zawsze u uczestników.
0: No i bardzo dobrze.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Słuchają nas Państwo w pierwszy poniedziałek lata. I do wysokich temperatur i do tego lata to jeszcze będziemy wracać. Tak przy okazji, gdyby potem Państwo chcieli nam powiedzieć, ile tam na osi u Państwa o 7.40, to zapraszamy 22 444 40 04. O 5.30 w Warszawie było już 21 stopni.
1: Jak jechałem, zrobiło się już 24.
0: No proszę. Więc Państwo dzwonią i za chwilę słuchają Janusza Gniatkowskiego, później będzie Hanna Banaszak i Pogoda Ducha i proszę Państwa, porozmawiamy o mundialu, no bo jednak ten czas ma swoje prawa. Radio

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon.
17: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Została ostatnia reklama.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Reklama.
24: Drogowskaz. Radia Pogoda.
25: Dzisiaj rozpocznie się przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia mają potrwać do 30 września.
24: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Skoro już zagraliśmy nasz hymn, to możemy Państwu podawać następne informacje, mniej lub bardziej sympatyczne. Ta będzie akurat bardziej sympatyczna.
1: Oj, bardzo, no bo, zdecydowanie.
0: Nie, no ale bo, słuchajcie.
2: Nie chcemy tych mniej, chcemy bardziej.
0: Bo to człowiek trenuje od dzieciństwa właściwie. 3 latka ma już, w tym sporcie siedzi. Później niby zdobywa puchary. Później robi wszystko, żeby jego drużyna wygrała. A co się okazuje? Kto wygra mecz, wie o tym...
1: Złota rybka. Słuchajcie, na parterze budynku w Toronto w Kanadzie, no Kanada jest jednym z organizatorów piłkarskich mistrzostw świata przecież. Tam jest w Toronto budynek, jest na parterze biuro i za szybą biura stoi akwarium. Mhm. Cała witryna jest obecnie zaklejona takim plakatem z napisem Swim Mbappé. Swim, no to pływać, Mbappé, no to wiadomo, piłkarza tak. Mbappé. Tak nazywa się ta właśnie rybka, która tam pływa, no i ona przepowiada wyniki każdego meczu. W tym plakacie jest niezaklejona część i tam przez tą dziurkę można zobaczyć właśnie akwarium z miniaturowym boiskiem piłkarskim na dnie i piłką, a ponad akwarium przed meczami są umieszczane małe flagi. Strona, w którą Swim Mbappé popłynie najpierw, przepowiada zwycięzcę meczu. Trafność rybki wynosi 80%,
0: no
1: także
0: proszę.
1: Ja uważam, że nieźle. Także poczekamy jeszcze do końca mundialu, zobaczymy jak z tą trafnością będzie. Ja tylko dopowiem, że była też, szukano wcześniej nazwy właśnie, to Swim Mbappé. To inna propozycja była Finaldo.
0: No też ładnie, oczywiście, że tak. Ja to się dziwię, że jeszcze żaden buchmacher tej złotej rybki nie zatrudnił, bo przecież mogłaby wygrywać z procentów niezłe pieniądze.
2: Ale proszę Państwa, to w domu sobie można urządzić tego typu zakłady. Kotek i stawiamy mu dwie miski tutaj.
0: W jednej sałatę, a w drugiej pyszną karmę?
2: Nie, to samo, ale jedna drużyna, druga drużyna, którą wybierze, ta wygrywa.
1: I mięsko zawsze przy Polsce, prawda?
0: A kurczę,
1: nie gramy.
0: Jak?
1: Ach, przepraszam.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Karel Gott pięknie nam zaśpiewał. Wrócimy do najpiękniejszych melodii zaraz po ósmej, ale będą wiadomości po drodze, Michale.
1: No, w nich będziemy kontynuować temat piłkarskich mistrzostw świata. Powiem o pewnym sportowym rekordziście. Chodzi o komentatora meczów.
0: Zapraszamy.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Można już dzwonić. Nagroda gwarantowana, kieliszki na jajka, Radia Pogoda, a główna nagroda to nasza piękna i praktyczna torba 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
19: Została ostatnia reklama.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mówiliśmy o pobitym rekordzie w jednoczesnym czasie mierzenia ciśnienia w Krakowie w ostatni piątek, ale to nie jedyny rekord bity w ten weekend w Polsce. O kolejnych powiemy po godzinie ósmej, a teraz wiadomości.
9: Strażacy usuwają skutki weekendowych burz. Dziś jeszcze również niespokojna pogoda. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. Komentator sportowy, rekordzista na koniec piłkarskie Mistrzostwa Świata.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Michał Pieszchała.
9: Ponad 1500 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Najwięcej pracy służby miały na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
14: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami, więc tutaj też możemy się dziś spodziewać intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru czy też burz.
9: Burze jednak powoli będą zanikać. Do Polski wrócą za to upały. W weekend w wielu miejscach nawet 35 stopni. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Koziół.
20: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
21: Prezydent Karol.
20: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem.
21: Premiera Tuska.
20: Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami.
21: Też robił Orban.
20: To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
9: Mamy kolejne muzeum PRL-u, tym razem w Ostródzie. Mieści się ono w budynku byłej nastawni kolejowej. Budynek od kolejarzy wydzierżawiła grupa miłośników historii, mówi Radio Pogoda Ryszard Czarnowski z Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii.
22: Mieszkańcom należą się wielkie podziękowania, bo blisko nawet 20% kolekcji, którą mamy właśnie, którą eksponujemy w muzeum, chodzi właśnie od mieszkańców. Większość przedmiotów, które mamy, to są nasze własne zbiory członków Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii, naszych rodzin, naszych przyjaciół.
9: Regularne zwiedzanie Muzeum PRL-u zacznie się 1 lipca. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślęskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Artur Pomianowski.
23: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
9: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli. A na koniec komentator sportowy, rekordzista, to 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, ale też Kanadzie i USA jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tegorocznym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
0: I to się nazywa emerytura. Jest potrzebny, więc po prostu pracuję i uważam, że to jest wspaniałe.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
19: Drogowskaz. Radia Pogoda.
25: Czekają nas zmiany na Strzeszynie. Będą spowodowane przebudową systemu kanalizacji deszczowej. Prace będą się koncentrować na Biskupińskiej. Od środy wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd zostanie wyznaczony Wańkowicza, Puszkina i Literacką.
19: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
24: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
26: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
19: Pogoda w Poznaniu.
25: W Poznaniu czeka nas kolejny bardzo ciepły dzień. Termometry wskażą maksymalnie aż 28 stopni, a obecnie mamy już ich 19. Przez cały dzień będzie też bardzo słonecznie. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Słońce zajdzie o 21.18.
19: Radio Pogoda.
26: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
19: Wolny Poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 5 minut po godzinie 8. Witamy Państwa w poniedziałek, 22 czerwca. To jest 173 dzień roku, pierwszy dzień lata. Wschód słońca dziś był o 4.15, zachód będzie o 21.00. Jeden dzień krótszy od najdłuższego, ale o niecałą minutę.
0: To się nawet nie liczy. Mamy te najdłuższe dni w roku i cieszmy się nimi, chociaż przy okazji też są bardzo gorące. No właśnie, ile u Państwa na termometrze już teraz o tej porze? Jest 8.05, a w pogodnym poranku Radia Pogoda. A co tam? Na rozgrzewkę jedziemy autostopem i Karin Stanek z czerwono-czarnymi.

0: z pogody poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Krystyno.
3: Dzień dobry.
2: Z którym pięknym miejscem w Polsce rozmawiamy?
3: Mieszkam niedaleko Chełmna, województwo kujawsko-pomorskie.
2: Gorąco tam u pani?
3: Oj, bardzo.
2: Jak
3: bardzo
2: sobie pani radzi z upałami?
3: A no tak, dużo piję, przebywam w domu.
2: Słusznie, słusznie.
0: Tak jest. Tak. Pani Krystyno, teraz tak, zaczniemy od nagród. Kieliszki na jajka, czyli jak Asia mówi, jajcowniki nasze już pani ma.
2: No. Albo jajko miękowniki.
0: Tak, a do wygrania jest torba piękna i praktyczna Radia Pogoda.
2: I kieszonkę ma w środku, i nadruk piękny, że wszyscy będą pani zazdrościć, ale tę torbę dostanie pani dopiero wtedy, kiedy poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę.
0: A dziś będzie to litera Z.
2: Jak Zyzio, znaczy Zygmunt.
3: Dobrze.
0: Pani Krystyno, wszystko jasne? Możemy zaczynać?
3: Tak, jasne.
0: Uwaga, czas start. Planeta.
3: Nie wiem.
0: No, wie pani. Gdzie my żyjemy?
3: Ziemia.
0: No. No. Część ciała.
3: Żebro, nie.
0: No, nie, na Z.
3: No, nie.
0: No do gryzienia.
3: Zęby.
0: No. No właśnie.
3: O Jezu, kochany.
0: Na talerzu.
3: Ziemniaki.
2: No.
0: W przedszkolu.
2: Czas się skończył, zabawki.
0: Chociażby.
2: Ale to jest tak, że jak się pani na początku potknęła, to człowiek się dekoncentruje i
0: denerwuje.
2: No, denerwuje później.
0: Nerwy, nie ma co. Nerwy, pani Krystyno, i na tych jajkach, znaczy na kieliszkach do jajek pozostajemy.
3: Dobrze, dziękuję
2: ale
3: bardzo.
2: Ale one są naprawdę bardzo wdzięczne, bardzo ładne. Mam, bo dostałam w prezencie też od firmy i ostatnio jakoś bardziej lubię jeść jajka na miękko, wie pani? Do tego stopnia właśnie. Życzymy pani wszystkiego najlepszego, oczywiście cudownego. Dużo chłodku przesyłamy. Zapraszamy państwa na jutro, też będzie nasza zabawa.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widzi.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek lub na

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy,

0: Lalalaj, Mieczysław Wojnicki, jabłuszko pełne snu w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 8:20, wstajemy, proszę Państwa, póki nie jest jeszcze tak gorąco. A właśnie, pytaliśmy, ile u Państwa na termometrze, 22 444 40 04. No i mamy komentarze. Najpierw Mińsk Mazowiecki.
1: Na termometrze jest 26 stopni. Pogoda bezwietrzna, trochę zachmurzone niebo.
2: Gdańsk, witam, nam 17 stopni słońcu. Zapowiada się ciepły, upalny dzień.
0: Ale na razie miły chłodek, 17 stopni. No dobrze, to czy pójdziemy dzisiaj na rekord? Czekamy na...
3: Nie. Rekord będzie, ale będzie w niedzielę, dlatego że w niedzielę przewidywana temperatura 35 stopni.
0: Będzie albo nie będzie.
3: Będzie albo nie. No na razie takie są przewidywania, że z dnia na dzień będzie robiło się coraz cieplej. Kulminacja w niedzielę. Zobaczymy.
0: A na razie właśnie a propos, ile u Państwa? 22 444 4004.
4: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
12: Pralka, piekarnik, zmywarka.
13: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
14: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
15: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7:30 w TVP2.
17: Tomasz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Została ostatnia reklama.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 8:31. Różne rekordy biło się podczas ostatniego weekendu, od piątku właściwie. Zygmunt mówił godzinę temu o rekordzie krakowskim w liczbie osób mierzących sobie ciśnienie w jednym czasie.
1: Tak jest.
0: I rekord
1: 266.
0: Rekord został ustanowiony. Natomiast teraz o innym rekordzie. 884 osoby jednocześnie jadły czereśnie. Świetne, nie?
1: I strzelały pestkami?
0: Nic nie wiadomo o tym, żeby strzelały pestkami. Czereśni było 5. 884 osoby jadły te czereśnie w Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku, jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi. I ja wiem, co mówię, bo byłam tam nieraz. A jeśli państwo jeszcze nie byli, to proszę odwiedzić to miejsce.
1: A ja wczoraj też jadłem czereśnie dzikie, leśne.
0: O,
1: na spacerze, słuchaj. Takie drzewko sobie rosło. Takie małe owocki. Myślę sobie, kwaśne będą i niedobre, nie były
0: wręcz
1: pyszne,
0: przeciwnie.
1: Słodkie, malusieńkie takie, no. Leśne czeresienki.
0: Proszę państwa, no, trzeba się chwytać za takie leśne, bo te nasze polskie to od 25 do 30 zł. Nie wiem, czy państwo widzieli. Strasznie drogie. Więc albo zapisujemy się na bicie rekordu, albo idziemy do lasu i tam można jeść niemyte i nic się nie dzieje. No oczywiście, że tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niech nam wszystkim tylko na zdrowie wyjdzie, zawsze to mówię. Eleni, Za wszystkie noce, a za chwilę piosenka w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

0: poranek w Radiu Pogoda.
1: Okej, o, teraz dopłynęliśmy do brzegu. 8:38.
0: Właściwie to przydałoby się odpłynąć, na wodzie zawsze chłodniej. A, no, ale... dobrze, pomarzyć dobra rzecz. Na razie, proszę Państwa, czekamy na popołudnie. Będzie gorące, ale także w Radiu Pogoda z powodu naszego popołudniowego konkursu. Ani a tak, ani nie. Zapraszamy. Karty do gry Radia Pogoda. Świetny gadżet na wakacje. Wszędzie można z sobą zabrać i przyrżnąć w karciochy, jak to się brzydko, ale prawdziwie mówi. Serdecznie zapraszamy. Będzie też książka dla Państwa w prezencie, więc proszę słuchać ani tak, ani nie o godzinie 16:30. Plus minus dwie minutki. Zapraszamy w imieniu Moniki Tarki. A teraz 8:38 i za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie.

0: autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: Dobre Liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: W Poznaniu mamy nowe utrudnienia. Rozpoczyna się przebudowa Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia potrwają do końca września.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 9. Sposób na upały różny państwo mają. Między innymi zamknąć wszystkie okna, zasłonić wszystkie zasłony i pooglądać na przykład jakiś klasyk.
1: No tak, a pamiętają państwo serial z Dr. Quinn?
0: No czy...

0: I okazuje się, że chemia między parą dalej widoczna.
1: No, no, no, ja pamiętam.
0: Czekamy. Mamy nadzieję, że ten serial u nas się pojawi. Nazywa się Harry Wild.
1: Na pewno się pojawi i na pewno będziemy go oglądać. A swoją drogą, proszę państwa, proszę przyznać, kto tam patrzył, czy doktorka Queenowa to się ogląda za sali bardziej lub mniej, bo tam
0: no,
1: niby
0: się oglądała, on się też oglądał.
1: No, ale on, że się oglądał,
0: że,
1: to wszyscy widzieli.
0: Nic,
1: a ona
0: tak
1: to tak niby nic.
0: No,
1: no
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak.
1: Wszyscy myśleli, że będzie z tego wielka miłość. I może tak się wydarzy, ale już w kolejnym serialu. Uwielbiam, jak historia zatacza takie koło. Pogodny poranek w Radiu Pogoda u nas w Skaldowie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. W wiadomości za chwilę, a w nich, Michale?
1: O tym, że dziwią się we Wrocławiu, że jeszcze nie zakwitło dziwidło.
0: A, no tak, bo już mówiliśmy o tym w tamtym tygodniu, że ono powinno już powinno kwitnąć.
1: No właśnie. No i się dziwią, że nie kwitnie, ale jak zakwitnie, to nie zdziwią się, że nie będzie ładnie
0: pachnieć. To
1: będzie
0: pachnieć. Czuć aż w Warszawie.
1: Dokładnie tak. O dziwidle powiem za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Została ostatnia reklama.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O sporcie, bo dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej. Też będziemy mówić po godzinie 9. Co sport ma wspólnego z Pocztą Polską? No, zobacz, dowiedzą się.
1: No, ja muszę do sklepu pobiec.
0: A teraz wiadomości.
1: Tak. A propos sportu, ale jeżeli chodzi o wiadomości. Strażacy dogaszają pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Polska drugim w Unii Europejskiej producentem truskawek. Awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn.
0: Co?
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Och, och, och, same afery. Michał Pieszkała.
1: No ale najpierw poważne tematy. Czuliśmy się, jakby obok wybuchła wojna. Na przemian kłęby dymu i eksplozje, mówią mieszkańcy Harnowa koło Ustki. Przez całą niedzielę strażacy gasili tu potężny pożar fabryki produkującej aerozole. Teraz trwa już dogaszanie ostatnich zarzewi ognia i rozbiórka spalonej hali.
18: Najbardziej baliśmy się o te dwie cysterny, że jak wybuchną, to po nas.
19: Pani Tereska tutaj, no ona mało na zawał by nie zeszła. Wnukom kazała się uciekać do Słupska.
1: Teraz da się już tu oddychać. Mieszkańcy otrząsają się z szoku i zaczynają myśleć, co dalej z pracownikami fabryki. To miejsce dawało zatrudnienie kilkuset osobom. Prawdopodobnie dzisiaj zostanie formalnie wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował stołeczny ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i NFZ. Polska truskawkową potęgą, no prawie, nasz kraj jest drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej. Należą one do ulubionych owoców Polaków, są też chętnie kupowane przez odbiorców zagranicznych. W ostatniej dekadzie na eksport szło od 45 do 70% krajowej produkcji truskawek, poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Globalnym potentatem na rynku truskawek są Chiny oraz Stany Zjednoczone. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13. emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Awantura wybuchła na plaży w Trieste na północy Włoch, jedynej w Europie, na której mężczyźni oddzieleni są od kobiet murem. Mur ma 3 metry wysokości. To miejsce ma ponad 120-letnią tradycję i jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Sięgającą czasów Austro-Węgier tradycję osobnego wypoczynku pielęgnują mieszkańcy Triestu i bronią jej jako elementu tożsamości miasta. O obowiązujących tam regułach nie wiedziała albo, jak piszą tamtejsze media, nie chciała wiedzieć para turystów, kobieta i mężczyzna, którzy ulokowali się po stronie dla panów. Zarzucili potem miastu, że żyje w średniowieczu. Wybuchła awantura, doszło do przepychanek, konieczna była interwencja sił porządkowych, para turystów ostatecznie plażę opuściła. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 centymetrów wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo charakterystyczną woń. Padliny.
20: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
1: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć. Czekamy więc, znaczy wąchamy i czekamy.
0: Mówisz, że alkoholu zapach.
1: To pan dyrektor powiedział, nie ja.
0: Po prostu się rozkłada, no już co tu dużo mówić. Wracając jednak do tej wiadomości o plaży osobnej dla mężczyzn, osobnej dla kobiet we Włoszech, w Ulciniu, w Czarnogórze. Ja nie wiem, co by zrobił ten pan turysta, jakby się o tym dowiedział. Jest taka plaża, która jest tylko dla kobiet i generalnie mężczyzna tam jakiś może wejść, jeżeli kobiety go oczywiście stamtąd nie wygonią, miejscowe. Ale nie wiem, czy by chciał, ponieważ podobno, jak się człowiek, znaczy kobieta na tej plaży kąpie, to później łatwiej jest jej zajść w ciążę. Nie sprawdzałam, ale jest taka przepowiednia.
21: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu po remisie z Hiszpanią. Tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0. Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7. decydującym meczu finału play-off. Pokonali się za Stal Zielona Góra 78-70.
21: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
15: Pogoda.
1: Poniedziałek w wielu miejscach słoneczny, chociaż cały czas mogą jeszcze pojawiać się burze, szczególnie na północnym wschodzie, na wschodzie w centrum i na południowym wschodzie kraju. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 stopni w centrum i do 31 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło.
0: Bardzo dziękujemy, Michale.
1: Dziękuję
0: Michał
1: bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
15: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heiser.
2: I Asia Kruk. Witamy w poniedziałek, 22 czerwca. Mamy 173 dzień roku. No i pierwszy cały dzień lata.
0: Od początku do końca.
2: Wschód słońca o 4.15, zachód o 21.00. To jeden z tych najdłuższych dni w roku. A dziś imieniny obchodzą Jan, Paulina i Tomasz.
0: Dzisiaj jest też między innymi Dzień Kultury Fizycznej, którą już niebawem będą uprawiać listonosze. Poczta Polska im to zapewni. Pewni, w jaki sposób to
2: zabierze
0: się będzie...
2: Zabierze im rowery?
0: No nie, właśnie jakby da.
2: Da rowery.
0: Zabierze samochody. Szczegóły już za chwilę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Już Zygmunt co nieco zdradził, ale tak zupełnie na serio. Poczta Polska się zmienia, proszę Państwa. Nie będzie już listonoszy ciągnących wózeczek z tymi wszystkimi przesyłkami. Z pocztą teraz listonosz będzie jechał rowerem. Ale jakim, proszę Państwa?
1: No właśnie, jakim rowerem będzie on jechał?
0: Wodorowym rowerem. To jest taki pilotaż.
1: To znaczy, będzie miał bidon na wodę przy
0: Nie,
1: rowerze?
0: To znaczy, że pierwszy tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej jest taki pilotaż realizowany z polskim producentem rowerów właśnie wodorowych. I to nie oznacza, że wodyk, chociaż każdy powinien oczywiście z sobą mieć, tylko pojazdy na wodór. No to wiemy, czym są pojazdy na wodór.
1: Ale tam będzie silnik wodorowy?
0: Tak. Dokładnie tak.
1: No coś niesamowitego.
0: Może nawet odrzutowy.
1: To naprawdę liczba listonoszy zdecydowanie się zwiększy. Takim rowerem sobie pojechać wodorowym.
0: Proszę Państwa, takim rowerem, skoro można przewieźć zakupy, można przewieźć posiłek, okazuje się, że można przewieźć także listy, ale ja to patrzę na to z nadzieją, bo dzisiaj jest tak, że jeżeli przychodzi do mnie jakiś list polecony, to on nie przychodzi do mnie do domu, chociaż ja jestem w domu, tylko muszę ze skrzynki wyjąć to cieniutkie takie awizo i pójść po ten list na pocztę, chociaż on waży ze dwa razy więcej, nie więcej niż dwa razy więcej niż to awizo, prawda? Spotkali się Państwo z czymś takim. To może w przyszłości będzie tak, jak ze starych dobrych czasów, że listonosz przywozi list do domu, bo on jest polecony i do rąk własnych. Znaczy, przynajmniej byśmy sobie tego życzyli. I pozdrawiamy serdecznie wszystkich listonoszy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Bo ilwie paszcze rosną dzikie i sercu drogiej nie masz tu załogi. Tutaj możesz się nie liczyć z nikiem. Budzicie leśnych ptasząt duet, więc się przeciągasz, a stwierdzisz,

0: Poranek w Radiu Pogoda, już prawie 20 minut po godzinie 9. To co z tą pogodą?
1: Co z tą pogodą? Ile tam u Państwa na termometrach i w ogóle co się dzieje? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marta z Krakowa, stała słuchaczka. A w Krakowie 22 stopnie, przestało padać, całą noc padało.
3: Dzień dobry, Iwonicz-Zdrój. U nas 20 stopni na termometrze i właśnie nadciąga burza.
4: W Legionowie jest 25 stopni ciepła.
1: No właśnie.
0: A czyli będzie... 20-25 to taka mniej więcej temperatura w tej chwili. Tam popada, tu nie popada, tam poświeci, tu powieje.
1: Generalnie jest lato, to ma być ciepło, pani kierowniczko.
5: Autopromocja.
6: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
7: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałbym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
6: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
8: Ewa Bem.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Okej, raport wysłany.
13: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
13: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
12: O kim ty mówisz?
13: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
12: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
13: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
14: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
15: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
17: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
16: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
17: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
18: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
6: Została ostatnia reklama.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Reklama.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Szkturaż to już aż szkturaż. Za 29 minut będzie 10. Bardzo się cieszymy, że Państwo zauważają, że pięknie gramy, bo naprawdę staramy się wybierać tylko najpiękniejsze melodie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Jagoda. Bardzo Wam dziękuję za tą piosenkę Lato, Lato, bo to jest jedna z piękniejszych piosenek. Pogodna, jasna. Nawet jeśli człowiek się nigdzie nie wybiera, to ma ochotę jednak założyć ten plecak i gdzieś wyruszyć. To jest jedna z takich piosenek, które po prostu można śpiewać, bo ma i tekst, i melodię ładną, i brzmi jasno.
0: Tak.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Tak, jasne brzmienie,
2: to
0: też to lubię.
2: Szatan z siódmej klasy, Lato, Lato, Lato czeka.
0: A ja chyba nie oglądałam tego filmu.
2: Nie oglądałaś Szatana z siódmej klasy?
0: No książkę to czytałam chyba z 5 razy,
2: no,
0: ale
2: wiesz,
0: czy ja oglądałam film?
2: Czarno-biały film przygodowy, letni,
0: chyba
2: wakacyjny.
0: Muszę sobie przypomnieć z okazji tego,
2: proszę,
0: że wakacje
2: Państwa,
0: zaraz się zaczynają.
2: Co tu się dzieje?
0: Fajnie, że Państwo zauważają najpiękniejsze melodie, to na pewno Państwo zauważą też tę. Bardzo ją lubimy i Państwo również. Frank Sinatra, Love and Marriage. Za chwilę Piotr Szczepanik i Kochać. To pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaglądali już Państwo na Facebook i Instagram Radia Pogoda. Jeśli tak, to już Państwo wiedzą. Jeśli nie, to proszę tam zajrzeć.
1: No, możemy troszkę zdradzić, no.
0: Uśmiechamy się do Państwa latem.
1: O, tak.
0: Dzisiaj pierwszy letni pogodny poranek w Radiu Pogoda w sezonie 2026. Już Państwo piszą komentarze, ale jeżeli będą Państwo w mediach społecznościowych, to tam przypięty jest taki post. Nie to, żebym się chwaliła, akurat jest moje zdjęcie, bo sobie zrobiłam zdjęcie z Ewą Bem. Zobacz, jakie ładne.
1: A, proszę bardzo, ale Państwo też mogą takie zdjęcie sobie zrobić, jeśli tylko spotkają Państwo gdziekolwiek na świecie plakat z Ewą Bem. Proszę zrobić fotkę i przysłać do nas.
0: Koniecznie, tutaj właśnie w komentarzu pod tym zdjęciem na Facebooku choćby mogą Państwo wygrać zestaw fajnych gadżetów od Radia Pogoda. Naprawdę fajnych, bo tam i butelka na wodę, i torba nasza fantastyczna, i karty do gry, i wiele, wiele więcej.

0: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
11: Reklama.
12: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Mów do mów.
13: Muzyczka cię zagłuszy,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 10. Piotr Sworakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Prognozy się sprawdziły.
1: Sprawdziły się. To
0: padało.
1: Znaczy, tak, padało. Jak wyszedłem z domu, to zaczęło padać. Jak dojechałem do radia, to przestało.
2: Dojeżdżałeś razem tego rowerem, było oczywiście.
1: Z kwadrans najwyżej.
2: Aha, tak.
0: Czyli w deszczu jechałeś.
1: Tak.
2: No dobrze, to teraz już będzie tylko słonecznie i zresztą bardzo cieplutko, czego Państwu rzecz jasna życzymy. No nie tak, żeby za gorąco, bez przesady, ale
1: bez
2: po prostu
1: przesady,
2: cieplutko
1: tak.
2: I przyjemnie. I polecajki różne.
1: Oczywiście, że tak jak co poniedziałek Klub Pogodnych Ludzi poleca, z tym, że nie tylko pogodni ludzie mogą, z legitymacją mogą to robić.
2: I ja już to mówiłam, ale powtórzę, jeśli mogę oczywiście, to raz jeszcze bardzo serdecznie polecam osobiście Arboretum w Wojsławicach, gdzie w ostatni weekend bito rekord w liczbie ludzi jedzących czereśnie i około 850 osób jadło tam czereśnie w jednym czasie.
1: Smacznego.
2: Super, nie?
0: proszę Państwa, już za chwilę Piotr Sworakowski, a będzie jeszcze bardzo ciekawa wersja piosenki Pod papugami.
1: Józef Ledecki.
0: Tak, Józef Ledecki, Czerwono-Czarny.
2: A my dziękujemy bardzo, Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
2: Do usłyszenia.

0: Te klatki dla każdego z was.
1: Radio Pogoda. Słucham zawsze w drodze. Maria Pakulnis.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.

0: czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Marian?
4: Mhm.
3: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
0: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
12: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
13: Została ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama. Nasze poniedziałkowe spotkanie przy najpiękniejszych melodiach rozpocznie piosenka Tak bardzo się zmienił świat Elżbiety Czyżewskiej i Daniela Olbrychskiego, po czym usłyszymy Urszulę Sipińską, która znowu będzie dziś w podróży. Wszystko usłyszymy zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
13: Wiadomości z Poznania.
17: Urszula Salamon, zapraszam. Rusza nabór do miejskiego programu Endometrioza Zauważamy, Wspieramy. To bezpłatne wsparcie dla kobiet, które podejrzewają u siebie tę groźną chorobę. W szpitalu imienia Franciszka Raszei będą mogły skorzystać z niezbędnych badań. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej tej placówki. Pora na ważne informacje dla kierowców. Od środy będą nowe utrudnienia na Strzeszynie. Drogowców napotkacie na Biskupińskiej. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Na koniec przypomnienie przed wakacjami. Sezon letni to czas zagranicznych wycieczek. Podczas takich wyjazdów warto mieć przy sobie kartę EKUS. O tym, gdzie można o nią wnioskować, mówi Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u.
18: W Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D.
17: Składając wniosek osobiście, kartę otrzymacie od ręki. A za godzinę opowiemy o festiwalu Malta.
13: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
13: Pogoda w Poznaniu.
17: Dużo słońca mamy dzisiaj w Poznaniu. Taka wakacyjna aura utrzyma się w najbliższych dniach. Synoptycy na jutro ani środę nie zapowiadają deszczu. Obecnie termometry wskazują 21 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do wieczora. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
13: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Po raz ostatni przed wakacjami mają Państwo szansę, żeby w Radio Pogoda polecić coś interesującego innym słuchaczom. W taki sposób bardziej zorganizowany, no bo polecać można zawsze i wszędzie. I to kwestia jest tego, czy to, co Państwo polecają, wydaje się interesujące, prawda? No ale dzisiaj mamy, co tydzień mamy takie spotkania pod hasłem Klub Pogodnych Ludzi Polecaj. Co najlepsze, nie trzeba wcale być członkiem tego klubu, żeby móc polecać. Wystarczy, że słuchają Państwo Radia Pogoda. A dzisiaj, korzystając z tego, że właśnie obchodzimy Dzień Kultury Fizycznej, mam do Państwa pytanie, no właśnie w tej sprawie. Jaką formę aktywności fizycznej lubią Państwo najbardziej? No bo ja zdecydowanie rower. A Państwo?

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: To jest hasło, które przyświeca nam w każdy poniedziałek i co najlepsze, można dzwonić do Radia Pogoda i polecać to, co się uważa za interesujące, niezależnie od tego, czy są Państwo członkami Klubu Pogodnych Ludzi, czy dopiero chcieliby Państwo do niego przystąpić. Teraz propozycja, która pojawiła się jeszcze przed weekendem, ale ponieważ dotyczy całego sezonu turystycznego, pozwolę sobie ją ponowić. Dzień dobry.
2: Kłania się Mira. Wiadomość z Poznania. Najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku, powraca na trasę kolejki parkowej Maltanka. Parowóz ma 101 lat, wyprodukowany w zakładach Augusta Borsiga w Berlinie. Służył na torach w Poznaniu do 1977 roku, ponownie nastąpił powrót w 1999. Po naprawie głównej każdy weekend kursy na Maltance będą odbywać się co 30 minut od 10 do 18. Tylko do Borsiga. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrowienia i podziękowania dla pani Miry za te rekomendacje. Parowóz Borsig ma 101 lat i jest bardzo fotogeniczny, więc nie tylko można się przejechać tą kolejką, Maltanką, ale też zrobić ładne zdjęcia. Kolejka jeździ od stacji Maltanka i tu wyjazd o 10, a i potem co pół godziny do 18, do stacji Zwierzyniec, skąd wyjazd o 10.30 i potem do 18. Także w dni robocze od 10 do 18 wszystko się odbywa, więc jeśli będą Państwo w Poznaniu, warto rozważyć taką podróż w przeszłość, a jednocześnie spędzić troszkę czasu w miłej, dość sentymentalnej atmosferze.

0: Respect to jest piosenka, którą Otis Redding nagrał na swój trzeci album, Otis Blue, w 65 roku. On jest również jej autorem. Ale dziś piosenka jest powszechnie uważana za muzyczną wizytówkę Arety Franklin, która dwa lata po Otisie nagrała ten utwór po swojemu, czyniąc z niej hymn kobiet domagających się równego traktowania. No, do dzisiaj ciągle różnie bywa z tym równouprawnieniem kobiet, a Respect stała się takim przypomnieniem, że każdy z nas ma prawo do szacunku. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda za chwilkę. Usłyszymy przeboje Macieja Kosowskiego i zespołu 2 plus 1. Reklama.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
7: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
15: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
16: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.

Wstawaj, szkoda dnia i grupa 2 plus 1. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Kultury Fizycznej. Pomijając fakt, że to nie powinno być święto, tylko dzień powszedni, mam w związku z tym pytanie do słuchaczy Radia Pogoda, aktywnych fizycznie. Jaką formę takiej aktywności lubią Państwo najbardziej? Ja zawsze polecam rower, ale uważam, że równie dobry jest na przykład spacer z kijkami do Nordic Walkingu. Próbowałem tego kilkakrotnie, jestem przekonany, że w przyszłości będę się tym zajmował częściej. To zupełnie co innego niż taki normalny spacer, jeżeli zabrać się do tego prawidłowo i bardzo łatwo się zjechać, jeżeli nie ma się wprawy. Ale też bardzo szybko można opanować ten charakterystyczny sposób poruszania się i wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. A jaką formę aktywności fizycznej Państwo polecają innym słuchaczom Radia Pogoda? 22 444 4004. Tak mi się teraz przypomniał pewien telefon do Radia Pogoda kiedyś przed laty, że nawet sprzątanie jest łatwiejsze, jeśli podejść do tego jak do treningu. Co Państwo na to?

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Heleny Majdanie, co teraz wrócimy do pewnej piosenki, którą najlepiej znamy w wersji Niemena, ale oryginał nagrali Czerwono-Czarni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy prowadzących cudowne Radio Pogoda. Kochani, wersja pod papugami, która teraz leci w waszym radio, jest cudowna. To jest tak, jakbym słuchała Pola Zielone. Pozdrawiam wszystkich.
0: Wzajemnie pozdrawiamy. No tak, ta wersja została nadana przed 10:00. Brzmiała

0: pola zielone brzmią tak.
1: Pole zielone, lat młodych blask, chwile zielone ze sobą porwał czas.
0: Słychać doskonale, że to ten sam wokalista Józef Ledecki. Najpierw nagrywał z Czerwono-Czarnymi, potem przeniósł się do Luxemburg Combo i tam też pięknie śpiewał. Za chwilkę najpiękniejsze melodie Janusza Laskowskiego, a potem czerwonych gitar w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
3: Autopromocja. Reklama.

0: kategorię z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autokompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.

0: Polski prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnowestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Reklama.
9: Co Państwo powiedzą na spacer dziką plażą w towarzystwie Stana Borysa? Tę piosenkę usłyszymy za parę minut, potem będzie jak w serenadzie dzięki piosence nagranej przez Halinę Kowalewską. Teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
10: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla mieszkańców powiatu średzkiego. Po ostatnich burzach wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu na obszarze leśnictwa Lubonieczek i Brzozowiec. Ma obowiązywać do 20 lipca. Wracamy do Poznania. Dzisiaj rozpocznie się przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Utrudnienia potrwają do 30 września. A do 28 czerwca w Poznaniu potrwa Malta Festiwal. Przed nami 100 wydarzeń, m.in. 24-godzinny spektakl The Second Woman. Magdalena Cielecka odegra tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
12: Ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie, no ale biorę to na klatę.
11: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o programie Endometrioza. Zauważamy, wspieramy.
10: Radio Pogoda 103,4 FM.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
10: Pogoda w Poznaniu.
11: W Poznaniu mamy kolejny bardzo ciepły dzień. Termometry już wskazują 23 stopnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 28. Będzie też bardzo słonecznie. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. W najbliższych dniach nie powinno padać. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby. Słońce zajdzie w Poznaniu o 21:18.
10: Radio Pogoda. 103,4 FM.
13: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry, dziś Dzień Kultury Fizycznej, więc pytam Państwa o ulubioną formę aktywności fizycznej. Z wiadomych powodów ostatnio ulubioną formą większości kibiców piłkarskich jest oglądanie meczów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ktoś kiedyś pięknie nazwał ten sposób jako bierną aktywność fizyczną. My wrócimy do tej bardziej czynnej. A za chwilkę w ramach Klubu Pogodnych Ludzi będzie mowa o pewnym wydarzeniu, które odbędzie się w Kazimierzu nad Wisłą i wypełni całą drugą część tego tygodnia.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, twórcy rękodzieła oraz kultury ludowej zawitają w tym tygodniu do Kazimierza nad Wisłą, bo tam zaczyna się 60. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, o czym w porannych wiadomościach Radia Pogoda mówił burmistrz miasta, pan Artur Pomianowski.
2: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
1: Zapraszał burmistrz Kazimierza nad Wisłą, Artur Pomianowski. Ten jubileuszowy, 60. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się w najbliższy czwartek i potrwa do niedzieli. Uważam, że to świetny pomysł na początek wakacji.

0: Witoldowie namawiali, żeby szanować wspomnienia, więc ja mam też podobny apel. Jeżeli byli Państwo na wystawie, którą w ubiegłych tygodniach polecało Państwu Radio Pogoda, czyli Kunszt i Fach w Pałacu Krzysztofory, to proszę zadzwonić pod 22 444 4004 i powiedzieć kilka zdań o tym, jak się podobała. Być może rozwieją Państwo czyjeś wątpliwości, mówiąc, czy warto odwiedzić Muzeum Krakowa, bo tam odbywała się, bo tam jest ta wystawa, Muzeum Krakowa przy Rynku. Można ją zwiedzać do końca października.
1: Autopromocja. Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
4: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Okej, okay, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Reklama.

wszystkich słuchaczy Radia Pogoda bardzo serdecznie pozdrawiam. Tomasz Kozłowicz.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: to Jadwiga Prolińska w Radiu Pogoda. Teraz wracam do Państwa ulubionych aktywności fizycznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Panie Piotrze. Właśnie skończyłam 90 lat. A moja 14-letnia prawnuczka prosi: babciu, zwolnij, bo już się zmęczyłam. Sprzątam pod tak melodii z Waszego radia. A małą kawkę plus orzechy wypijam, jak mam czysto w domu i mogę już odpoczywać. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam oraz słuchaczy. Fabiana.
2: A, czyli to jednak możliwe. Sprzątanie przecież także wymaga ruchu, a o niego właśnie tu chodzi. Pozdrawiam serdecznie Pani Fabiano, gratuluję formy oczywiście, no i jestem bardzo ciekaw, jaka jest Państwa ulubiona forma ruchu. Wrócimy do tego po południu. A teraz rocznica. Dokładnie 66 lat temu z inicjatywy Franciszka Walickiego przy gdańskim jazz klubie powstał zespół Czerwono-Czarni. Miał być kontynuacją grupy Rhythm and Blues, ale stał się czymś znacznie ważniejszym, większym. Początkiem muzycznej lawiny nazwanej Big Beatem, bo o rock'n'rollu wtedy nie można było mówić.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy niepowtarzalnego Jerzego Połomskiego, Tak daleko nam do siebie, z roku 1977. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w przeboju dekadę młodszym Krzysztofa Krawczyka i ponad dekadę starszym Nila Sedaki. A potem jeszcze usłyszymy Sławę Przybylską.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Została ostatnia reklama.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
2: Reklama.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 Grudnia 5. www.travelpp.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travel.pl. Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
21: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej w wykonaniu Barbary Kraftówny i Mamizik Joda Sena. Tymi najpiękniejszymi melodiami rozpocznie się dzisiejsze pogodne popołudnie, ale teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
22: Wiadomości z Poznania.
23: Urszula Salamon, zapraszam. W powiecie średzkim wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Po ostatnich burzach drzewa mogą w każdej chwili się przewrócić. Zakaz dotyczy leśnictwa Lubonieczek i Brzozowiec. Ma obowiązywać do 20 lipca. Tymczasem w Poznaniu ruszył nabór do miejskiego programu Endometrioza Zauważamy, Wspieramy. To bezpłatne wsparcie dla kobiet, które podejrzewają u siebie tę groźną chorobę. W szpitalu imienia Franciszka Raszei mogą skorzystać z niezbędnych badań. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej tej placówki. Warto też zajrzeć na stronę Malta Festival. Znajdziecie tam pełny program tego wydarzenia. Przed nami spektakle, dyskusje i koncerty, mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu.
24: Najważniejsze zjawiska sztuk performatywnych z całego świata, spotkania z literaturą, ale przede wszystkim ze sobą, ponieważ nowy format Malty zapewnia nam ku temu mnóstwo okazji.
23: Malta Festival potrwa w Poznaniu do niedzieli.
22: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
23: Już 24 stopnie wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze cieplej. Po południu temperatura może wzrosnąć aż do 28 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie, niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. Obecnie jakość powietrza jest bardzo dobra. Słońce zajdzie o 21:18.
22: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
21: Wracamy do najpiękniejszych melodii po wiadomościach Radia Pogoda. Przed nami piosenki Barbary Kraftówny, Joda Sena i Cezarego Fabińskiego, po czym wrócimy do Dnia Kultury Fizycznej i mojego pytania o Państwa ulubioną formę fizycznej aktywności. Znajdzie się też miejsce albo dwa, miejsce na słowo albo dwa wyjaśnienia pewnej kwestii, którą są Państwo żywo zainteresowani. Dzień dobry.
22: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Rogaliki na śniadanie nawet w poniedziałek potrafią zamienić w początek weekendu. Nawet jeśli mowa tu tylko o najpiękniejszych melodiach. Ale nie o weekendzie teraz mowa będzie, że tak zarymuje znienacka, tylko o ruchu, który między innymi jest kluczem do zdrowia każdego z nas. Dziś pytam o jego ulubioną formę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Każda aktywność fizyczna jest super, ale dla mnie najfajniejszy jest basen. Bardzo lubię aquaerobik, ale gdy go nie ma, to sama robię różne ćwiczenia w basenie lub pływam. I ciągle jestem zdziwiona, jak to możliwe, że w wodzie jestem dużo sprawniejsza niż na lądzie. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. Miłego tygodnia dla wszystkich.
0: Pozdrowienia i życzenia odwzajemniam, a poza tym życzę, żeby wszystko było łatwe, no nie tylko w wodzie. O aktywności fizycznej jeszcze dzisiaj będzie, teraz znów czerwonoczarni, którzy powstali dokładnie 66 lat temu w Gdańsku. Słuchamy pierwszej piosenki, którą nagrał z tym zespołem Jacek Lech.

0: Tak bym chciała kochać, już śpiewała w Radiu Pogoda Hanna Banaszak. Za chwilkę poczujemy się jak na karaibskich wakacjach, bo usłyszymy tropikalny w klimacie przebój zespołu Gibson Brothers pod znamiennym tytułem Cuba, a po piosence Ludmiły Jakubczak rozwieje pewne wątpliwości.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie w Gingach Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
3: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Płatności od sklep Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.

0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
3: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Reklama.

0: Wielki przebój Ludmiły Jakubczak, Gdy mi ciebie zabraknie. Tytuł całkiem nieźle pasuje do tego, o co będzie pytać teraz słuchaczka Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo serdecznie, cieplutko, latosiowo pozdrawiam ekipę Radia Pogoda. Mam dylemat. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Czy to prawda, że nie będzie koncertów życzeń w lipcu i sierpniu? No bo to by była trochę dla mnie zagwozdek, bo akurat chciałam złożyć życzenia na koniec lipca. Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Dziękuję, Dorota z Poznania.
0: Pozdrowienia odwzajemniamy pani Doroto, a ja spieszę z wyjaśnieniem, że owszem, na to się zanosi. Koncert Roberta Janowskiego, koncert życzeń, jak co roku znika na te dwa wakacyjne miesiące z anteny Radia Pogoda, żeby triumfalnie powrócić we wrześniu. Ale jest jeszcze okazja, żeby przekazać życzenia, pozdrowienia i wszystkie inne dobre słowa swoim bliskim i nie tylko. W najbliższy weekend Robert Janowski zaprasza do słuchania ostatniego przed wakacjami koncertu życzeń, a nawet w tej chwili mogą państwo dzwonić do Radia Pogoda albo pisać swoje życzenia na stronie radiopogoda.pl, jeżeli chcą państwo, by te pozdrowienia zostały przekazane w sobotę lub niedzielę na antenie Radia Pogoda między 10 a 14.

Zawiąż żółtą wstążkę wokół starego dębu, śpiewał przed momentem Tony Orlando. W sumie bardziej zabawnie byłoby, gdyby tę wstążkę wiązać wokół brzozy albo wierzby, bo wtedy natężenie ż w tytule byłoby największe w całej muzyce pop chyba. No ale jest jak jest. To był jeden z największych przebojów roku 73, nie tylko w Europie i Ameryce Północnej, ale też w Australii i Oceanii, proszę sobie wyobrazić. W południowej Afryce też dość wysoko. Dzisiaj w Radiu Pogoda czerwono-czarni pojawiają się w różnych konfiguracjach. Wszystko z powodu 66. rocznicy powstania tej grupy. I za chwilkę usłyszymy przebój Kasi Sobczyk z czerwono-czarnymi. Właśnie o mnie się nie martw.

0: reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
12: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
13: Została ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Reklama.
17: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie

0: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwazd. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

0: Win.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300.

0: 1300, 1400 sprzedane z 1400 rabatu na metrze.
1: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
0: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
1: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Właśnie mija 13, więc przed nami najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, a po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie Danuty Rin, Tyle wdzięku oraz czerwonych gitar Kwiaty we włosach.
12: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić?
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
14: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
12: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
15: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
12: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
16: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
12: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
13: Pogoda.
12: Na północy i zachodzie przeważnie słonecznie, w pozostałych regionach niebo może się chmurzyć, a na wschodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 w Małopolsce, do 29 na Mazowszu.
10: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Kultura fizyczna wróci do Radia Pogoda jeszcze w dwóch Państwa wypowiedziach, a przypomnę, że to jedno z dzisiejszych świąt nietypowych. Dzień Kultury Fizycznej. Chociaż najlepiej, jeżeli jest równie ważna w pozostałe dni roku, albo przynajmniej regularnie. Będą też chyba dobre wieści o stanie zdrowia artystki, którą Państwo na pewno znają, i to nie tylko z anteny Radia Pogoda.

0: Czerwone gitary w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Ewę Bem śpiewającą o miłości, a o najpiękniejszych melodiach, które sama wybrała, będzie nam opowiadać po 15. A teraz zmieniamy temat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym parę słów na temat aktywności fizycznej ulubionej. No tak. Więc rower, długie spacery, to jest coś oczywistego, to można robić codziennie. Jednak dla mnie taką formą najbardziej ukochaną jest turystyka górska. Niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku. Włożony wysiłek tutaj czasami jest ogromny i człowiek się czasem zastanawia, po co w ogóle wychodził dzisiaj.
0: To prawda, to prawda.
1: Ale kiedy już się osiągnie to miejsce, do którego chciało się dotrzeć, to zadowolenie i satysfakcja graniczy z euforią. Jest to fantastyczne, zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
0: Pozdrawiam również, potwierdzam pani słowa, ponieważ też się lubię włóczyć po górach, miewam podobne dylematy jak pani. Czasami człowiek w jednej chwili zastanawia się, po co w ogóle wychodził ze schroniska, kiedy pogoda jest pod psem, a w następnej chwili otwiera szeroko usta, gapiąc się na widok przed sobą, kiedy się przejaśni. Choćby i na chwilkę tylko. A najlepsze, że prawie cały sezon wędrówek górskich właśnie przed nami.

0: Telefon Radia Pogoda 22 444 4004. Dzwoni w przeróżnych sprawach i bardzo nas zawsze cieszy, jeżeli możemy rozwiązać Państwa dylematy albo rozwiać wątpliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Dorota z Oławy. Panie redaktorze, chciałabym się dowiedzieć, bardzo proszę, jeśli coś wiecie, jak jest zdrowiem pani Beaty Kozidrak. Moja ulubiona piosenkarka, no bardzo ją lubię. I pozdrawiam ją bardzo serdecznie i was wszystkich dziennikarzy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Doroto. Przejrzałem wiadomości dotyczące zdrowia Beaty Kozidrak i wygląda na to, że jest dobrze. Wraca do występów, spotkań z fanami, ma też nowe projekty muzyczne. Na przykład zapowiada koncert na warszawskim Torwarze w lutym przyszłego roku, więc myślę, że te kciuki trzymane za zdrowie piosenkarki i dobre myśli kierowane w jej stronę poskutkowały.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0% tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
19: Została ostatnia reklama.
20: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
21: I dokąd wtedy jedziemy?
20: No nie wiem.
21: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
20: A, dobry komona.
21: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: Reklama.

0: właśnie, taniec jeszcze nie pojawił się dzisiaj wśród Państwa ulubionych zajęć ruchowych, zwanych też aktywnością fizyczną, ale to się zaraz zmieni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Anna z Wrocławia. Dziś mamy dzień kultury, prawda, fizycznej, więc kulturalnie uprawiam chodzing, ale nie po trawnikach miejskich, jeźdźing, rowering, ale tylko tak jak przepisy każą i wariacki, chociaż może nie kulturalne słowo, ale wariacki dancing, tancing, radiancing, pogodancing, bo po prostu przywać się nie da inaczej. To z tego, co uprawiam, bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam wszystkich. Miłego, dobrego i w ogóle pa.
0: Wzajemne pozdrowienia dla pani, pani Aniu. Bardzo to kulturalne wszystko było. Ja bym tu dodał jeszcze dzwoning do Radia Pogoda, co jest rozrywką fizyczną, bo jednak tę słuchawkę trzeba podnieść do ucha, no i umysłową oczywiście, bo potem się do tej słuchawki mówi. A tak poważniej, to każda forma ruchu jest dobra, choćby tylko po zakupy z pieskiem albo do sąsiadki. Od czegoś trzeba zacząć. Byle tylko tego ruchu było potem troszkę więcej, jeszcze więcej w ciągu całego dnia, bo ruch to zdrowie.

0: Sercom gwiazd przysłuchiwaliśmy się dzięki Halinie Frąckowiak. Za chwilkę w Radiu Pogoda bardzo pogodna piosenka Ireny Santor, Gdy nadejdzie taki czas. Potem usłyszymy Rzeki Babilonu zespołu Bonnie M. A o 14 przywita się z Państwem Monika Tarka, która w tym tygodniu w zabawie Ani Tak, Ani Nie po 16 ma dla Państwa książkę W sam raz do czytania latem, a jako nagrodę gwarantowaną dostają Państwo też coś bardzo przydatnego na wakacjach. Talię kart Radia Pogoda. To jeszcze dziś, jutro zapraszam Państwa do Radia Pogoda od 10.
1: Reklama. Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
12: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Została ostatnia reklama.

0: miłego dnia, pogodnego dnia. Życzę Piotr Adamczyk dla słuchaczy Radia Pogoda. Też słucham.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie za.

zaś ze mną. A może pan na nią będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani ruch. Jeśli pan nie chrapi,

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój.

0: przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Co za dzień?
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
7: Reklama.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a za kilka minut zaczynamy pierwsze w tym roku letnie pogodne popołudnie. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
9: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
9: Miriam Lipińska. Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
11: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
9: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
12: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
9: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
13: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
14: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
9: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
10: Pogoda.
9: Dziś w całym kraju znów ciepło, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Do tego na zachodzie i północy słonecznie. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze.
8: Trzy minuty po godzinie 14. Zaczynamy poniedziałkowe, pogodne popołudnie i to już na dodatek w pełni lata, które rozpoczęło się wczoraj. No i rozpoczęło się, proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, z przytupem, wysokimi temperaturami i raczej piękną pogodą, chociaż gdzieniegdzie zdarzało się też burze. Ja też tego doświadczyłam, będąc wczoraj na Mazurach. Jak lunęło, to lało tak przez pół godziny, jakby ktoś naprawdę spuścił z góry prysznic albo wylewał wodę wiadrami. Ale szybko minęło i znów zrobiło się ciepło. A propos, kto dzisiaj nas gorąco pozdrawia?
7: Pani Moniczko, czy zważywszy na temperatury, nie należałoby pozdrawiać chłodno? Tak też czynię, zachowując pełną sympatię.
8: No dziękujemy, ale to może wypośrodkujmy i skoro zaczęło się lato, to może letnio byśmy się pozdrawiali?
10: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Andrzej Dąbrowski w Radiu Pogoda, który w 1974 roku śpiewał, a ty się bracie nie denerwuj, już Mistrzostwa Świata blisko, będzie wielka gra, pamiętają Państwo. Na cześć kadry Górskiego oczywiście była ta piosenka. No właśnie, trwa mundial, a przy okazji mundialu pojawiają się też takie różne dziwne akcje i dziwne wiadomości. Właśnie na jedną natrafiłam. Otóż okazuje się, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców, na wystawie wystawiono akwarium, którego dnem jest boisko do piłki nożnej, a w akwarium pływa sobie złota rybka. I przed każdym meczem po lewej stronie akwarium wystawiona jest flaga jednej drużyny, a po drugiej stronie drugiej. No i w którą stronę popłynie złota rybka, to oznacza, że ta drużyna wygra. Przed akwarium i też w internecie, bo to jest oczywiście transmitowane, rzesze fanów, kibiców piłki nożnej i już tej złotej rybki, bo okazało się, proszę Państwa, że do tej pory w 80% trafnie przewidziała wyniki meczów, czyli to, kto wygra. Śmieszne jest też imię tej złotej rybki. Otóż złota rybka nazywa się Swimbappé. To oczywiście takie nawiązanie do nazwiska francuskiego gwiazdora piłki nożnej, czyli Kyliana Mbappé. No i tak sobie myślę, że no, złota rybka zwykle spełnia życzenia. Może szkoda, że wcześniej się nie pojawiła. Być może gdyby jakaś polska delegacja do niej pojechała i poprosiła, żebyśmy jednak byli na mundialu, to może by się udało. A może to tylko marzenie ściętej głowy.

0: właśnie, tak jest oryginał tej właśnie piosenki. A za kilka minut, proszę Państwa, ponieważ jest pora obiadowa, no to mam nadzieję, że dowiemy się, co tam u Państwa dzisiaj na obiad w ten bardzo ciepły, już letni i poniedziałkowy dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałbym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem tanie!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Reklama.

0: Kojarzy się oczywiście z ciepłem, ze słońcem, z latem też, ale to przecież już wczoraj się zaczęło. A co u Państwa dzisiaj na obiad? Słuchamy.
1: Właśnie w tej chwili jem placuszki ziemniaczane pokrojone na paski. Mhm. Do tego mam sos z ze śmietaną. Pychotka. Kończę, bo zaraz mi wystygnie.
0: No tak, to życzę smacznego. Co tam jeszcze u Państwa? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mam na imię Bożena, jestem z Warszawy. Ja chciałam dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj obiad typowo woleźni. Naleśniki z jabłkiem duszonym i z cynamonem. Dziękuję, pozdrawiam redakcję i słuchaczy.
0: Dziękuję, no to ślinka cieknie, proszę Państwa, tak czy jedno, czy drugie by człowiek wybrał. Trudno się zdecydować, osiołkowi w żłoby dano. Ja myślę, żebym zjadła sobie takiego placuszka z sosem kurkowym ziemniaczanego na główne dania, tego naleśniczka po prostu na deser. Dobry pomysł?

0: Piotr Szczepanik, goniąc kormorany. To jest Radio Pogoda, a może nawet, proszę Państwa, ważniejsze od tego, co jeść w upały, jest odpowiedź na pytanie, co pić. Otóż lekarze odradzają alkoholu, bo odwadnia organizm, nawet takie piwo, które ma niewiele procent alkoholu, też tak działa. Poza tym żadne energetyki, żadne słodzone napoje. Co Państwo na to?
1: Pani Moniko, ja nie piję podczas upałów napoi słodkich ze sklepu. Tylko wodę mineralną, niegazowaną. Mhm. A najlepiej smakuje mi gorzka kawa zbożowa. Popularna za czasy PRL-u. A poza tym jeszcze jest taka herbata, nazywa się miętowa.
0: Oj,
1: miodem,
0: tak.
1: Albo bez miodu. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: I nawzajem dziękuję. No właśnie, taka, proszę Państwa, schłodzona mięta, jeszcze z jakimś dodatkiem czegoś delikatnie słodkiego, faktycznie też wspaniale działa w czasie upału. Może też Państwo mają jakieś pomysły, proszę się nimi podzielić. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Za chwilę Mieczysław Fog zaśpiewa Nasza jest noc. Przed 15 posłuchamy także jeszcze Dionne Warwick i Andrzeja Rosiewicza.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Została ostatnia reklama.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: Co

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz mi bez skarg, płomieniem władz.

0: promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Została ostatnia reklama.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama. Sponsorem programu jest właściwie

0: właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Radio Pogoda poleca się na letnie, pogodne, poniedziałkowe popołudnie. Po 15 muzyczne spotkanie z Beatlesami i oczywiście kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Bem. Ale na razie wiadomości.
3: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
3: Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
4: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
3: Zełenski ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
5: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
3: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
6: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
3: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
1: Co jest grane w Poznaniu?
7: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu rozpoczął się już Malta Festiwal. W tym tygodniu czeka nas 100 wydarzeń. Przed nami spektakle, dyskusje i koncerty, mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu.
8: Najważniejsze zjawiska sztuk performatywnych z całego świata, spotkania z literaturą, ale przede wszystkim ze sobą.
7: Malta Festiwal potrwa w Poznaniu do niedzieli. Tego dnia odbędzie się memoriał Czesława Cybulskiego. Na Golęcinie znów będzie można kibicować gwiazdom lekkoatletyki. W memoriale wezmą udział m.in. Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki i Piotr Lisek. Na koniec propozycja filmowa. W Heliosie zobaczycie już najnowszy film Pawła Pawlikowskiego – Ojczyzna. Obraz opowiada o relacji między Tomasem Mannem a jego córką Eriką. Seans dzisiaj o 21 w Heliosie.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
3: Do końca dnia burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 w Łódzkiem, do 29 na Mazowszu.
2: Minuty po godzinie 15, poniedziałkowe pogodne popołudnie. Zaczął się nowy tydzień i kolejny tydzień spotkania z Ewą Bem, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Już za jakiś czas kolejna najpiękniejsza melodia pani Ewy, oczywiście na naszej antenie, ale ponieważ wczoraj zaczęło się lato, to też chciałabym zapytać właśnie pani Ewy o lato i co najbardziej w lecie lubi. To już za kilka minut, a na razie Beatles.
1: A pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda. Dzień dobry, Pani Ewo.
1: Dzień dobry, czy nie macie mnie Państwo już dosyć?
0: Ależ skąd? Właśnie jest, to jest niedosyt, Pani Ewo.
1: Niedosyć,
0: ciągły niedosyt.
1: Niedosyć, tak.
0: Pani Ewo, zaczęło się lato. No i właśnie mam takie pytanie w związku z tym, czy to jest Pani ulubiona pora roku? Lubi w ogóle Pani lato, wakacje?
1: Uwielbiam wiosnę.
0: Wiosnę najbardziej.
1: Lato nie jest, powiem, jakoś najulubieńszą porą roku, ponieważ jeżeli pracuję, to przeszkadzają mi bardzo upały. Nie lubię upałów, nie lubię słońca, które mnie razi, nie lubię spoconego ciała, które jest wiecznie spocone. No i to nie są moje rejony.
0: W ogóle dla artystów lato jest takim bardzo intensywnym okresem pracy, prawda?
1: Tak,
0: plenerowe koncerty, różne.
1: Aczkolwiek ja plenery bardzo lubię grać. To jest coś przemiłego. Zwłaszcza, gdy już tak trochę jest chłodniej, ciemniej, to jest coś tak miłego. A dużo jest plenerów nad wodą. Na przykład Iława słynie z tego, że jest nad jeziorem. Tak. Bo tam się też super śpiewa.
0: Czyli lato to raczej taki czas, który się z pracą kojarzy, prawda?
1: Tak, tak.
0: Znaczy z przyjemnością, bo praca to dla Pani przyjemność.
1: Ach, oczywiście. No to.
0: A to w takim razie, kiedy wakacje Pani sobie funduje? Albo fundowała?
1: Całe życie nie miałam wakacji, przyznam szczerze. Bo jeszcze w młodzieńczych latach nie miałam wakacji, za wyjątkiem przecudownych obozów harcerskich, które uwielbiałam.
0: No tak, przecież była Pani harcerką.
1: Ach, ja jestem harcerką.
0: Jest, no tak, harcerką się
1: nie,
0: jest całe
1: harcerką
0: życie.
1: Się jest i nie ma gadania. Ja bardzo korzystam nawet, przyznam szczerze, z tego, że ja jestem harcerką. Że ja mam gdzieś głęboko zakodowane, że z każdej sytuacji uda się jakoś wyjść i że można sobie ze wszystkim poradzić, to jest ważne. No a takich wakacji, że ja się zbierałam tam z rodziną, gdzieś jechaliśmy, to na palcach policzyć.
0: Ale wspominała coś Pani o Mazurach, o domku
1: na
0: Mazurach. To jest jakieś takie miejsce, tak?
1: Tak, gdzie Państwo takie mogą miejsce, pojechać. Gdzie mamy od 40 lat już domeczek, dwa małe domeczki właściwie i blisko jezioro i mnóstwo wspomnień i tak dalej. Tych wspomnień niektóre są bolesne i jest ich za dużo i ja już na dłużek nie jeżdżę. Zresztą sama mieszkam w tej chwili pod lasem, także w jakimś sensie sobie to rekompensuję.
0: No tak. No i pewnie Państwo myślą, że dzisiaj tą najpiękniejszą melodią będzie Kolorowe lato, ale nie. My tu Państwa zaskoczymy.
1: Radio Pogoda to jest, wiecie, chytra sztuka, nie da się tak.
2: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.

0: To był Janusz Laskowski, a za kilka minut oczywiście ponownie pani Ewa Bem i jej opowieść o jej kolejnej, najpiękniejszej melodii.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Twoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Od September ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
17: No to w czym problem?
16: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
17: No i?
16: No i obawiam się, że nie zdąży.
17: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
18: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Najpiękniejsza melodia pani Ewy Bem, to dzisiaj, proszę państwa, jesteś mój.
2: Tak, ja uważam, że jeżeli coś latem na pewno powinna się powieść, to podryw.
1: O miłości. Oczywiście. To taka wakacyjna miłość. Ale tu też przy okazji trzeba wspomnieć chyba Kubę Badacha.
2: Prawda? No, Kubę Badacha zawsze warto wspomnieć. Kuba Badach napisał pół płyty, za którą dostałam dwa Fryderyki. I to jest właśnie utwór z jego strony.
1: Tak.
2: Tak, to jest zagrane ze składem akustycznym. Odwrotnie, druga strona, która była Kai i była na instrumentach elektronicznych.
1: To takie odważne było, bo pani właśnie nagrała z młodymi wykonawcami, z młodymi kompozytorami, tekściarzami. Takie trochę inne spojrzenie na muzykę, prawda? Połączenie pokoleń, bardziej też w pop niż w jazz,
2: tak,
1: na tej płycie.
2: Tak, jak najbardziej. No i dobrze. Ja zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba. Mhm. Teraz jestem odważniejsza trochę, bo już się oduczyłam wiecznego tłumaczenia się i wiecznej matury na ten temat. Po prostu to jest nurt, który bardzo mi się podoba. Ja wszystko lubię. Za wyjątkiem nie metalu, ale nie dlatego, że ja go nie lubię. Dlatego, że się na tym kompletnie nie znam. Ale bardzo szanuję metalowców, którzy się na tym znają.
1: No to w takim razie jesteś mój. Muzyka Kuba Badach, słowa Janusz Onufrowicz, śpiew oczywiście nasza Ewa Bem.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije.

0: już niedługo będzie można wspólnie zaśpiewać m.in. absolutnie Wojciecha Młynarskiego, ale wcześniej telefony od Państwa.
1: Dzień dobry, Andrzej Świateczna się kłania.
0: Dzień dobry.
1: To pozdrawiam Panią Monikę i wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Oczywiście wielką sztuką, to nie jest gorąco pozdrowić dzisiaj. Ale dzwonię, żeby podziękować za balladę dla szczęśliwych ludzi. Przed chwilą wysłuchałem. Fantastycznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Też pozdrawiam. No, może nie gorąco, tylko jak obiecałam, dzisiaj będę letnio pozdrawiać, zwłaszcza, że lato wczoraj się zaczęło. No i tak a propos, dzisiaj Państwo mają dla wszystkich innych słuchaczy rady, co pić właśnie jak są upały. O tym teraz Pani Krystyna.
2: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Ja w sprawie picia w upały. Kiedyś pracowałam w szklarniach, gdzie były dużo wyższe temperatury. Jedyne, co najlepiej pomagało, to gorące napoje. Mm-hmm. Bo po chłodnych i po zimnych człowiek się zaraz poci, traci te płyny i za chwileczkę znowu chce się pić. A po gorących wypróbowany sposób. Pozdrawiam Panią Moniko, wszystkich pracowników radia, kochanego Radia Pogoda.
0: Dziękuję pięknie, jak Państwo słyszą, wypróbowany sposób. Warto spróbować.
3: Autopromocja.
4: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf? Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
10: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Marian, a o Dniu Ojca to ty pamiętasz? No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
14: No, sprytnie.
15: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Została ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na Poznaniu.

0: Miejskiej Wildzie.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszego poniedziałkowego, letniego już pogodnego popołudnia. Za kilka minut z Heleną Majdaniec wybierzemy się na Rydze, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 16.
2: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
2: Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, 3 stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
3: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
2: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych, ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
4: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
2: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
5: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
2: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
0: Co jest grane w Poznaniu?
6: Urszula Salamon. Zapraszam. Przed nami premiera teatralna. Od czwartku w Nowym zobaczycie sztukę o aktorze teatralnym i filmowym Zdzisławie Wardejnie. Polskie realia i muzyka lat 50. stworzą scenerię dla opowieści o szybkim dojrzewaniu w rzeczywistości, która nie pozostawia złudzeń, i o powrocie, który miał nigdy nie nastąpić. Premiera spektaklu Zdzisiek w czwartek o 20:00 w Teatrze Nowym. Premier nie brakuje też na dużym ekranie. W Heliosie zobaczycie już film Robin Hood – Koniec legendy. W głównej roli Hugh Jackman. Seans dzisiaj o 18:40 w kinie Helios w Poznaniu. A w Centrum Kultury Zamek do 12 lipca możecie oglądać wystawę AI – Algorytmy iluzji. Ekspozycja przedstawia rozważania na temat sztucznej inteligencji.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
2: Burzowo dziś w południowo-wschodniej części kraju i miejscami na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
1: 4 minuty po godzinie 16. To jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Jedno z nich zagrają dla nas Czerwono-Czarni, bo dzisiaj wyjątkowa rocznica związana właśnie z tym zespołem. No i oczywiście zaproszę Państwa na konkurs, ani tak, ani nie. Do wygrania będą nasze karty do gry plus książka do poczytania, taki zestaw wakacyjny. Książka zatytułowana Dziewczyna z mgły, więc zapraszam.
0: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Czyli Euroda w nas i Seweryn Krajewski, który też przecież kojarzy się z zespołem Czerwone Gitary, ale to nie oni byli pierwszymi big beatowcami w Polsce. Dzisiaj 66. rocznica powstania zespołu Czerwono-Czarni. Powstał 22 czerwca 1960 roku. To miało miejsce przy gdańskim jazz klubie i stąd zresztą też nazwa tego zespołu, bo ten jazz klub był w takich właśnie barwach czerwonych i czarnych i stąd taka, a nie inna nazwa. Pierwszymi wokalistami byli Marek Tarnowski, Andrzej Jordan, Janusz Godlewski, no ale potem tych wokalistów przez zespół przewinęło się mnóstwo, bo i Michał Burano, i Wojciech Gąsowski, Toni Kecher, Maciek Kosowski, Henryk Fabian, Jacek Lech oczywiście, no Helena Majdaniec, Karin Stanek, Katarzyna Sobczyk, tutaj można by wymieniać bez końca, zwłaszcza, że zespół Czerwono-Czarni był pomysłodawcą i takim motorem napędowym kultowego festiwalu młodych talentów, który odbywał się w Szczecinie na początku lat 60. Czerwono-Czarni szukali młodych talentów i znaleźli, proszę Państwa, bo tam właśnie debiutowali tacy wielcy jak i Czesław Niemiec, i Krzysztof Klęczon, i Halina Frąckowiak, no i już wspomniana Karin Stanek, Helena Majdaniec czy Wojciech Gąsowski. A my słuchamy Czerwono-Czarnych z okazji dzisiejszej rocznicy z Kasią Sobczyk i Był taki ktoś.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klą.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: No więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Piosenka o miłości, jak podobno 98% piosenek na całym świecie. A ja mam dla Państwa także książkę o miłości, ale nie tylko, także są tam tajemnice i pasja. Jest pasja wyjątkowa, bo książka przenosi nas do świata przedwojennych wyścigów samochodowych. Tytuł Dziewczyna z mgły, autorka Carla Montero. I tę książkę można będzie wygrać w konkursie ani tak, ani nie, już za kilka minut i to jest główna nagroda w tym tygodniu w konkursie. A nagrodą gwarantowaną są karty do gry Radia Pogoda. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer 22 444 4004. A dzisiaj będę się pytać o lato, no bo w końcu wczoraj się zaczęło.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
9: Okej, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
9: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
9: O kim ty mówisz?
10: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
9: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
10: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
11: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Russos na antenie Radia Pogoda. Już niedługo zaśpiewa dla nas Zbigniew Wodecki, ale najpierw konkurs.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj witam panią Teresę. Dzień dobry. Pani
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Tereso, dzisiaj pytania z latem, no bo wczoraj lato się zaczęło. Czy w jakiś szczególny sposób pani to lato witała wczoraj?
2: To znaczy ogromną porcją lodów, mogę tak powiedzieć.
0: Dobre, tak, a to świetny sposób na przywitanie lata, zwłaszcza, że upalnie się zaczęło, prawda?
2: Prawda.
0: Pani Tereso, mam już dla pani karty do gry Radia Pogoda na długie Super. Letnie wieczory i na weekendy. A można wygrać jeszcze książkę do poczytania na wakacjach Dziewczyna z mgły Carly Montero, tylko musi pani w ciągu 30 sekund dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań. No i nie wolno używać dwóch słów, czyli tak i nie. Czy to jest jasne?
2: Tak, jasne.
0: Dobrze. To co, możemy zaczynać?
2: Możemy.
0: Pytania o lecie. Uwaga, czas start. Czy w piosence Lato, lato czeka jest tekst, że razem z latem czeka rzeka?
2: Prawda.
0: Czy dalej w tekście jest, że razem z rzeką czeka kajak?
2: Fałsz.
0: Czy lato kalendarzowe trwa do 23 września?
2: Fałsz.
0: A, to jest akurat prawda.
2: No ale 23 już się zaczyna jesień.
0: No ale trwa do 23 września lato kalendarzowe. Tak
2: no
0: jest.
2: Ja bym powiedziała, że do 22, a 23 to już jest pierwszy dzień jesieni.
0: No, czy ja wiem, no może, wie pani co, no nie wiem, wszędzie takie są informacje, że do 23 września i trudno mi w tej chwili samemu to rozstrzygnąć, prawdę mówiąc, bo sprawdzałam w kilku źródłach i wszędzie jest właśnie podane, że od 21 czerwca do kalendarzowe, do 23 września. Takie są,
2: no dobrze,
0: takie są te informacje, więc no nie wiem, co mam z tym zrobić, prawdę mówiąc. Mam nadzieję, że karty do gry to i tak jest przyjemny prezent
2: oczywiście,
0: od Radia Pogoda.
2: Oczywiście, że tak.
0: Dziękuję,
2: bardzo dziękuję.
0: W takim razie pozdrawiam
2: dziękuję.
0: Serdecznie.
2: Pozdrawiam
0: wszystkiego dobrego.
2: Również, wzajemnie.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Irena Santor, piosenka o sąsiedzie na antenie Radia Pogoda. A już niedługo zatańczymy bolero z Januszem Gniatkowskim, no i posłuchamy pięknej piosenki Barbra Streisand, Woman in Love. Za 21 minut będzie 17.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
4: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
5: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/EneoWeekend.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu Force Serwis dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
13: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
12: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
13: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
1: Reklama.
17: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Do wieczora burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami w Małopolsce z ulewnym deszczem. Może tam spaść aż 90 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi podtopieniami i bardzo trudnymi warunkami do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać A2 w Łódzkiem na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Po tym jak ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
19: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: 51 51 915.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Autopromocja.
3: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
5: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
4: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
5: No.
4: No i dlatego pada deszcz.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
12: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
13: Nodino. Today is yours. Feel good.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
20: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
20: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
20: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
20: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y, ulica 27 grudnia 5, www.travelpp.pl.
5: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie w to pogodne poniedziałkowe letnie już popołudnie. Za kilka minut m.in. przebój Roya Orbisona You Got It, ale na razie wiadomości. Jest 17.
0: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodach.

0: tankach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
0: Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
2: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
0: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
1: Pogoda.
0: Na północy i zachodzie słonecznie i tam bez deszczu, ale w pozostałych regionach może przelotnie popadać, a w południowo-wschodniej części Polski burze i to miejscami gwałtowne. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
3: No właśnie, ta pogoda tak nierówno się rozkłada w Warszawie czy we Wrocławiu upalnie. W Poznaniu też bardzo ciepło, a tymczasem, jak donosi pani Marta, w Krakowie...
4: A w Krakowie od wczoraj po prostu leje. Wczoraj wieczorem nie dało się wyjść, po południu już nawet nie dało się wyjść z domu. Temperatura około 20. Rano wyszłam, zostałam, że tak powiem, przemoczona do suchej nitki. Przed chwileczką znowu lało, znowu się szykuje i temperatura plus 20. Gdzie to lato w Krakowie?
3: No jeszcze nie doszło, ale powoli, powoli na pewno dotrze. A po 17 w Radiu Pogoda Roy Orbison, New Gadget.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Olsztynowicz, mały gigolo. Dzisiaj Państwo trochę zaczęli mówić o tym, co jest najlepsze do picia, kiedy upały na zewnątrz.
1: Ja chciałam powiedzieć w temacie właśnie tego nawadniania się, że bardzo dobra jest woda, taka temperatura najlepiej pokojowa, można lekko schłodzić z cytryną. Doskonale gasi pragnienie, polecam.
0: Dziękuję pięknie. Jeszcze jeden telefon od Państwa.
2: Czy nawrotkanie ma nisko? W odcinku 40-latka pocztówka ze Spitsbergenu profesor Kozieło instruował, co należy pić, aby wyrównać bilans termiczny organizmu.
0: No właśnie, to przypomnijmy sobie.
3: Pani Magdo, czytała Pani książki podróżnicze?
4: Przypomina Pani sobie bohaterów w Kolonie? Pijali ogromne ilości whisky, co? I Pani, chodzi o to, żeby temperaturę wnętrza człowieka doprowadzić do takiej temperatury, jak jest na zewnątrz. Paradoks, co?
5: A wie pan, że mój mąż przeciwnie, pije na mrozy. Kiedy temperatura sięga poniżej 25 stopni, sięga po karafkę, mówiąc, że musi w ten sposób wyrównać bilans termiczny.
4: Też ma rację. W gruncie rzeczy każdy pretekst jest dobry, żeby wyrównać bilans termiczny.
0: No, na takie rady patrzymy oczywiście z przymrużeniem oka.

0: Mamy po 20 lat, śpiewała Halina Benedyk. No to co jeszcze, proszę Państwa, do picia, jak jest albo zrobi się gorąco?
1: Krasne truskaweczki, białe poziomeczki, wszelakiego koloru porzeczki, do tego jeszcze jabłuszko krasne, no i też jeszcze rabarbar i ugotować kompot bez dodatku cukru. Można dać ewentualnie łyżkę miodu, ale wielokwiatu bądź typowego. I po prostu po wystygnięciu małmacja. Ja nalewam do 1,5-litrowych butelek po wodzie, do lodówki wkładam i po pół godziny chłodzi, odmładza, ujędrnia skórę, wypełnia każdą zmarszczkowo-celulitową dziurę. Jest po prostu pysznie chłodzący i orzeźwiający. Kompot, jak do starych, dobrych czasów. Kompot.
0: No właśnie, tak. I jeszcze na dodatek faktycznie kompot niesie ze sobą tyle wspomnień z dzieciństwa.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na Poznańskiej Starołęce.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
4: Reklama. Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
12: Została ostatnia reklama.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: był Marek Grechuta. Za chwilę wrócimy do tego tematu dla dorosłych, bo Eleni zaśpiewa miłość jak wino. Ale wcześniej, proszę Państwa, wspomnienia z dzieciństwa i to z lat 50. No ja wiedziałam, że poruszenie sprawy kompotów właśnie uruchomi takie wspomnienia z naszych młodych lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pod Oświęcimiem mieszkałam, chodziłam do szkoły i akurat mieliśmy takiego pana kierownika szkoły, który organizował nam wycieczki. No więc mama gotowała kompot z rabarbarum, ale nie było do czego wlać. Więc półlitrowe butelki z octu, ale miały wtedy taki papierowy kapsel, więc nie było w ogóle korka. To zwijało się gazetę, składało się ją na taki drobny pasek, potem się go zwijało i zatykało się tę butelkę. No oczywiście wstrząsy w aucie spowodowały, że ten korek się zmoczył od tego kompotu i spadał do środka, do butelki i tam się rozwijał i taki wąż długi w tej butelce pływał. No a kompot trzeba było natychmiast wypijać, ale to było urocze. A jeszcze zawsze mama smażyła mielone sznycelki do bułeczek, do kanapek na tę właśnie wycieczkę.
0: Dziękuję pięknie, jakie smakowite wspomnienia.

0: 3 i 4 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem znosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

intymny świat na antenie Radia Pogoda. A jeszcze przed godziną 18:00 między innymi w duecie Julio Iglesias z Willie Nelsonem To All The Girls I Loved Before czy Bayo Bongo Nataszy Zylskiej, a po 18:00 Aleja Sław i Walei. Dzisiaj rozmowa Tamary Pawlik-Lipskiej z pianistą i kompozytorem Czesławem Majewskim, więc zapraszam serdecznie na wieczór z Radiem Pogoda, a my słyszymy się jutro w pogodnym popołudniu. Monika Tarka, do usłyszenia. Radio Pogoda.

0: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
14: Została ostatnia reklama.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i TravistoFast.
17: Aflofarm.
3: Reklama.
18: Drogi.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Na południowym wschodzie groźne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najbardziej niebezpiecznie będzie na południu Małopolski. Tam może spaść aż 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. To oznacza bardzo trudne warunki do jazdy. To sprawdźmy jeszcze, co teraz dzieje się na drogach. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na A2 w Łódzkiem. Po tym jak na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara... Na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
3: Reklama.
7: Na zegarach 18, to oznacza, że przed nami wiadomości i prognoza pogody, a potem zaczynamy nasze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda.
8: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Cztery osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
9: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
8: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych, część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
10: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokaru warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej.

0: Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
0: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
1: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
0: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
2: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
3: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania. A obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
4: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
2: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów na północy i w centrum kraju. Termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinę, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19 Argentyna zagra w Dallas z Austrią. Potem o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2 mecz Norwegii z Senegalem, a o 5 Jordan z Algierią.
5: Pogoda.
2: Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej, do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pianista, akompaniator Violetty Villas chociażby, kompozytor wielu piosenek, które Państwo znają z naszej anteny chociażby, choć sam o sobie mówi, że nie komponuje, a układa melodię. Czesław Majewski dzisiaj jest gościem Alei Sław. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie już za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Czesław Majewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Pianista, kompozytor. Jak Pana zapowiadałam w naszych zapowiedziach w mediach społecznościowych, to na aktor kabaretowy lekko się Pan skrzywił.
2: Nie, bo wie Pani, no ja jestem z wykształcenia muzyk. Skończyłem Akademię Muzyczną, a nie teatralną. Oczywiście miałem taki epizod, i to dość długi,
1: no właśnie,
2: w życiu, że występowałem jako aktor, ale nie, znaczy naśladowałem aktorstwo, powiedzmy tak, no bo przecież nie jestem zawodowym aktorem, ale bardzo miło wspominam tamte czasy, pewno o nich będziemy rozmawiali.
1: No właśnie, no to skoro one już się tutaj pojawiły, to właściwie może od tego trochę zacznę, że jak właściwie doszło do tego, że znalazł się Pan w kabarecie Olgi Lipińskiej?
2: Ja zacząłem pracę w teatrze komedia, który właśnie objęła, to było w 78 roku, objęła Olga Lipińska. Ponieważ wcześniej znaliśmy się z takich kabaretonów opolskich, które ona organizowała, znaczy była reżyserem. Natomiast ja tam uczestniczyłem jako człowiek akompaniujący wykonawcom, więc już się znaliśmy. Ona mnie zaprosiła do współpracy jako kierownika muzycznego teatru Komedia. I wtedy właśnie, to był początek 78 roku, czyli chyba luty, ona organizowała pierwszy nowy kabaret, bo wcześniej był właśnie Leci Kabarecik, był Galux Show, a w 78 roku, w lutym, ona rozpoczęła z nową obsadą, to się było pod nazwą Kabaret Olgi Lipińskiej, Kurtyna w górę. I tam właśnie były te, no, największe, tak nazywam to, nazwiska aktorskie, bo Basia Wrzesińska, Krysia Sienkiewicz, Janek Kobuszewski, Gajos, Pokora, no, Piotr Franceski, no same wielkie nazwiska. I tam potrzebny był pianista, taki, który tam będzie podgrywał. No i ona mówi, słuchaj, czy byś się zgodził? To ja mówię, no, ja bardzo chętnie. Tym bardziej, że ja kiedyś, naprawdę przyznam się, kiedyś marzyłem i żałowałem, że skończyłem szkołę muzyczną, a nie teatralną.
1: A co wspólnego miały Akademia Teatralna i Akademia Muzyczna? To o tym wszystkim już za parę chwil porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami. Czesław Majewski jest moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem.
1: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
0: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne. Widoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert.
14: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
15: Pralka, piekarnik, zmywarka.
16: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
17: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
0: Została ostatnia reklama.
18: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 2017. Liceum Akademickie.pl.
3: Reklama.

0: Czesław jest dzisiaj pianista, Czesław Majewski. Opowiadał nam chwilę temu o tym, że w pewnym momencie pojawiła mu się myśl, że nieco żałował, że nie studiuje w Akademii Teatralnej, a studiuje w Akademii Muzycznej. Zwłaszcza, że te dwie akademie miały ze sobą, albo inaczej, do siebie bardzo blisko.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Moja akademia była na piętrze takiego starego pałacyku, pałacu właściwie poznańskich, natomiast parter cały zajmowała szkoła aktorska, czyli teatralna, jeszcze przed połączeniem z filmową. To były dwie oddzielne szkoły. I ja, studiując na pierwszym piętrze, schodziłem po zajęciach na dół i pracowałem w szkole aktorskiej jako pianista, jako asystent, to się nazywało, w klasie piosenki. No więc miałem właśnie wtedy kontakt już pierwszy z Januszem Gajosem. Mogę powiedzieć, że to mój uczeń, chociaż jesteśmy właściwie równolatkami. No ale tak to się złożyło, że ja prowadziłem zajęcia z Januszem, z Elą Starostecką, sporo nazw w tej chwili wszystkich nie będę wymieniał. No i wracam do tego, że bardzo żałowałem wtedy, że nie studiuję aktorstwa. Bardzo mi się to podobało. I jak Olga się zwróciła, żebym ja coś tam robił w kabarecie, to ja oczywiście bardzo, bardzo chętnie.
0: No i z tej roli kabaretowej pańskiej, no to chyba tak już naprawdę na długie lata do języka weszło, mam grać.
2: Tak, to z tym, że wie pani, to jest właśnie, bo wiele osób mnie pytało, kto to wymyślił. Co, ani Olga nie wymyśliła, ani ja nie wymyśliłem, tylko to było wzięte jak gdyby od Jurka Derfla, wspaniałego mojego przyjaciela, kompozytora, genialnego pianisty, który niestety przed kilkoma miesiącami odszedł od nas. Ale on we wcześniejszym kabarecie Olgi Lipińskiej, tym właśnie Leci Kabarecik, on tam jako pianista występował też, tylko że on tak z życia, rzeczywiście on taki był, nie bardzo wiedział, tak nieśmiało bardzo, i mówił: Olga, no ja nie wiem, czy ja mam już grać, czy nie. I to było w czasie prób i w czasie nagrań. On ciągle pytał, czy już ma grać, bo nie bardzo wiedział, czy już teraz nie. I Olga mówi: słuchaj, to jest takie wspaniałe powiedzenie, że czy ja mam grać? Ty będziesz pytał, czy ja mam grać. To cały czas będziemy powtarzali. Oczywiście tam jeszcze wymyśliła, ta postać była troszkę taka zwikrowana. No i tak. I stąd powstało to, czyli właściwie ja przejąłem po Jurku Derflu powiedzenie, czy mam grać.
0: Czyli coś rzeczywistego pojawiło się w kabarecie. To nawet nie było specjalnie wymyślone.
2: Nie było wymyślone, tylko to z życia wzięte.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nie wiem, skąd wziął się u nas

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
20: Poznań Plaza.
21: Została ostatnia reklama.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Z powodu ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują nad jej odblokowaniem. Ruch wahadłowy także na Krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kołuszynem po wypadku 2 samochodów. Do końca dnia upalnie i pogodnie w całym kraju, jedynie na południowym wschodzie burze i ulewne deszcze.

zastosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy wspomina pan tamte czasy kabaretu Olgi Lipińskiej, czy to już wtedy wydawało się, że to stanie się takim kultowym w pewnym sensie produktem, że jednak po latach ten kabaret nadal będzie bawił? Bo nawet oglądając teraz jakieś, na przykład czasami w internecie, niektóre z tych odcinków, to one są absolutnie nadal aktualne.
2: Tak, tak, to prawda. My wtedy bardzo ciężko, że tak powiem, przeżywaliśmy każde nagranie. Mhm. Olga była bardzo wymagającą osobą, ale miała prawo, bo wiedziała, o co jej chodzi, naprawdę. I tutaj nie można mieć do niej o to żadnych pretensji. Wymęczyła nas czasem do końca, do imentu. Ale wiedzieliśmy, że po jej jeszcze opracowaniach, w sensie montażu tych wszystkich nagrań, to będzie perełka. I rzeczywiście wychodziła jedna perełka po drugiej. Każda edycja nowego programu kabaretowego było rzeczywiście wspaniałe. I my wiedzieliśmy, już przy realizacji, wiedzieliśmy, że pod jej egidą to będzie bardzo dobre. Mhm. I to zostanie na lata.
1: Mam takie też skojarzenie, że pan jest takim pianistą telewizyjnym w dużej mierze. Choć oczywiście absolutnie, grał pan też z gwiazdami, ale zawsze właśnie to były duże nazwiska. Czy zaczynając w ogóle tę przygodę z pianinem, z akademią, pan miał na siebie taki pomysł, że właśnie to chciałby pan robić, być na estradzie, być popularny?
2: Oczywiście, wie pani, kończąc studia muzyczne, w tamtych czasach wiadomo było, że muzyka rozrywkowa tak zwana, czyli każda poza muzyką poważną, czy to jazzowa, czy stricte rozrywkowa, tak zwany pop music, była niedopuszczalna w szkole. Nie wolno było. Nie wolno było, to było bardzo ganione i tępione przez grono profesorskie. Oczywiście każdy z nas gdzieś tam, jeżeli miał jakieś tego typu ciągoty, czy tak powiem, to gdzieś tam sobie podgrywał. Ja jeszcze nawet w liceum muzycznym, a potem na studia to się przeniosło, grywałem w takim zespole Dixielandowym. I to mnie, ta muzyka właśnie bardzo mnie ciągnęła. Moja pani profesor nie mogła przeboleć, że ja nie chcę przełożyć dyplomu o 2 lata i przygotować się do konkursu szopenowskiego. W 65 roku do tego konkursu, a ja w 63 miałem dyplom robiłem. Ona wcześniej już, ponieważ były przygotowania, namawiała mnie bardzo, a ja mówiłem: pani profesor, ale ja to inny kierunek. No i ona się w końcu pogodziła. Zresztą zezwoliła mi nawet później na uczestnictwo w tych zakazanych zespołach rozrywkowych, ale to jest inna historia, to może jeszcze będzie czas, to opowiem, dlaczego tak się stało, dlaczego się zgodziło.
1: Owszem, wrócimy do tej historii. Czesław Majewski, pianista, kompozytor, słynny pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda, i do tej rozmowy wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
3: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
9: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
14: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Niecukierkowy i niepomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
16: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
14: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są 2 śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
17: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak

0: również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
2: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
3: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
1: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Marketa Wądrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale został przerwany z powodu deszczu.
4: Pogoda.
1: Jutro, jak dziś, w większości kraju będzie pogodnie. Burze i deszcze jedynie na południowym wschodzie Polski. W większości regionów gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pianista, kompozytor Czesław Majewski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy za kilka chwil.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Moim gościem w programie jest dzisiaj Czesław Majewski, pianista, który wprowadza tu Państwa trochę w rozmowę, o czym mówiliśmy chwilę temu. W czasach Akademii Muzycznej grał również w zespole rozrywkowym, a to wtedy niekoniecznie było dobrze postrzegane. Jednak pojawiły się pewne argumenty, które sprawiły, że nawet jego nauczycielka powiedziała, że może grać w tym zespole.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jakich argumentów pan wtedy użył?
2: To znaczy, ja właśnie nie użyłem żadnych argumentów, tylko po jednym, na zakończenie jednego z roków kolejnych, był tak zwany koncert, znaczy popis to się nazywało, w Filharmonii. Wszyscy instrumentaliści mieli w czerwcu, to było to na zakończenie roku, występ w Filharmonii. Bez orkiestry, tylko solowe utwory. Ja miałem wykonać utwór Bacha, koncert włoski, pierwszą część, bo drugą ledwo tam liznąłem, a trzecią tam kilka razy przegrałem, ale nie znałem w ogóle trzeciej. No, uhonorowali mnie wielką, znaczy czułem się uhonorowany, ponieważ jako ostatni występowałem, więc to jest tak jak gdyby na zakończenie całości, taki ukłon. I niestety początek pierwszej części tego koncertu i trzeciej części były bardzo podobne. I ja usiadłem, zaczynam grać i czuję, ja to pamiętam dokładnie, wszystkie te przemyślenia. Czuję, że coś nie pasuje mi pod palcami, że coś jest nie tak, że ja muszę się zastanawiać, co dalej jest, a nie idzie to automatycznie, jak w utworze przygotowanym dobrze. Ja sobie zdaję sprawę w pewnym momencie, że ja zacząłem trzecią część, której nie znam do końca. No i tutaj takie szybkie myśli przez głowę przeleciały. Co zrobić? Przerwać, przeprosić, i zacząć jeszcze raz, no to będzie skandal. To nie. Może zemdleć. Upaść, zemdleć. Że nagle,
1: to ciekawa
2: pozycja. Takie miałem myśli, naprawdę. Ale cały czas jeszcze grałem, nie przerywałem tego. I w pewnym momencie już nie wiedziałem, co dalej jest i zacząłem improwizować tego Bacha. Pod Bacha jakieś takie zagryweczki, ale to właśnie przydało mi się uczestnictwo w zespole Dixielandowym, który cały Dixieland polega na improwizacji przecież. I ja tak jakoś mi się udało wywinąć to, wróciłem do tej tonacji, do tej F-dur i zacząłem pierwszą część jeszcze raz. I moja pani profesor właśnie wtedy powiedziała, no ja nie wiedziałam, jak ty z tego wybrniesz, ale ponieważ wybrnąłeś, to możesz brać udział w tych zespołach. No, takie to było.
1: No, ale rzeczywiście to było takie rozwiązanie chyba niezbyt typowe, bo myślę, że jednak większość osób po prostu no, zestresowałaby się, przerwałaby i zaczęłaby od początku.
2: Albo zemdlała.
1: No to z kolei jest bardzo pomysłowe rozwiązanie.
2: Więc nie, no, oczywiście to było bardzo nietypowe i wieści o tym całym wydarzeniu przez lata, przez moją uczelnię istniały w opowieściach moich przyjaciół, kolegów i nawet profesorów też podobno jeden z profesorów opowiadał o tym w czasie zajęć z młodymi ludźmi.
1: Czyli prawie do miana legendy miejskiej to urosło. No ale to najważniejsze, że się udało.
2: Udało.
1: Rozumiem, że no, jednak na publiczności były osoby, które zorientowały się, że tutaj nastąpiło pewne oszustwo.
2: Nie, no oczywiście, zrozumiały. No. Przecież moja wcześniejsza pani profesor ze szkoły jeszcze podstawowej muzycznej, też, która mnie, pierwsza moja pani profesor, ona też oczywiście przyszła tam po zakończeniu tego koncertu i pokiwała tylko głową, mówiła, nie wierzyłam, co ten Bach ci zawinił.
1: No ale to rzeczywiście jest ogromna sztuka jeszcze improwizować Bacha, bo to nawet to nie była muzyka rozrywkowa improwizowana.
2: Nie, właśnie starałem się tak troszkę pod Bacha jakoś coś tam wymyślać, jakieś zagrywki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
1: Została ostatnia reklama.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Czesław Majewski jest dzisiaj gościem Ale i Sław Radia Pogoda. I jak Państwo przed chwilą słyszeli, no to podczas jednego z występów kończących rok akademicki pan Czesław postanowił improwizować Bacha. To tak niekoniecznie chyba łatwe zadanie przed pianistą, ale myślę sobie też, że tutaj mogły wystąpić pewne okoliczności ułatwiające mu to zadanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czytałam w jednym z wywiadów, że ma pan słuch absolutny. To być może on się tutaj wtedy przydał rzeczywiście.
2: Tak, na pewno. To jest słuch, tak, który jest no, bardzo, bardzo dobrą rzeczą. Dzięki zresztą słuchowi absolutnemu ja otrzymałem pianino jako dziecko, bo to był instrument poniemiecki, tak zwany, zostawiony w naszym mieszkaniu, którego byliśmy wysiedleni na czas okupacji. Niemcy zostawili pianino.
0: Ta rodzina, która tam mieszkała w czasie okupacji, w państwu
2: tak.
0: mieszkania.
2: Tak, w naszym mieszkaniu przedwojennym. To pianino zostało, ale po kilku miesiącach, już po tak zwanym wyzwoleniu, no w 1945 roku, wyszło jakieś zarządzenie Urzędu Miejskiego, że wszystkie instrumenty po niemieckie, tak zwane, trzeba zwrócić miastu, że miasto będzie decydowało to. Chyba że ktoś jest już zaawansowanym muzykiem albo jakieś zdolności wykazuje w tym kierunku. Ja nie byłem zaawansowanym, bo miałem 6 lat wtedy, no więc...
0: Dopiero się zaczynała ta przygoda.
2: Tak, ale już zacząłem grać u takiego pana profesora, sąsiada, prywatnie oczywiście. On mnie nauczył pierwszych nut i klawiszy tamten. No i niestety musiałem się zgłosić na taką komisja, taka była miejska, to znaczy z Urzędu Miejskiego. Nie pamiętam, jak się wtedy ten urząd nazywał, ale to wszystko jedno. I stwierdzono właśnie, że z tym słuchem to mam prawo uczyć się dalej i mieć. Ale na przykład właśnie ten tak zwany absolutny słuch bardzo mi przeszkadzał w czasie studiowania. Przeszkadzał autentycznie, ponieważ na studiach, na pierwszym czy drugim roku, już nie pamiętam, obowiązywał pianistów, szczególnie jakiś dodatkowy instrument. Przez 2 lata tylko, tak żeby... Próbowałem na skrzypcach, ale nie wyszło mi zupełnie. Natomiast klarnet mi się spodobał, grałem, tylko że klarnet jest tak zwanym instrumentem transponującym. Czyli naciska się nutę C, ale brzmi B.
0: Okay.
2: I to mi bardzo przeszkadzało, że ja co innego słyszę, a co innego jest napisane. Znaczy nuty są inne. I to tak samo było z instrumentem. Kiedyś, pamiętam, trafiłem na tak zwany strój francuski. To jest o pół tonu niżej nastrojone pianino. Po kilku tak przerwałem. Nie potrafiłem zagrać, dlatego że słyszałem co innego niż grałem. I te palce mi nie chciały iść, bo to szukały tego właściwego niby brzmienia. No, to więc, i to właśnie jest rzecz, która bardzo przeszkadzała. Znaczy właśnie w tym wypadku ten absolutny słuch bardzo przeszkadzał. Ale wie pani co, jak każdy muzyk w tej chwili, ja już jestem prawie głuchy, więc już nie ma o czym mówić z tym słuchem.
0: Ale to od grania?
2: Wie pani,
0: słuchawek?
2: Nie, to zresztą stwierdził pan profesor, pan doktor laryngolog. Nagrania szczególnie, a ja całe życie właściwie nagrywałem. Albo jeszcze w Łodzi dla telewizji i Radia Łódzkiego, bo pierwsza moja praca to była w orkiestrze Henryka Dybicha, radiowej orkiestrze. I każdy utwór nagrany potem był przesłuchiwany. Potem sprowadziłem się do Warszawy, no to bez przerwy były nagrania albo dla radia, albo dla telewizji. I wtedy, nie wiem dlaczego, ale zasadą akustyków, panów akustyków, czy pań akustyk, było odsłuchiwanie bardzo głośne, że to wtedy wszystkie takie niuansiki, czy jakieś błędy się wysłucha, co jest właśnie nieprawdą. I to głośne słuchanie ciągle, w wielkim hałasie całe życie właściwie, więc... Trochę to się odbija dzisiaj.
0: No też zakładam, że na scenie, jak gra cały zespół, to też raczej cicho nie jest.
2: Tak, no ale to jest znów inny rodzaj głośności, naprawdę. Inny jest z głośnika, i szczególnie jeszcze jak się człowiek wsłuchuje i przybliża się do tego głośnika, no to jest w ogóle już idiocyzm, ale tak to się działo. No.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chciałabym wrócić też na chwilę do tego pianina, no bo to wspomniał pan o pierwszym pianinie. Tak. Dużo tych pianin w życiu pańskim się pojawiło?
2: No tak, właściwie co przeprowadzka to była zmiana instrumentu, aha, ale... przy ostatniej przeprowadzce, czyli przed 40 laty, bo już tyle mieszkamy w jednym miejscu.
1: To całkiem sporo.
2: Tak. W ogóle zrezygnowałem z pianina klasycznego i wstawiłem taki, no Yamaha, bardzo, bardzo dobry instrument.
1: Elektroniczny.
2: Elektroniczny, ale to ze względu tylko na to, że mogłem grać o dowolnej godzinie na słuchawki. I to zaważyło. Poza tym trochę też to mieszkanie nie było aż takie wielkie, żeby sobie fortepian czy pianino stawiać. I to pozbycie się tego instrumentu dużego, jakim było pianino, jednak było też spore, pomogło na co dzień tak troszkę, bo to ten elektroniczny tak wstawiłem sobie w inne miejsce i tak nie zawadza za bardzo.
1: No, ale też tak sobie myślę, miał pan na przykład jakiś taki ukochany instrument, że trudno się było panu z nim rozstać? Czy raczej podchodził pan jako tak stricte do instrumentu, jako środka do pracy?
2: Tak, to zawsze był środek pracy. Nie specjalnie przywiązałem się do żadnego z tych instrumentów. Nie kojarzę czegoś takiego. Po prostu wiedziałem, że muszę mieć w domu instrument, bo to albo jakaś próba się zdarzała, albo coś trzeba było napisać, a wtedy troszkę trzeba sobie posłuchać chociaż z samego siebie.
1: To prawda. Kiedy pan zaczął w ogóle komponować?
2: No pierwsze moje to było w 60 roku, ale to takie przemiarki, to były to jeszcze w czasie studiów właśnie, to pierwsza piosenka, ale pierwszą taką bardziej już znaczącą rzeczą to był w 65 roku, pracowałem w orkiestrze Henryka Dybicha w Łódzkim Radiu, i został ogłoszony konkurs na piosenkę patriotyczną. Warszawskie Radio ogłosiło to. No i ja tam napisałem do tekstu kolegi mojego, zresztą obecnego przewodniczącego Związku Literatów Polskich, Marka Waszkiewicza. On wtedy też pracował w Łodzi jako redaktor. Do jego tekstu napisałem i jury pod przewodnictwem, o tak najlepsze, jury pod przewodnictwem pana Wasowskiego przyznała nam pierwszą nagrodę, więc utwór był wykonywany na koncercie specjalnym, dwa razy, przez panią Halinę Kunicką i Jerzego Połomskiego. Czyli to było takie moje pierwsze właściwie zetknięcie się i z Warszawą, i z jakimś takim, z wielkim światem muzycznym.
1: Z estradą taką.
2: Z estradą, taką
1: w takim prawdziwą. Pojęciu właśnie typowym, estradowym.
2: I to była to... Potem rozmawiałem z panem Wasowskim. Powiedział, że poza melodią, która bardzo mu się odpowiadała i spodobała się, urzekł go tekst, bo to przecież były lata komuny, głębokie komuny, 60 lata. Że nie ma nic politycznego w tym tekście, tylko jest miłość, czuje się miłość do Polski. Bardzo fajna piosenka. Mam ją zresztą tutaj i ja zostawię państwu, jeśli pani się zgodzi, kilka rzeczy, które mam, a których wy nie macie.
1: Okay.
2: Może ktoś sobie posłucha, może któreś da się dać na antenę na przykład.
1: Dobrze, bardzo.
2: Między innymi jest to właśnie ta biało-czerwona, to się nazywa ta piosenka, w wykonaniu Jurka Połomskiego.
1: A ja Państwu tylko przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Czesław Majewski, pianista, kompozytor. Jego piosenki również podczas tej naszej rozmowy pojawiają się na naszej antenie. Zostańcie Państwo z nami, wrócimy niebawem do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
6: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Została ostatnia reklama.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Kiedy nadszedł taki moment, kiedy jednak bardziej urzekło pana komponowanie rozrywkowych rzeczy?
2: To znaczy, jeżeli w ogóle zacząłem coś pisać, bo komponowanie jest to słowo takie bardzo, bardzo duże. Ja układałem melodię raczej.
1: Okej, to tak, ale też myślę, że tutaj zawiera się w komponowaniu układanie melodii.
2: Wie pani, nie próbowałem nigdy komponować, wtedy mogę użyć tego słowa, muzyki poważnej. Jeżeli coś wymyślałem, jakąś melodię, to właśnie to była rozrywka. Czyli ja już dawno, znaczy bardzo wcześnie już wiedziałem, że ja nie będę muzykiem klasycznym, nie będę uprawiał muzyki stricte poważnej, tylko na rozrywkę pójdę.
1: No tak, ale jednak jakby to właśnie wykształcenie na Akademii Muzycznej, no to było takie klasyczne wykształcenie.
2: Ale oczywiście tak i to mi bardzo się przydało, bo wie pani, no umiejętność operowania tymi palcami, no to właśnie dzięki studiom, dzięki nauce, najpierw w podstawowej, potem w liceum muzycznym, potem na studiach muzycznych. No i w trakcie dalszego życia też czasem trzeba było poćwiczyć. Ale to wszystko, te podstawowe rzeczy, nauczyłem się tych rzeczy właśnie w czasie studiów. Grając muzykę poważną. Ale to mi się przydało również w muzyce rozrywkowej.
1: Słyszałam, że teraz na przykład już czasami jest takie trochę rozróżnienie, że ktoś jest właśnie pianistą rozrywkowym, a ktoś jest pianistą klasycznym i że na przykład w tych projektach rozrywkowych ci klasyczni trochę mniej się sprawdzają.
2: Tak. Tutaj, wie pani, nie chciałbym wypowiadać się na temat moich kolegów, ale jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, to albo gdzieś tam jest ten bakcyl od nowa, od dawna w człowieku, jakaś umiejętność taka, bo to jest inna umiejętność, naprawdę. Uprawianie muzyki rozrywkowej to jest troszkę inny rodzaj uprawiania zawodu niż tym. Także tutaj trzeba mieć chęci na pewno też, ale jakaś, nazwijmy to, zdolność, czy ukierunkowanie, nie wiem jak to nazwać, no coś, co się otrzymało z góry.
1: Na przykład właśnie umiejętność zaimprowizowania Bacha.
2: No, choćby tak, nawet nie wiedziałem, że to potrafię, no ale tak w sytuacji podbramkowej się sprawdziło i udało.
1: Czy potem często zdarzały się panu sytuacje podbramkowe, że jednak trzeba było mocno improwizować, bo coś na scenie szło nie tak, jak powinno iść od początku?
2: To znaczy, to nagminnie się zdarzało przy akompaniamencie różnym solistom, którzy czasem gdzieś tam gubili się w swojej twórczości, nawet nie twórczości, tylko w swoim wykonaniu. Trzeba było szukać, wyprzedzać, zmieniać tonację czasem nawet, bo artystka zaczynała, śpiewała w innej tonacji i z uporem nie zmieniała, więc trzeba było zmienić i iść za wykonawcą. A takie rzeczy naprawdę zdarzały mi się i to dość często.
1: Czyli to nie jest tak, że to jednak pianista prowadzi wykonawcę, śpiewaka, tylko to pianista do śpiewaka musi się dostosować.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie akompaniator musi towarzyszyć śpiewakowi i iść za nim. No, tak to jest. Takie życie pianisty.
1: Okej. Czy ma pan jakąś taką osobę, z którą najmilej pan wspomina współpracę, taką muzyczną?
2: Mam wiele osób, które bardzo mile wspominam i naprawdę tutaj nie potrafiłbym jakoś akurat wymienić, że z tą osobą najbardziej. Pracowałem naprawdę z bardzo wieloma osobami. Wymienię tylko takie kilka. No, czy to pani Halina Kunicka, czy Rena Rolska, Jurek Połomski, Janek Kobuszewski też wiele razy mieliśmy poza kabaretem też występy. Violetta Villas, przez 10 lat pracowałem z panią Violettą Villas. No jeszcze wiele innych. Nie chciałbym nikogo, znaczy pomijam w tej chwili bardzo wiele osób, ale nie będę wymieniał wszystkich. To wszystko mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia, a naprawdę zdarzały się i przykre nawet jakieś tam, znaczy przykre może przesadzam, ale jakieś takie no zaskakujące sytuacje, w których musiałem bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć się razem z wykonawcą.
1: Czesław Majewski, pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, pianista, kompozytor, jest dzisiaj moim i państwa gościem. Waleisław, Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
4: Reklama.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Na początek może tak tylko powiem, przepraszam, mam grać i już pewnie Państwo wiedzą doskonale, o kim mówię. Tak, te słowa wypowiadała postać pana Czesia, a dzisiaj moim gościem jest Czesław Majewski, który właśnie w postać pana Czesia wcielał się w kabarecie Olgi Lipińskiej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli, mówię dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No, gdy na przykład trafia się taka sytuacja, że jednak przez 10 lat, tak jak z Violettą Villas, się z kimś współpracuje, to nie miał już pan w pewnym momencie takiego poczucia, że jest pan absolutnie integralną częścią zespołu? Że to jakby nie jest tylko szyld Violetta Villas, ale że i pan jest w tym prawie na równi?
2: Owszem, tak. Na przykład w tej chwili mamy sporo koncertów, no powiedzmy występów, o tak bym to nazwał, z panem Bogdanem Łazuką.
1: Tak.
2: Z którym właściwie już się tak, właśnie to, co pani wspomniała, że tak się jakoś związaliśmy, połączyliśmy w tym, co robimy na scenie, że właśnie to już jest, on sam też twierdzi, że to my już tworzymy jedność. Jest to bardzo miłe dla mnie, ale rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj, no, wiele lat już pracujemy razem, ale w tej chwili jakoś to tak się jeszcze spotęgowało. No, z każdą z tych osób, które wymieniłem, z którymi pracowałem i z tymi, których nie wymieniłem, w jakimś tam momencie człowiek się muzycznie wiąże i to właściwie jest no jeden utwór się robi w wykonaniu dwóch osób, ale to tak jakby jedno.
1: Często pan jeszcze występuje?
2: No więc właśnie teraz z panem Łazuką bardzo często. I z panem Januszem Tylmanem i jeszcze dwie osoby śpiewające mamy taki... Założyliśmy przed kilkoma laty duet fortepianowy. Troszkę na wzór Marka Iwacka, nie wiem, Marek Kisielewski,
1: tak.
2: Marek Tomaszewski i Wacek Kisielewski. I właśnie w tym stylu właśnie, czyli muzyka klasyczna grana rozrywkowo. I to na dwa fortepiany plus zespół muzyczny i dwie osoby śpiewające i bardzo dużo też mamy występów z tym.
1: Czyli całe życie tak naprawdę jest pan gdzieś w trasie, w drodze. Bo to jednak nie są tylko występy w okolicy domu, że tak to ujmę.
2: Oczywiście. I moja żona właśnie niedawno wspomniała, że właściwie ty 3/4 życia to spędziłeś poza domem. Więc ja sobie myślałem, ale dlaczego? No mówię o występach. Ona jest bardzo wyrozumiała, jeżeli chodzi o to, bo sama jest z wykształcenia tancerką, a z zawodu aktorką, bo pracowała wiele lat w Teatrze Rozmaitości, a wcześniej w STS-ie. I ona rozumie to, bo sama jeździła, występowała, zresztą poznaliśmy się przy okazji właśnie takich występów wyjazdowych. No i jesteśmy do dzisiaj. 50 parę lat.
1: To może właśnie dlatego tak się ładnie udaje taki piękny wiek osiągnąć razem, bo często państwo wyjeżdżali.
2: Tak, tak też. Teraz już ona nie uczestniczy w tym, nie chce. Chociaż miała niedawno propozycję występu, ale ona już nie chce. Natomiast, tak jak powiedziałem, że ona akceptuje to moje aktywne życie, jeżeli chodzi o występy, o wyjazdy, o tak. I niebytność w domu.
1: No właśnie, bo ja tak trochę z tego zażartowałam, natomiast no to chyba jest dość trudno budować takie życie prywatne, gdy się po prostu pracę ma nie na miejscu, nie od 8 do 16, tylko ciągle się gdzieś wyjeżdża.
2: Tak, ale to już takie sobie życie wybraliśmy, decydując się na taki zawód. To już wiadomo było, że to tak będzie wyglądało.
1: A miał pan moment w swoim życiu, że pomyślał pan, że jednak nie bycie muzykiem, a kimś innym?
2: Żeby aktorem być.
1: Okej, okay, tak. Ale to nadal artystyczny zawód bardzo.
2: Tak, żeby aktorem być. No ale jestem zadowolony z tego, co jak jest.
1: Myślę sobie o tym też, że to, co pan wspomniał o graniu na dwa fortepiany, czy to jakieś nieco pokłosie śpiewających fortepianów?
2: Tak, tak, bo tam oczywiście byliśmy niby jako w przeciwnych drużynach, niby jakaś tam była rywalizacja między nami, chociaż to wiadomo, że to nie była żadna rywalizacja, tylko po prostu chodziło o to, żeby jak najwięcej polskich piosenek wykonać w takim programie. Czasem sobie pomagaliśmy, jak on miał odgadnąć, to sobie podpowiadaliśmy. Chodziło, no, żeby zabawa jakaś była. Mhm. Ale właśnie pozostało to, jak już skończyliśmy edycję tych śpiewających fortepianów, zwróciła się do nas telewizja, że potrzebny jest taki występ duetu fortepianowego na takim programie telewizyjnym, wręczanie nagród Kisiela, profesora Kisielskiego, no i że tam taki, no, będzie, nasze władze będą, będzie pan premier, będzie tego, i że żeby coś wymyślić, i no, że najlepiej jakby były dwa fortepiany. No i Janusz mówi, słuchaj, przecież możemy zrobić, sobie opracujmy tego. No i zaczęliśmy to nad tym pracować, bo to tak z wyprzedzeniem nam troszkę zaproponowano. Mhm. No i wystąpiliśmy tam. I to się jakoś tam zaakceptowało przez władze telewizji. I następne nagrania jakieś tam nam zamówili u nas. No i my tak rozwinęliśmy ten repertuar. No i zaczęły się występy estradowe. Mhm. Taka pani nas prowadziła po Polsce. Jeździliśmy, byliśmy również we Francji. No i jakoś tak do dzisiaj Nina Terentie, że tego, może wtrącę, że tego. Zwróciła się do nas telewizja, to znaczy dokładnie pani Nina Terentie, która była wtedy szefem Dwójki. To były lata 10-12 chyba. 2010-12.
1: Tak.
2: Z propozycją właśnie występu w tej audycji Nagrody Kisiela.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem w Alei Sław Radia Pogoda, Czesławem Majewskim, jeszcze wrócimy. Za parę chwil zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mam też takie wrażenie, że te śpiewające fortepiany też mocno zmieniły w ogóle takie patrzenie na muzykę wśród publiczności, wśród ludzi takich w cudzysłowie normalnych, że po prostu ta muzyka w końcu zaczęła być taka bardzo dostępna, bo ludzie zobaczyli, że można coś, co znają z radia, czy nie tylko z radia, można zagrać, można sobie zaśpiewać też pod nosem i że to stało się właśnie dzięki temu programowi trochę bliższe ludziom.
2: Tak. Poza tym, to, co nas, znaczy mnie osobiście, najbardziej ucieszyło, bo na tych programach, do udziału w tych programach przychodzili oczywiście widzowie. I bardzo dużo młodzieży przychodziło. I oni potem, po nagraniach, przychodzili do nas i mówili, że oni w ogóle nie mieli pojęcia, że jest tyle pięknych polskich piosenek. Bo my odświeżaliśmy właśnie i przedwojenne, i powojenne, właśnie tam przecież cały przekrój był tych wszystkich piosenek. A oni w ogóle tego nie znali. Oni siedzieli w swoich tych słuchawkach i swoją tą i nagle usłyszeli zupełnie inną muzykę. I to ładną muzykę, bo kiedyś by pisano ładne piosenki. I to było naszym, uważam, że osiągnięciem, że właśnie przekazanie tym młodym ludziom, zainteresowanie ich tą muzyką, która nie tylko w tej chwili jest to w słuchawkach bum, bum, bum, bum, tylko jest jeszcze z melodiami ładnymi też muzyka. No i to chyba to się udało, bo naprawdę oni byli zaszokowani, ale wciągali się w to i śpiewali. Wprawdzie nie znali za bardzo, ale tam czasem były wyświetlane teksty, więc...
1: Można było improwizować.
2: Starali się, tak. Bardzo to fajne było.
1: Skoro zdradził pan już nam tutaj, że pan słucha Radia Pogoda, to takie pytanie mi się nasunęło, czy nie lubi pan słuchać zatem nowych polskich piosenek? Czy to albo odbije, czy to raczej taki sentyment do tych starszych melodii?
2: Sentyment na pewno, bo sam jestem z tamtych melodii, z tamtych czasów. Natomiast oczywiście, że słucham, co się dzieje w tej chwili. Ale no, czasem trochę jestem zagubiony, tak bym powiedział, że staram się wsłuchać w jakiś ciąg melodyczny, a tej melodii ciągle nie mogę się dosłuchać. Jest wspaniały rytm, jest wymyślony nawet aranż bardzo dobry, a sama melodia jakaś taka jest jakby uboższa. Według mnie. To jest opinia starego człowieka, więc to trzeba brać pod uwagę.
1: Ale to jest też opinia człowieka, który naprawdę zagrał bardzo dużo piosenek różnych, nie tylko polskich, w swoim życiu.
2: No tak, to prawda.
1: To tak się też zastanawiam, czy ma pan coś takiego, że już teraz właściwie po jednej nutce pan rozpoznaje wszystkie piosenki?
2: Tak, to jest w ogóle ta bzdura po jednej nutce. Proszę, przecież wiadomo, że od jednej nuty się wszystkie piosenki na świecie, miliardy, zaczynają się od jednej nuty.
1: No to prawda.
2: Bo musi się od pierwszej
1: nuty. Od jakiejś,
2: nuty.
1: No tak.
2: Więc odgadywanie po jednej nucie, to wiadomo, że to jest zgadywanka, że jest jakaś ilość, myślę w tej chwili konkretnie o audycji telewizyjnej, że jest jakaś konkretna ilość piosenek w tej znanych, albo branych pod uwagę w danym programie. I to jest strzelanie, no bo przecież po jednej nucie nie ma takiej siły, nikt nie odgadnie.
1: No ale domyślam się, że jednak gdyby pan brał udział w takim konkursie, gdzie kto szybciej zgadnie, co to za piosenka, to całkiem nieźle by chyba panu poszło.
2: Być może, no ja brałem udział w programie, o którym w tej chwili wspominałem, to jest Jaka to melodia, tak. u Roberta. I dobrze mi poszło, no wygrałem.
1: Nieskromnie dodam, że wygrałem. Zdarza się panu jeszcze czasami teraz pisać piosenki?
2: Więc bardzo niechętnie. Tak, nie wiem, jakoś straciłem wiarę w siebie, o, może to tak nazwać. Nie bardzo wierzę, że mi się uda nagrać, ale niedawno napisałem rzecz, która jeszcze nie została oceniona przez osobę, która zamówiła u mnie tę piosenkę. Także zobaczymy. Jeżeli mu się nie spodoba, to nie będę miał żadnych pretensji, bo nie, tak jak mówiłem, przestałem w siebie wierzyć. No, kiedyś to trochę jakoś to podchodziłem do tego odważniej i uważałem, że dla mnie jest nieźle, i żona powiedziała, że jest fajnie, no to jest fajnie.
1: Aha, czyli żona jest pierwszym tutaj krytykiem muzycznym.
2: Zawsze, przy każdej rzeczy, którą napisałem, ona pierwsza słyszała i mówiła.
1: Dlaczego pan przestał w siebie wierzyć? No, mam też takie wrażenie, że lata doświadczenia jednak dają pewną większą wiarę w siebie, że coś się umie już w życiu, nie?
2: Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, że to o czym mówiliśmy przed kilkoma minutami, że w tej chwili inaczej się pisze.
1: Okej.
2: Ja boję się, że to, co w tej chwili ja wymyślę, to będzie bardzo trąciło myszką. To będzie bardzo stare. Nie będzie to na tak zwanym topie w tej chwili, bo nie potrafię wejść w tej chwili w ten rodzaj muzyki. Także po co na siłę?
1: Nie stawiamy tu kropki, stawiamy tu na razie przecinek. Do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim wrócimy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. She's crazy like

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
7: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Poznań Plaza.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Walejsław, Radio Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pianista, kompozytor, choć jak sam o sobie mówi, układacz melodii, Czesław Majewski.
1: Aleja Sław, Radio Pogoda.
0: Co pan bardziej lubił robić? Układać melodię, czy jednak grać, występować na scenie?
2: No więc grać, występować na scenie. To mnie zawsze pociągało, naprawdę. Każde wymyślenie melodii kolejnej, a szczególnie w kabarecie u Olgi, a tam sporo kazała mi pisać.
0: Kazała?
2: Tak, bo powiedziała, do tego napiszesz. Tak.
0: Uprzejmie prosiła, rozumiem.
2: Tak. To było bardzo wielkie przeżycie i strach, jak zostanie przyjęte. Bardzo często zdarzało się, że Olga mówiła, tak, ale to ja nie, inaczej troszkę chciałam tego. I musiałem zmieniać. Mhm. A ja mówię, Olga, ale jak ty byś chciała tego? A ona mówi, tak inaczej trochę. Więc to była taka fajna rozmowa, ale w końcu udawało mi się, że to inaczej troszkę zrobiłem i Olga akceptowała. Ale każda prezentacja pierwsza poza domem, poza odsłuchaniem przez moją żonę, każda następna prezentacja była dla mnie wielkim przeżyciem, co słuchający czy słuchająca jak oceni to. I takie spięcie. Także, a na estradę wychodziłem luźny, siadałem, robiłem to, co umiem. Także naprawdę wolałem występy niż wymyślanie muzyki.
0: Zdarzył się panu taki występ, że tak jak pan mówi, że czasami trzeba było improwizować tutaj gdzieś, trochę oszukać. A czy zdarzyło się panu tak, że no niestety trzeba było przerwać i zacząć od nowa, bo już mówiąc potocznie nie było co zbierać?
2: Nie. Przytoczę taką sytuację z Violettą Villas, gdzie ona wykazała się takim poczuciem humoru, bo występowaliśmy w Zabrzu. Tam jest ogromna sala, to się nazywa Dom Muzyki i Tańca. I między innymi śpiewała Mamę. To jest to, mamo, smutno mi bez ciebie, i to wykonywała nie z zespołem, tylko z samym fortepianem. No i gramy to już pod koniec, ja już zaczynam kodę taką robić, ale słyszę, że ona wraca, nic tego nie zrobiła, zaczyna od środka jeszcze śpiewać. No więc ja za nią, oczywiście, no bo tak jak mówiliśmy, że pianista za...
0: Podąża, tak.
2: Tak, za solistą. Jedziemy, jeszcze kawałek od początku zaczęła, to poszatkowała tą mamę kompletnie i zrobiła się z tego bardzo, bardzo długa pieśń. No w końcu skończyliśmy, dojechaliśmy do końca i po zakończeniu występu całego ja do niej podszedłem, ponieważ to była popołudniówka, a jeszcze wieczorem mieliśmy drugi występ. Mówię, pani Violetko, czy mamę tak jak w pierwszym, taką wydłużą? Wie pan... Tak sobie pomyślałem, tak popatrzyłam, że taka duża ta sala, pomyślałem sobie, że trzeba dłużej zaśpiewać. No więc tak sobie pomyślałem, czy ona to mówiła serio, czy to jest dowcip. No, to wszystko jedno. W każdym razie było śmieszne.
0: Czy druga wersja rzeczywiście też była dłuższa?
2: Nie
0: druga była
2: druga
0: normalna.
2: Druga wersja
0: już.
2: Była normalna.
0: Okej.
2: Okay. Znaczy w drugim
0: koncercie, tak. No ale to rzeczywiście, no jak jest duża sala, no to jest tutaj jakaś taka rzeczywiście zgodność w tej myśli.
2: Ale oczywiście. To.
0: Jak najdłuższy koncert zdarzyło się panu grać?
2: Jeszcze mieszkając w Łodzi, czyli to była głęboka komuna, lata 60., koniec lat 60., bo już miałem kontakty z wykonawcami z Warszawy i często przyjeżdżałem do Warszawy na podwieczorek przy mikrofonie, bo przez 2 lata grałem, to był właśnie w koniec lat 60. To radiowa taka audycja była. I dostałem telefon do Łodzi, że czy mogę być za 2 czy 3 dni w Warszawie, ale bardzo wcześnie rano. Ja mówię, wcześnie rano to znaczy? No, wie pan, o 5 rano.
0: Oho, zaczyna się dobrze.
2: Tak. Ja mówię, no oczywiście, że mogę, ale może ja przyjadę wieczorem. Nie, wie pan, bo nie mamy hotelu. Bo to z radia było. Nie z radia, przepraszam. To było z estrady. Mhm. Estrady stołecznej.
0: Tak.
2: Telefon. No ja mówię, no dobrze, no w końcu no, jeździłem wtedy samochodem, więc mogę w nocy wyjechać. W tamtych latach szosy były puste, szczególnie nocą. Więc mogę wyjechać. Co się okazuje? To jest koncert 4-godzinny, to dlatego o tym wspominam, w sali kongresowej o 5, od 5 do 9. To były wszystkie największe nazwiska z Warszawy i z Polski ściągnięte, nazwisko w nazwisko, aktorzy, śpiewacy, piosenkarze, no komplet. Mhm. Dużo pianistów do akompaniowania, bo bardzo dużo wykonawców. Więc mhm. Ja tam swoją działkę dostałem i to. Co się okazuje? Tego dnia, to była niedziela rano, były na stadionie dziesięciolecia dożynki.
0: Aha.
2: I goście, którzy przyjeżdżali w nocy autokarami z całej Polski, nie mieli hotelu. Trzeba było ich gdzieś zagospodarować. To ich wszystkich upychali w sali kongresowej i koncert.
0: No brzmi to absolutnie egzotycznie.
2: To był najdłuższy i najwcześniejszy koncert, jaki miałem w życiu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wrocław, Radia Pogoda. Wracamy do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim, który chwilę temu opowiadał nam o jednym z koncertów, który dość nietypowo grał o 5 rano. No ale to oczywiście nie koniec dość zaskakujących występów.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ma pan jakiś taki, który rzeczywiście pan sobie wspomina z dużym uśmiechem?
2: To, wie pani, no to właśnie w związku z wyjazdem z panią Wioletką Villas do Stanów, bo dwa razy byliśmy tam. I w jednym z tych, pierwszy koncert, my już dojechaliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy występować, to było pod Nowym Jorkiem, Greenpoint, taka słynna podnowojorska miejscowość, przez Polonię kiedyś bardzo tego, w tej chwili podobno już nie, już tam inne nacje wchodzą, natomiast kiedyś to była bardzo polonijna taka miejscowość, taka właściwie oaza polskości. Sklep, każdy po kolei to polskie wędliny, polskie pierogi, polskie tamto. I tam dojechaliśmy, autokarem nas dowieziono, a Wioletka miała przyjechać samochodem. Ktoś miał ją tam przywieźć. No i zbliża się godzina występu, jej nie ma. Ona telefonu nie odbiera. No i co się dzieje? No, ona... Coś tam, ktoś zawinił w hotelu, czy ten pan kierowca, który tego, coś ją obraził. Ona się obraziła i nie przyjechała w ogóle. No i organizator mówi, trudno, musicie wykazać. A oprócz pięcioosobowego zespołu muzycznego, jeszcze były cztery osoby młodych ludzi, aktorów z teatru Syrena. Tancerze i piosenkarze, tacy młodzi bardzo. I no, musieliśmy wykonać, znaczy najpierw polecił nam pan impresario, który nas przywiózł tam do Stanów, polecił grać cokolwiek. Więc ja zrobiłem koncert życzeń, że rozmawiałem z publicznością, jaki utwór państwo sobie życzą.
0: Okay.
2: Już tam miałem taką przymiarkę do śpiewających fortepianów, bo musiałem, rzucali hasło, ja musiałem zagrać. No więc to graliśmy, to tak pół godziny, ale to już się zaczęło robić nudne. No to zaczęli wychodzić młodzi ludzie. Mówi, słuchaj, zagraj mi to. No więc i całe te 2,5 godziny my wykonaliśmy ten koncert bez Wiolecki, a był to koncert Wioletty Villas. Więc to było jedno takie no, zaskoczenie właściwie, bo musieliśmy na poczekaniu właściwie z głowy, kompletnie nieprzygotowani, zagrać 2,5-godzinny koncert. Ale udało się. Natomiast druga rzecz to już jest innego rodzaju wspomnienie, bo między innymi w Nowym Jorku, już samym w Nowym Jorku, na Manhattanie, pan impresario zorganizował Wiolecie koncert w Carnegie Hall. No więc to jest już najwybitniejsza sala właściwie światowa. Taka, że występ w Carnegie Hall, no to rzeczywiście jest tego. Ale, oczywiście odbył się cały koncert, ale ponieważ w tymże koncercie całym był moment, kiedy Wioletka sobie schodziła, żeby odpocząć. Koledzy muzycy moi schodzili, żeby odpocząć. Ja zostawałem na scenie i grałem taki 6-minutowy utwór. To były akurat na prośbę zresztą Wiolety. Opracowałem sobie taką wiązankę melodii Gershwina. George'a Gershwina. I ja to wykonywałem solo, czyli mogłem mówić potem w Polsce i mówię w tej chwili, że między innymi koncertowałem w Carnegie Hall. Bo to prawda. Bo miałem 6-minutowy solowy zupełnie utwór.
0: No więc absolutnie jest to tak prawda. Jest. Tylko tak się zastanawiam, dlaczego wszyscy musieli odpocząć, a wszyscy muzycy doszli do wniosku, że pianista nie musi odpoczywać.
2: Nie, ja ich prosiłem na to, żeby zeszli. Bo chciałem właśnie solo wykonać.
0: Rozumiem. No i przynajmniej rzeczywiście dzięki temu jest, ma pan na koncie solowy występ w Carnegie Hall. Wielu muzyków o tym marzy. Ale czy jako muzyk grający tam na tej scenie, to muzyk rzeczywiście czuje różnicę, w jakim miejscu gra? Gdyby nie wiedział, czy że rzeczywiście jest w tym momencie w Carnegie Hall, to jakoś to się odczuwa?
2: Ja pani powiem, myślę, że wtedy tak tego nie odczuwaliśmy. Mhm. Oczywiście świadomość, że jesteśmy tutaj. Mhm. To jest tego. Natomiast już jak się rozpoczął koncert, wiadomo przecież, że na ten koncert, nawet do Carnegie Hall, nie przyszli Amerykanie. Jeżeli Amerykanów tam było 10%, to jacyś znajomi czy coś takiego. To Polonia przecież przychodziła wszędzie na wioletkę. Więc no właściwie czuliśmy się tak jak w każdej innej sali, taką publicznością, a nie inną, bo to nie była specjalna jakaś publiczność w Carnegie Hall. To byli również nasi bratankowie. No.
0: Ale też tak pytam o takie wrażenie właśnie ze strony muzyka, tak? No bo ta scena jednak, no my patrzymy i my widzimy jako publiczność, tak? Że tu jest, nie wiem, Teatr Wielki, właśnie Carnegie Hall, czy no nie wiem, że tak zażartuję, trochę scena na dożynkach, tak? No bo widzimy to. Tak. Ale muzyk, który jest tam w środku, no to chyba trochę inaczej tę scenę widzi.
2: Oczywiście, nie, ale świadomość była cały czas. Mhm. Tylko ja mówię o tym, że gdzieś to potem zgubiło się w kontakcie już bezpośrednim w trakcie koncertu z widzami. No bo zresztą tam też Wioletka wykonywała różne śmieszne rzeczy, bo na przykład ona śpiewając, dyskutowała z panem akustykiem. Akustyk był z teatru Syreny, z Polski jeździł z nami, ponieważ oni się już bardzo znali po koncertach w Syrenie, bo to było przeniesienie spektaklu syrenowskiego na wyjazd. I ona sobie śpiewając dawała mu uwagi. Naprawdę, do mikrofonu. Mamo, więcej echa, trudno mi i tak dalej. I co chwilę tego. 17, bo 17 to był numer efektu.
0: Okej.
2: Także to było śmieszne. Ludzie przyjmowali to. Najpierw nie wiedzieli, o co chodzi, ale potem uznali, że tak musi być i było w porządku.
0: I przy okazji jakby występu i posłuchania samej Violetty Villas zobaczyli też trochę, jak to wygląda od tej drugiej strony, więc myślę, że wartość dodana dla publiczności. Czesław Majewski, pianista. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą naszą.
2: A ja dziękuję za zaproszenie do mojego ukochanego radia.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. Państwa również odsyłam, jeżeli chcą państwo więcej z naszej rozmowy, na radiopogoda.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Została ostatnia reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
3: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Koleje Wielkopolskie kupią pociągi spalinowe. Będą to pojazdy używane, mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
8: No niestety muszę powiedzieć, że to jest ciągle uzupełnianie. To jest ciągle uzupełnianie, dlatego że państwo zresztą również wielokrotnie żeście zwracali uwagę, że na wielu połączeniach, szczególnie tych właśnie obsługiwanych przez pociągi spalinowe, mamy do czynienia z tłokiem w pociągach w określonych godzinach, na określonych trasach. No i cały czas chodzi o to, żeby poprawiać komfort podróżowania, więc niwelować te niedogodności. Te pociągi mają tą zaletę nad dotychczas eksploatowanymi, że są dłuższe, a więc pojemniejsze i mogą być dedykowane szczególnie na te odcinki, na te połączenia, gdzie występują właśnie te duże potoki podróżnych, gdzie występuje ścisk. Na pewno w jakimś sensie to poprawi standard funkcjonowania. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, że tych pociągów spalinowych jednakowoż potrzeba by było jeszcze więcej, dlatego że dwie przynajmniej linie takie kluczowe to jest Poznań-Wągrowiec, ale w tej chwili kończy się, znaczy jest kontynuowany remont linii do Gołańczy, dalej do granicy województwa, a potem może się okazać, że również będzie możliwość jazdy dalej do Nakła i być może do Bydgoszczy. To jest ciągle linia niezelektryfikowana. W drugą stronę Wolsztyn. Wolsztyn, który też rozwija się bardzo dynamicznie i tam też potrzebnych jest dodatkowych pojazdów sporo. No oprócz tego te linie, które na północy czy tego są obsługiwane przez mniejsze jednostki, no ale też spalinowe, no bo to nie są linie póki co zelektryfikowane. Gdy mówimy o liniach przygotowywanych, na przykład Międzychód-Szamotuły, ona w pierwszej wersji będzie też niezelektryfikowana. Być może potem się dorobimy tej elektryczności, ale póki co na początek nie. No i tutaj musimy myśleć właśnie o tym, żeby zabezpieczyć tabor na te połączenia również. Sądzę, że jeszcze oprócz tych, które tutaj są zamówione, dzisiaj dwa w opcji, może się uda, ale przynajmniej jeszcze 5-6 wymagało, żeby było uzupełniony tabor. Na tyle szacuję właśnie te potrzeby. To znaczy one w tej chwili mają 15 lat. Bo to jest 15-16, bo to jest rok produkcji 2009, aczkolwiek już od jakiegoś czasu stoją, nie są eksploatowane, no bo w Bolonii zakończyły swoją pracę już 2 lata temu. No one muszą być przystosowane nieco jeszcze tutaj do naszych warunków, więc jeszcze parę miesięcy potrwa. Koszt, jak powiedziałem, 21 milionów, natomiast nowy taki właśnie duży kosztowałby pewnie ponad 40 milionów. Tym bardziej, że mówię, akurat póki co takich żeśmy nie kupowali, bo to są trójczłonowe. Póki co wszystkie nasze produkcje PES-y są dwuczłonowe, czyli mniejsze.
7: Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich dodaje.
9: I udało się wybrać dostawcę. Mało tego, co nas bardzo, bardzo cieszy, jest to podobny typ pojazdu, co, że tak powiem, pomaga w chociażby działalności logistycznej, przygotowania magazynów, przygotowania zespołów. Będą zajmować się tym serwisem. Pozytywny trend. Dzisiaj mamy środki na zakup dwóch, ale w naszej strategii, w naszych rozmowach przewidujemy także poszukanie źródeł finansowych, aby jeszcze więcej podróżnych miało lepszy komfort podróży. 170 to jest cena netto. To jest cena znacznie niższa, aniżeli nowe pojazdy mielibyśmy kupić, bo dzisiaj rzeczywiście na rynku w ostatnim czasie pojawiły się tylko dwuczłonowe, 106 miejsc plus 13 to były w tej wersji dwuczłonowych, które pokazują się. Ten już jest znacznie większy, co widzimy tutaj na załączonym obrazku. Zobaczcie, w jakim pięknym stanie są i mało

0: tego są w pełni dostępne, to znaczy każdego dnia usterek nie ma, albo są sporadyczne, wynikające na przykład z użycia podstawowych elementów pojazdu. Cykl życia pojazdu jest w zależności 30 lat i więcej. Tak wszystko w zależności od dokumentacji systemu utrzymania. Każdy z pojazdów ma taką dokumentację. My oczywiście jako spółka już doświadczona w utrzymaniu pojazdu też przyglądamy się temu rodzajowi, temu typowi pojazdów i dzisiaj wiemy, że ten typ to jest sprawdzony. Taki etap, kiedy Koleje Wielkopolskie w sytuacjach, kiedy nie zawsze chcemy dedykować pojazd elektryczny, jedzie tam spalinowy. I czysta miejsc to już jest oferta na taką linię, kiedy na przykład pojazd może pojechać tam, gdzie dotychczas w mniej szczytowych godzinach pojechał pojazd elektryczny. Połączenia w rozkładzie, to tak jak wielokrotnie z Państwem rozmawiałem, to jest tor kolejowy. Ten ciasny tor kolejowy, na którym próbujemy rozwiązania rozkładowe, technologiczne, tak zaplanować, aby wjechać. No, Poznań Główny to jest nasze oczko w głowie, jak to zrobić, aby tu przejechać. I będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej pociągów założyć. Więcej taboru, to nie zapomnijmy także, że chcielibyśmy w weekendy pojeździć częściej. O tym dzisiaj mówią nasi podróżni, o tym tego się dopominają. Dlatego, dlaczego nie?
1: Nowe pojazdy mają przede wszystkim poprawić warunki podróżowania na trasach Poznań-Wągrowiec oraz Poznań-Wolsztyn. Teraz Wielkopolskie Drogi i podsumowanie akcji Trzeźwy Poranek.
2: Czwartkowe poranne godziny okazały się mało łaskawe dla 6 kierowców, którzy postanowili wsiąść za kółko swoich pojazdów po spożyciu alkoholu. W ramach akcji Trzeźwy Poranek policjanci z poznańskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami z Czerwonaka, Swarzędza, Puszczykowa i Komornik przeprowadzili ponad 3000 kontroli drogowych w poszukiwaniu kierowców prowadzących samochód na podwójnym gazie. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Poprzednie akcje, tak i jak ta, pokazują, że problem nietrzeźwości wśród kierowców ciągle występuje. W wyniku przeprowadzonych działań policjanci zatrzymali łącznie 6 osób, a wśród nich 3 osoby, które kierowały po użyciu alkoholu oraz 3, które prowadziły w stanie nietrzeźwości. Wszystkim tym kierowcom zostały zatrzymane prawa jazdy, a dalsza ich podróż zakończyła się w momencie kontroli mundurowych. Te działania oraz szereg innych odbywają się w ramach europejskiej akcji Roadpol. Działania poza Polską przeprowadzane są również w 27 państwach należących do Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Do końca roku odbędzie się jeszcze wiele zakrojonych na szeroką skalę podobnych akcji w całej Europie. Dla policjantów najważniejsze jest skuteczne eliminowanie z dróg kierowców, którzy swoim skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem stanowią realne zagrożenie dla innych uczestników drogi, nie tylko kierowców, ale również pieszych. Przypominamy, że za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.
1: Było akcji Trzeźwy Poranek, a teraz w programie Czas na Poznańskie Unikowo mamy dobrą informację.
3: Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego, wygodnego chodnika po zachodniej stronie ulicy Nowosolskiej. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Chodnik został wybudowany pomiędzy ulicami Świdnicką i Miśnieńską w miejscu wcześniej niezagospodarowanego terenu między jezdnią a posesjami. Wybudowaliśmy ciąg pieszy z kostki betonowej. Chodnik ma szerokość prawie 2 metrów. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania z ulicą Miśnieńską wymieniliśmy nawierzchnię chodników oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni. Oznaczenia te ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W ramach prac powstały także zjazdy na posesję oraz nowa nawierzchnia jezdni na zakręcie drogi.
1: Całkowity koszt budowy wyniósł prawie 300 tysięcy złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Unikowo. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu prosto z Poznania. Lato to czas, gdy korzystamy z uroków natury. Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przypomina.
4: Lato to czas wypoczynku. Z wypoczynkiem na łonie natury wiąże się też bezpieczeństwo. Stąd służby państwowe, takie jak właśnie Policja, Straż Państwowa Pożarna, Straż Leśna, od co roku wspólnie ćwiczą i też organizują akcje Bezpieczne Wakacje. I tak samo w tym roku nasi strażnicy leśni w towarzystwie policji, w towarzystwie właśnie straży pożarnej będą kontrolowali obozowiska, będą również zwracali uwagę na posługiwanie się ogniem, będą edukowali, no ale jeżeli ktoś złamie prawo, no to też mają wtedy możliwość wystawienia mandatu. Czyli chodzi o to, by też poruszać się pojazdami, samochodami, krosami, quadami, krosami w miejscach do tego przeznaczonych. Generalnie w lasach nie lubimy takich pojazdów i chcemy, żeby lasy były od nich wolne, spokojne. Tam mają Państwo zaznać spokoju podczas spaceru, biegania, jeżdżenia rowerem, każdej aktywności. A właśnie jeśli chodzi o takie już zorganizowane obozowiska harcerskie nad wodą, wypoczynek, no to tutaj wspólnie ze strażakami, z policjantami też takie miejsca będziemy odwiedzać, zwracać na nie uwagę, by ten wypoczynek był po prostu źródłem radości, a my jako już tutaj służby odpowiednie zadbamy, by były też bezpieczne. Na koniec apeluję jeszcze raz do poznaniaków, Wielkopolan, o to, by podczas wakacji wypoczywać z rozwagą, by zawsze pamiętać o tym numerze 112, jeżeli Państwo widzą jakieś zagrożenie, i o tym, by przyrodę traktować z szacunkiem i w sposób bezpieczny wypoczywać.
1: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią kino pod tak zwaną chmurką.
5: To jest czwarta edycja kina na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Z każdym kolejnym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i coraz większą frekwencją. Marta Komorska, Oddział Promocji, Gabinet Prezydenta.
1: Ile łącznie czeka filmów na poznajanki, poznaniaków?
5: Może niezbyt szczęśliwa liczba, bo 13. Jest to bardzo różnorodny repertuar. Staliśmy się wybierać filmy, które trafią do jak najszerszego grona odbiorców i myślę, że zadowolą najbardziej wymagającego widza. W repertuarze znalazły się duże hollywoodzkie produkcje, ale także sięgnęliśmy po bardziej niezależne produkcje kino europejskie, nagradzane na wielu różnych festiwalach. Nie zabraknie również polskiego akcentu.
1: A jak to wygląda w praktyce? Przechodzimy.
5: Możemy zabrać wszystko, nawet koce. Proszę za to trzymać kciuki, żeby nie padało. Wszystkie seanse są darmowe. Myślę, że to dobra wiadomość dla widzów. Także proszę sprawdzać na bieżąco repertuar i zabierać przyjaciół, znajomych i odwiedzać nasze kino plenerowe.
1: Trzeba się wcześniej gdzieś rejestrować, zapisać?
5: Absolutnie nie trzeba nigdzie się zapisywać. Mamy tę komfortową sytuację, że oprócz leżaków na terenie, że tak powiem, dziedzińca, są również takie drewniane ekspozycje, z których można korzystać. Wiem, że niektórzy zabierają koce i zdarza się nawet przy bardzo dużej frekwencji, że siedzą sobie na ziemi. Proszę po prostu na bieżąco śledzić nasze social media. Tam co tydzień będzie publikowane wydarzenie z konkretnymi informacjami, bo seanse zaczynają się również o innych godzinach. Jest to uwzględnione godzinami zachodu słońca.
1: To kolejny raz, gdy poznaniancy, poznanianki mogą skorzystać z takiej propozycji. A powiedzmy, jak było w latach minionych? Sporym zainteresowaniem cieszy się taka możliwość obejrzenia filmów?
5: Cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak już wspomniałam, dlatego zdecydowaliśmy się tych filmów wyświetlić w tym roku więcej. No, każdy seans skupia po kilkaset uczestników. Zdarzało się nawet na niektórych seansach, że właśnie tych leżaków nam brakowało. W związku z powyższym zainteresowanie jest duże. Myślę, że też lokalizacja temu sprzyja. Znajdujemy się w centrum i nawet osoby, które odwiedzają Poznań, niekoniecznie muszą o kinie wiedzieć. To przez przypadek tutaj zajrzą do nas i zostaną na seansie. Także myślę, że generalnie te takie darmowe inicjatywy plenerowe cieszą się dużym zainteresowaniem, tak jak mówię, nie tylko mieszkańców, ale również turystów.
1: To przypomnijmy raz jeszcze, gdzie można znaleźć wszelkie informacje.
5: Co tydzień publikowane jest wydarzenie na profilu miasta. Jest ono udostępniane również przez naszego partnera, czyli Ferment Collective, który już czwarty rok z rzędu z nami tutaj współpracuje. Informacje znajdują się również na stronie poznań.pl.
1: Ale nie tylko kino pod chmurką królować będzie w te wakacje w Poznaniu. Będzie też sporo wydarzeń na osiedlach, jak co roku zaprasza Estrada Poznańska.
6: Lato z Estradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i yoga, i warsztaty z akrobatyki, i warsztaty z sztuki cyrkowej, takiej nowoczesnej, bez zwierząt oczywiście. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej. Współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne. Nasze programerki, nasi programerzy postanowili czyli skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych, żeby zapoznali się z tym modernizmem, bo choć nazwa brzmi dość mało przekonująco, to przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni.
1: Przypomnę, do końca sierpnia w różnych częściach naszego miasta odbywać się będą koncerty, spektakle, spacery, gry miejskie i wydarzenia sportowe.
7: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: A w tym wydaniu będzie wakacyjnie, kulturalnie i przyrodniczo. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Sezon letni to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża za granicę. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
8: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia powszechnego w Polsce i dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że korzystając z karty EKUS mamy prawo do leczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. I jeżeli w danym państwie jest na przykład obowiązek współpłacenia, czyli pokrywania części kosztów leczenia, to również korzystając z takiej usługi będziemy musieli tę część kosztów pokryć sami. Tak na przykład jest w Niemczech, we Francji czy w Austrii, gdzie płacimy za wezwanie karetki i pogotowia. Karta EKUS przyda nam się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, kiedy ulegniemy wypadkowi czy doznamy urazu. Natomiast z kartą EKUS nie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej operacji plastycznej czy innego planowanego zabiegu. Wniosek o kartę EKUS możemy złożyć osobiście w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. W Poznaniu są to dwa miejsca, przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D. Taki wniosek można złożyć również w delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, a także w punktach w Słupcy i w Rawiczu. Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast. Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę. Ale jeżeli mamy więcej czasu do naszego wyjazdu, możemy złożyć wniosek o kartę EKUS i otrzymać ją, nie wychodząc z domu. Wniosek możemy złożyć przez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Przed złożeniem wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto sprawdzić, jak długo ważna jest nasza dotychczasowa karta. Karta dla dzieci wydawana jest na przykład do ukończenia przez nie 18 roku życia. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, taką kartę otrzymają na 20 lat. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na kartę EKUS ważną przez 3 lata. 18 miesięcy jest ważna karta wydana dla studentów, uczniów czy doktorantów.
1: Mówiła na naszej antenie Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka Wielkopolskiego NFZ-u. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
9: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
9: Mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
9: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina. Potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
9: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej. Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zaobrączkowany, i taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów, wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą, możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: No niestety, ptaki też wypadają z gniazd.
9: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, że ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
9: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady, na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
9: Zgadza się, spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście, natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
9: To mysi królik. jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie powiedzmy nie są zbyt odważne. Nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
9: To znaczy wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas, czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
9: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice. Są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych, właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów. Na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, i już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają. Cieszmy się z tego, teraz jest ten dobry moment. Teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców, dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: Gościła dziś u mnie
9: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję również.
1: Czas na kolejny temat, tym razem nie w studio, nie w Teatrze Polskim, ale przed Teatrem Polskim w Poznaniu.
10: Kończymy sezon, więc Nieboska Komedia tak naprawdę z przytupem zaczyna nasz TP 1875 Fest, czyli Festiwal Premier Teatralnych.
1: Mówi Katarzyna Szramko, rzeczniczka Teatru Polskiego w Poznaniu.
10: Miasto żyje, a będzie żyło jeszcze bardziej, no bo zaczyna się Malta. Teatr Polski jest ze swoim programem elementem maltańskiego programu i w ramach Malty gramy Nieboską Komedię, gramy Dom Lalek, gramy Werywery Hamlet i gramy, uwaga, to jest kolejna premiera, która czeka nas w najbliższym czasie, tym razem poznańska premiera spektaklu Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat, którego premiera warszawska była 9 kwietnia, a ponieważ jest to koprodukcja z Teatrem Polskim, to teraz na finał sezonu w weekend kończący czerwiec gramy Pulverkopfa. Będzie się działo przez cały tydzień.
1: Po szczegóły odsyłam na stronę Teatru Polskiego w Poznaniu.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Za chwilę wakacje. W tym okresie odnotowuje się wzrost liczby wypadków.
11: Marek Skociński, dyrektor Wydziału Powiadomienia Ratunkowego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. I z pewnością zmienia się charakterystyka zgłoszeń, czyli mamy więcej osób wypoczywających, odpoczywających. Dzieci są mniej zaopiekowane, nadużywają swojej wolności albo się jej uczą i w związku z tym też różne przypadki mogą się, czy wypadki mogą się zdarzyć w związku z tym. Inna charakterystyka ruchu na drogach. Często słoneczne dni powodują to, że mamy więcej wypadków. Mimo wszystko, jak jest deszczowo, mglisto, jeździmy ostrożniej. Te słoneczne dni generują nam niestety to, że część osób stwierdzi, że jest dobra przyczepność, dobra widoczność, to mogę poszaleć, więc przed tym przestrzegamy, ale taka zależność niestety jest. Tak samo osoby wypoczywające nad wodą w sposób mniej odpowiedzialny mogą generować wypadki czy zdarzenia dla nas trudne i generujące pracę służb emergencyjnych. Stąd też chcemy edukować i przeciwdziałać, jeżeli tylko możemy.
1: Doradźmy tutaj poznaniakom, wielkopolanom, co robić, gdy jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia. Na początek na drodze.
11: Pierwsza rzecz to zadbać o swoje bezpieczeństwo. Znaczy dobry ratownik to żywy ratownik i jeżeli jesteśmy, stajemy się tym pierwszym ratownikiem, pierwszą osobą, która jest na miejscu zdarzenia, to musimy uważać na, żeby w ferworze emocji nie zapomnieć o swoim bezpieczeństwie. Pamiętajmy o tym, żeby włączyć światła awaryjne, wystawić trójkąt, założyć kamizelkę i wtedy rozeznać się w sytuacji, żeby nie wybiegać przypadkiem, nie generować wtórnych wypadków czy konsekwencji pierwszego wypadku. Niestety z takimi zdarzeniami mamy miejsce. Chociażby na autostradach, kiedy czasami jest drobna kolizja albo jakaś prosta rzecz generuje korek, a w tym korku najeżdżając na siebie kolejne samochody mogą powodować już zdecydowanie poważniejsze konsekwencje i niestety z takimi kaskadowymi zdarzeniami też mamy miejsce. Stąd będąc świadkiem wypadku czy uczestnikiem, dla służb ratunkowych, czy wpierw dla operatorów numerów alarmowych i dyspozytorów medycznych, lokalizacja jest najistotniejsza. Że najlepszy zespół ratownictwa medycznego i najlepsi specjaliści muszą wpierw trafić w dobre miejsce, w dobry punkt. Spróbujmy się rozejrzeć, gdzie jesteśmy, na jakiej drodze, jakiej miejscowości. Mamy biało-czerwone słupki, na których jest kilometr i setka metrowa drogi, więc przeczytanie takiej informacji, że jesteśmy na autostradzie A2 na 256 km i 100 metrów w kierunku Warszawy jest bardzo precyzyjną informacją i wszystkie służby wtedy wiedzą, w której to jest gminie, którymi bramami mogą wjechać, którędy mogą najszybciej dotrzeć, w jaki sposób ta pomoc będzie najsprawniejsza. To, żeby angażując się w pomoc, starać się nie tylko relacjonować na różnych mediach, chociaż to zawsze jest bardzo szybką relacją, ale żebyśmy skupili się na tych osobach, które są poszkodowane i tej pomocy być może wymagają natychmiast właśnie od nas, którzy jesteśmy na miejscu, świadkami tego zdarzenia.
1: Lato to czas, gdy przybywa też rowerzystów.
11: Nas cieszy chyba bardziej to, że coraz bardziej wzrasta świadomość i samemu obserwując swoje dzieci czy dzieci pod szkołą, widzę, że kaski są powszechne, już nie tylko z nakazu takiego, bo tak trzeba, ale to, że świadomość społeczna wzrasta na tyle, że coraz więcej osób jest przekonanych, że to nie jest żaden obciach, nie jest wstyd, tylko że to jest po prostu zasadny element jazdy na rowerze.
1: Powiedzieliśmy o tym, co na drogach, a teraz może o akwenach, bo przybywa wypoczywających w Poznaniu, w Wielkopolsce. Co, gdy jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia właśnie na wodzie, czy po prostu na plaży?
11: Jak jesteśmy nad jeziorem, nad które zawsze jeździmy od dzieciństwa i wiemy, że ono ma jakąś zwyczajową nazwę, niekoniecznie będzie miało taką nazwę administracyjną. Stąd określenie dokładnego adresu, jak dojechać na tą plażę, która to jest plaża, czy ma jakąś nazwę, czy jest jakiś numer kąpieliska, czy są punkty charakterystyczne. Czasami to nie są miejsca odosobnione zazwyczaj, więc wysłanie kogoś do głównej drogi, żeby pokierował służby, czy Państwową Straż Pożarną, czy policję, czy zespół ratownictwa medycznego, żeby wskazali, którędy tam dojechać w miejscach takich nieoczywistych, gdzie nie mamy tabliczek z nazwą ulicy, z numerem domu, to jest fundamentalnie ważne. Druga rzecz, staranie się określenia, gdzie to się stało, w którym punkcie na akwenie wodnym. Wiemy, że woda zazwyczaj faluje, więc żeby nie zgubić tego miejsca, ale to już jest wtórne. Pierwsze to jednak podnoszenie świadomości i prewencja, żeby nie robić głupich rzeczy, żeby nie brać głupich rzeczy, żeby nie pić głupich rzeczy, bo to niestety tak jak chodzenie po bagnach wciąga i buduje kolejne konsekwencje negatywne często.
1: A jakie błędy popełniamy, gdy wzywamy pomoc?
11: Wychodzimy z założenia i staramy się to egzekwować także wobec naszych pracowników, pracowników, że po tej stronie telefonu mamy profesjonalistów, którzy znają procedury. Może nam się wydawać, że zadawanie pytania jakiegoś jest niezasadne, albo zdurne, albo przedłuża. Natomiast żadne z pytań zadawanych przez dyspozytora i operatora nie wynika z chęci przedłużenia rozmowy czy gawędziarstwa, tylko z uzyskania bardzo konkretnych danych, które mogą mieć wpływ na to, jakie zespoły, w jakim trybie i jakie zastępy zostaną zadysponowane do tego zdarzenia.
9: Magdalena Kuncewicz, Szpital MSWiA w Poznaniu.
1: Wakacje za pasem i to z pewnością czas, gdy dochodzi, no niestety, do wielu wypadków. Proszę powiedzieć, jesteście przygotowani na większą liczbę, szczególnie takich wypadków drogowych czy nad wodą?
9: Tak, myślę, że tak. Takie pojedyncze wypadki to nie jest. Zawsze się boimy zdarzeń masowych, bo z tym rzeczywiście wtedy wchodzi taka koordynacja centralna i duża, masywna ilość przypadków, z którymi musimy sobie szybko poradzić. Ale na takie przypadki letnie, myślę, że jest. Szpitale wielkopolskie są przygotowane. To są od drobnych rzeczy. Mamy sezon koncertów. To są omdlenia, to są odwodnienia, kiedy jest upał, to są utonięcia niestety, ale również takie, no jesteśmy bardziej aktywni, więc mamy złamania, mamy łódki, mamy odrapania, oparzenia. Ilekroć jesteśmy bardziej aktywni, to jest ten problem. Ale też oczywiście odwodnienie upalne letnie powoduje, że ten nasz układ centralny, układ krążenia. Mamy pewnie więcej zawałów, mamy pewnie więcej udarów. No i to są te sytuacje, bo takim regularnym, całorocznym problemem są oczywiście chorzy, którzy mają cukrzycę i może dojść do zapaści, do kwasicy cukrzycowej, która czasami przypomina upojenie alkoholowe i omijamy taką ofiarę.
1: A tutaj warto podejść i zapytać, czy wszystko w porządku.
9: Dokładnie tak. To są te sytuacje. Ja myślę, że zawsze warto podejść. Ja myślę, że zawsze warto podejść, kiedy widzimy jakąś sytuację niepokojącą, kiedy jesteśmy właśnie na koncercie w parku, kiedy przejeżdżamy obok, a ktoś zatrzymał samochód i jakby widać, że nie zatrzymał, nie włączył awaryjnych, tylko coś się mogło wydarzyć w środku. Zatrzymajmy się, zapytajmy, czy możemy pomóc.
1: To taki czas, szczególnie wakacje, kiedy rowerzyści ruszają w trasy i tutaj też.
9: Mamy urazy ortopedyczne. Jak to mówią rowerzyści, czasami kończy im się droga i gdzieś tam są to urazy, ale są to urazy takie regularne, z którymi na pewno sobie poradzimy. Ale jeżeli już mamy do czynienia z masywnym krwawieniem, to oczywiście nauczmy się zakładać stazy, zakładać opatrunek. Jeżeli mamy oparzenie, no nauczmy się reagować, że niekoniecznie lodowata woda, która może więcej szkód, ale letnia. To są takie drobne rzeczy, które przydadzą się nam, nawet rodzicom, którzy mają małe dzieci, no komu się nie zdarzyło gdzieś reagować nerwowo na zakrztuszenie czy też oparzenie. Jeżeli widzę na hulajnodze parę młodziutkich osób na jednej hulajnodze rozpędzonej, bez kasków, to myślę sobie, że proszą się o kłopoty, bo to są paskudne, naprawdę paskudne urazy, bo akurat ta siła przeważa i bardzo często są to mocne urazy głowy na hulajnodze. No tak, no to tylko widzimy siłę, bo to są już naprawdę szybkie maszyny i widzimy siłę, a kość jest jeszcze mniej trwała niż aluminium. Drodzy poznaniacy i wielkopolanie, bawmy się, jedźcie rowerami, ale zabezpieczeni z głową i zawsze z rozsądkiem. Miejmy przy sobie wodę, miejmy przy sobie kask i przyjemnego lata.
1: Apelujemy do wszystkich o rozwagę, zarówno na drogach, nad wodą. Reagujmy, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. A tymczasem dzięki zdecydowanej i odpowiedzialnej postawie świadków nie doszło do tragedii na drodze krajowej 92. O szczegółach już teraz mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Dwie osoby podróżujące tą samą trasą zauważyły samochód marki Skoda Octavia, którego kierujący poruszał się pod prąd, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Świadkowie nie pozostali obojętni. Widząc skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy, podjęli zdecydowane działania i zatrzymali pojazd na pasie awaryjnym. Kiedy podeszli do kierującego, od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. Wówczas o całej sytuacji niezwłocznie poinformowali operatora numeru alarmowego 112. Na miejsce skierowani zostali policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, którzy sprawdzili stan trzeźwości 43-letniego kierowcy. Badanie policyjne alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. To jednak nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu obywatela Ukrainy w policyjnych systemach okazało się, że nie posiada on również uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód odholowano na policyjny parking. 43-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Odpowie także za jazdę bez wymaganych uprawnień oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie może ponieść surowe konsekwencje. Grozi mu wysoka grzywna, przepadek pojazdu, ale także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie ma właściwa reakcja świadków. Dzięki ich czujności, odpowiedzialności, ale także odwadze udało się wyeliminować z ruchu drogowego kierowcę, który swoim zachowaniem mógł doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. Przypominamy, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Widząc osobę, która może znajdować się pod wpływem alkoholu lub w inny sposób stwarza zagrożenie, nie należy pozostawać obojętnym i biernym.
1: Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować ludzkie zdrowie, a nawet życie. Czas na gości w studio.
13: Julia Dymitrowska-Koch, Swarzędzkie Centrum Historii Sztuki.
14: Izabela Paprzycka, Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
15: Piotr Basiński, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
1: Witam serdecznie, to będzie dzisiaj o meblach i nie tylko.
15: Tak, o meblach, no bo Swarzędz z meblami kojarzy nam się od wielu, wielu lat. No i te skojarzenia, te związki z meblami, ze stolarstwem są cały czas obecne, cały czas aktywne. No i też na bazie tych związków właśnie zbudowano taki fantastyczny produkt turystyczny jak Swarzędzki Szlak Meblowy. Czyli możemy się wybrać po mieście, spacerować po mieście i szukać właśnie i odkrywać te swarzędzkie wątki związane ze stolarstwem. Szlak Meblowy zaczyna się w takim specjalnym miejscu. Może to miejsce rozpoznać każdy, nawet jeżeli sobie nie zdaje sprawy, co to jest za miejsce, bo stoi takie ogromne krzesło rozmiaru XL, można tak powiedzieć. No i szlak polega na tym, że można sobie powędrować ulicami miasta, odkrywając miejsca, które są związane z historią swarzędzkich mebli, z działalnością najpierw stolarzy jeszcze w okresie przedwojennym, takich małych zakładów stolarskich, a potem tych słynnych swarzędzkich fabryk mebli, z których produkty chyba każdy Polak swego czasu miał u siebie w domu. Odwiedzamy te miejsca, dowiadujemy się ich historii. Można to zrobić korzystając ze specjalnej ulotki, która została wydana dla szlaku, ale też poszczególne punkty na szlaku zostały wyposażone w takie specjalne tabliczki z kodami QR.
14: Kolejnym skarbem w Swarzędzu są rzeźby miejskie. To są rzeźby swarzędzkich stolarzy, które nawiązują do tradycji meblarstwa i stolarstwa. W pewnym sensie, w dużej części pokrywają się one ze szlakiem meblowym. Rzeźby swarzędzkich stolarzy to Józefy. To Józef w wielu odsłonach. Nie można zapomnieć o tym, że święty Józef był patronem swarzędzkich stolarzy. Dlatego też każda z naszych rzeźb miejskich ma na imię Józef. Mamy małego Józia, Józefa Powstańca, jest Józwa, Józef Muzykant, Ziutek Turysta. Także funkcjonują one w przestrzeni miejskiej z różnymi atrybutami charakterystycznymi dla tego zawodu. Myślę, że warto przyjechać do Swarzędza, zobaczyć nasze miejskie rzeźby. Powstała specjalna mapa swarzędzkich stolarzy, która pozwoli łatwo się pomiędzy nimi poruszać.
1: Swarzędz to też Centrum Historii i Sztuki.
16: Zgadza się, to jest integralna część Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, która prezentuje wielowiekową tradycję meblarstwa i przemysłu drzewnego w Swarzędzu. I tutaj oprócz takich rzeczy, które prezentują typowy warsztat meblarski z początku XX wieku i gdzie możemy dotknąć niektórych narzędzi i zobaczyć, jak kiedyś jeszcze bez prądu można było zbudować meble, to jeszcze jest taka strefa wirtualna, w której można zbudować wirtualne meble albo dowiedzieć się na przykład, jak nazywają się przedmioty, które mamy normalnie w warsztatach stolarskich w gwarze poznańskiej. Też jest istotnym elementem kultury tutaj.
1: Jakie to nazwy między innymi?
16: Na przykład rajbanek albo waserwaga i nie będę zdradzać, co to jest. Proszę nas odwiedzić i po prostu odkryć samemu, ale jestem przekonana o tym, że są to nazwy, które gdzieś już Państwo słyszeli i one gdzieś w języku naszym tutaj wielkopolskim funkcjonują i na pewno są znane, chociażby coś kiedyś na pewno musiał dziadek wspominać.
1: A wyjaśnijmy słuchaczom, w jaki sposób można trafić do Centrum Historii i Sztuki w Swarzędzu.
16: To jest bardzo blisko rynku w Swarzędzu przy ulicy Bramkowej 6, natomiast jeśli będziemy korzystać z mapy, czy też z questu dotyczącego Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, to jest punkt kulminacyjny właśnie nasze Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. I trafić bardzo prosto, praktycznie kogokolwiek zapytamy na ulicy też pokieruje, natomiast na mapkach można nas również znaleźć.
1: A to wszystko, przypomnę, czeka na Was w podpoznańskim Swarzędzu.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji. Między innymi budowa tramwaju na Ratajczaka. Ogromnym wyzwaniem jest też inwestycja nad Wartą. Po północnej nitce mostu Bolesława Chrobrego nie ma już śladu. Zastąpi ją zupełnie nowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczny przejazd przez Wartę. Póki co sporo zmian w tym miejscu, sporo objazdów. To nie jedyna inwestycja. Szykuje się też sporo prac tak zwanych torowych, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
17: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został dane do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
17: Tak, jak co roku można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji. Na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad ponad 30 milionów, tak?
17: Tak, to jest około 30 milionów złotych, także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: Sporo mówiliśmy o tym, co będzie, a tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi. A tymczasem prace bitumiczne ruszyły na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Roboty zostały podzielone na etapy. W pierwszym będą prowadzone na zachodnim pasie jezdni, w drugim na wschodnim. Termin zakończenia remontu został wyznaczony na 3 sierpnia. Koszt prac wyniesie ponad 850 tysięcy złotych. Czas na kolejny temat. Teraz poznańska drogówka będzie o kontrolach.
18: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzili wzmożone działania kontrolne na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. W trakcie działań funkcjonariusze przeprowadzili niemal 4,5 tysiąca kontroli stanu trzeźwości kierujących. Niestety, mimo licznych apeli i prowadzonych regularnie kampanii informacyjnych, nie wszyscy uczestnicy ruchu wykazali się odpowiedzialnością. Efektem działań było zatrzymanie 9 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Wśród nich 4 osoby znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, a 5 kierowało pojazdami w stanie nietrzeźwości. Wszyscy zostali natychmiast wyeliminowani z ruchu i poniosą konsekwencje przewidziane prawem. Jedna z interwencji miała szczególnie niecodzienny przebieg w rejonie zjazdu z drogi ekspresowej S11 w Golęczewie. Policjanci prowadzili statyczny punkt kontroli trzeźwości. W pewnym momencie uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca ciągnika siodłowego marki Volvo z naczepą, który około 100 metrów przed miejscem kontroli nagle zjechał na pas awaryjny, włączył światło awaryjne i zatrzymał pojazd, sugerując usterkę. Policjanci postanowili sprawdzić, czy kierowca rzeczywiście potrzebuje pomocy. Szybko okazało się jednak, że ciężarówka jest sprawna, a powód nagłego postoju był zupełnie inny. Mężczyzna próbował uniknąć kontroli drogowej, ponieważ wcześniej spożywał alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Jego podróż zakończyła się na poboczu drogi. 35-latek został zatrzymany i będzie odpowiadał przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Policjanci za każdym razem apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Alkohol znacząco obniża zdolność oceny sytuacji na drodze, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania tragicznego w skutkach zdarzenia. Nawet niewielka ilość alkoholu może mieć wpływ na bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli spożywałeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę. Bezpieczeństwo na drogach zależy od decyzji podejmowanych przez każdego z nas.
1: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kolejny ważny temat w naszym magazynie. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Ekspozycję można oglądać do 30 czerwca. Składa się ona z 2 części. W pierwszym module szczególne miejsce zajmują uczestnicy robotniczego zrywu, w tym osoby upamiętnione przez Radę Miasta w ramach Roku Bohaterów Poznańskiego czerwca 1956. Każda z postaci otwiera wątek historii, który szczegółowo od przyczyn przez przebieg aż po konsekwencje opowiedziany zostaje w drugim module wystawy, stanowiąc zarazem uzupełnienie narracji. Tymczasem przed nami 70. rocznica wydarzeń czerwcowych.
19: W chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy. Staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
1: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
19: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie.
1: Co roku też gala Stukot.
19: Co roku gala Stukot, teraz też przygotowujemy się do gali. Ona odbędzie się 25 czerwca w Jeglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór. Przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
1: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski. Mówię o 28 czerwca.
19: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku, bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 1956 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych. I tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
19: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
1: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
19: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony, miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
1: Z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
19: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy, także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
1: Mówiła nam Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956.
7: Radio Pogoda, 103,4 FM. Radio Pogoda.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko

0: dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
0: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nazajutrz, gdy przyszła do babki, zastała ją jeszcze w łóżku. Gorączka nie ustała. Co więcej, posępny blask jarzył się w oczach markizy i wydawało się, że nie panuje nad nerwowym podnieceniem. O Boże, babuniu, czyżbyś cierpiała jeszcze bardziej? Zawołała Valentin, widząc jej wzburzenie. No nie, moje dziecko, rzekła pani de Saint-Méran. Lepiej mi, czekałam tylko z niecierpliwością na ciebie. Chciałam cię posłać po ojca. Valentin nie śmiała sprzeciwić się woli babki, choć nie znała przyczyny tego życzenia i po chwili przyszedł pan de Villefort. Drogi panie, rzekła pani de Saint-Méran bez żadnych wstępów, jakby się lękała, że zabraknie jej czasu.

0: Pisałeś mi, że chcesz małą wydać za mąż. Tak, odpowiedział Wilford, to już postanowione. Twój przyszły zięć to Franz d'Épinay, syn generała d'Épinaya, który należał do naszego stronnictwa. Zamordowano go parę dni przed powrotem uzurpatora z wyspy Elby. Tak, właśnie ten. Nie przeraża go związek z wnuczką Jakobina? Na szczęście wszystkie nasze zatargi ustały, rzekł Wilford. Pan d'Épinay podczas śmierci swego ojca był jeszcze dzieckiem. Niemal nie zna mego ojca, więc zapewne powita go, jeśli nie z radością, to przynajmniej nie z odrazą. To dobra partia? Pod wszystkimi względami. Trzeba więc, rzekła po kilku chwilach rozwagi pani de Saint-Méran, przyspieszyć ten związek, bo ja już niedługo umrę. Ależ pani, kochana babuniu, zawołali jednocześnie pan de Villefort i Valentine. Wiem dobrze, co mówię, odpowiedziała markiza. Trzeba się spieszyć, bo to biedne dziecię nie ma matki. Niechże ją przynajmniej babka pobłogosławi. Tylko ja jej zostałam po biednej Renacie, o której tak szybko zapomniałeś. A pani, rzekł Wilford, zapomina, że to biedne dziecko po utracie matki potrzebowało opieki. Macocha nigdy nie zastąpi matki, mój panie, ale nie o to tu chodzi. Zostawmy zmarłych w spokoju. Słowa te wyrzekła tak obojętnym i martwym tonem, że można by sądzić, iż wkrótce straci przytomność. Jak sobie mama życzy, rzekł Wilford, tym bardziej, że oboje zgadzamy się w tym względzie. Skoro tylko pan d'Épinay przybędzie do Paryża... Kochana babuniu, rzekła Valentine, przecież mamy żałobę. Nie możemy tak postąpić. Chciałabyś, abym zawarła ten związek pod tak smutną wróżbą? Moje dziecię, odpowiedziała żywo babcia. Nie wysuwaj tak banalnych przyczyn, które przeszkadzają tylko słabym w budowaniu znakomitej przyszłości. Ja także wychodziłam za mąż w momencie śmierci mojej matki, a wcale nie byłam nieszczęśliwa z tego powodu. Znowu te myśli o śmierci, wtrącił Wilford. Znowu powtarzam wam, że niedługo umrę, słyszycie? Ale przed śmiercią chcę się spotkać z przyszłym mężem, Valentine. Chcę wymóc na nim przysięgę, że uczyni moją wnuczkę szczęśliwą. Chcę w jego oczach wyczytać, czy spełni przysięgę. Wreszcie chcę go po prostu poznać. I dodała przerażającym tonem, bo ja wstanę z grobu i policzę się z nim, jeśli nie będzie taki, jakim być powinien. Pani, rzekł Wilford, proszę odsunąć od siebie te okropne myśli, bo graniczą z obłędem. Gdy już kogoś położą do grobu, będzie tam spał wiecznie, nigdy nie powstanie. O tak, tak, babciu, uspokój się, prosiła Valentine. A ja ci mówię, mój panie, że wcale nie jest tak, jak ci się zdaje. Tej nocy miałam koszmarne sny. Zdawało mi się, jakby moja dusza unosiła się nad śpiącym ciałem. Chciałam otworzyć oczy, ale mimo woli zamykały się. Wszystko to, jestem pewna, wydaje się wam nieprawdopodobne, a jednak przez te zamknięte drzwi widziałam, jak z kąta, tam, gdzie są drzwi do gotowalni pani de Villefort, jak wynurzyła się stamtąd jakaś biała postać. Valentine krzyknęła. Miała mama gorączkę, rzekł Wilford. Możesz nie wierzyć, jeśli tak ci się podoba, ale ja jestem pewna. Widziałam białą postać, a Bóg, jakby w obawie, że podważę świadectwo jednego tylko z moich zmysłów, sprawił, że usłyszałam, jak poruszyła się szklanka na stoliku. Ach, droga babuniu, to był sen. To wcale nie był sen, bo w tym momencie wyciągnęłam rękę do dzwonka i cień natychmiast zniknął, a pokojówka weszła ze światłem. Duchy pokazują się tylko tym, którzy je mają zobaczyć. To był duch mojego męża. Jeżeli dusza mojego męża zeszła tu i wzywa mnie do siebie, dlaczego moja dusza nie miałaby tu powrócić, aby obronić swoją wnuczkę? Przecież między nami więź jest jeszcze bliższa. O pani, rzekł Wilford, mimowoli wzruszony do głębi. Nie pozwól, aby zawładnęły tobą takie ponure myśli. Będzie mama mieszkać z nami, będzie mama jeszcze długo szczęśliwa, kochana, czczona i przy nas zapomnisz... O, nigdy, nigdy, nigdy, rzekła markiza. Kiedy powraca pan d'Épinay? Spodziewamy się go lada chwila. To dobrze. Jak tylko przyjedzie, dajcie mi znać, nie traćmy czasu. Chciałabym zobaczyć się jeszcze z notariuszem i upewnić, że Valentine otrzyma po nas cały majątek. O babuniu, wyjąkała Valentin, całując gorącymi ustami rozpalone czoło babki. Czy chcesz, abym umarła? O mój Boże, masz gorączkę, trzeba wołać doktora, a nie notariusza. Po co doktora? Rzekła wzruszając ramionami. Nic mi nie jest, pić mi się tylko chce i to wszystko. Czego się napijesz, babuniu? Jak zwykle, oranżady, szklanka stoi na stole, podaj mi, moja kochana. Valentin nalała oranżady do szklanki, wzięła ją z niejakim lękiem, gdyż była to ta sama szklanka, którą miał poruszyć cień, i podała babce. Markiza wypiła duszkiem wszystko. Następnie odwróciła się na drugi bok, powtarzając: notariusza, notariusza! Pan de Villefort wyszedł, a Valentin usiadła przy łóżku babci. Biedactwo chyba bardziej potrzebowało lekarza niż jej babka. Policzki płonęły jej od wypieków, oddech miała krótki i urywany, a puls gwałtowny i szybki jak w gorączce. Biedne dziewczę rozmyślało, jaka rozpacz ogarnie Maksymiliana, kiedy dowie się, że pani de Saint-Méran zamiast pomóc mu, działa tak, jakby uważała go za wroga, nie znając go zresztą wcale. Valentin zamierzała powiedzieć wszystko babce i z pewnością powiedziałaby bez wahania, gdyby Maksymilian Morel nazywał się Albert de Morcerf albo Raoul de Château-Renaud. Morel pochodził z ludu, a Valentin wiedziała, jaką pogardę żywi markiza de Saint-Méran dla tych, którzy nie mogli się poszczycić szlacheckim pochodzeniem. Spychała więc tajemnicę swej miłości na dno serca. Wiedziała bowiem, że gdyby chciała ją wyjawić, niczemu by to nie służyło, a gdyby ojciec i macocha dowiedzieli się o tym, wszystko byłoby stracone. Tak upłynęły 2 godziny. Pani de Saint-Méran rzucała się niespokojnie w gorączkowym śnie. Wreszcie lokaj dał znać, że przyszedł notariusz. Chociaż uczynił to szeptem, pani de Saint-Méran uniosła się natychmiast na poduszce. Notariusz? Rzekła. Niech zaraz wejdzie. Notariusz stał już w drzwiach i wszedł. Valentin, odejdź, rzekła pani de Saint-Méran, i zostaw mnie samą z tym panem. Wnuczka pocałowała babkę w czoło i odeszła, trzymając chusteczkę przy oczach. W drzwiach spotkała służącego, który zawiadomił ją, że w salonie czeka lekarz. Valentin zbiegła jak najszybciej po schodach. Lekarz ów był przyjacielem rodziny, a jednocześnie jednym z najznakomitszych lekarzy epoki. Bardzo lubił Valentin, widział, jak przyszła na świat. Miał córkę w tym samym wieku, co panna de Villefort, ale matka jej cierpiała na suchoty, żył więc ciągle w lęku o swe ukochane dziecko. Ach, panie d'Avrigny, czekaliśmy na pana z niecierpliwością, ale przede wszystkim jakże się mają Madeleine i Antoinette? Madeleine była córką pana d'Avrigniego, Antoinette siostrzenicą. Pan d'Avrigny uśmiechnął się smutno. Antoinette ma się bardzo dobrze, rzekł. Madeleine nieźle. Ale czemu po mnie posłałaś, moja kochana? Chyba ani twój ojciec, ani pani de Villefort nie są chorzy. A ty, moja droga, choć widzę, że masz dalej kłopoty z nerwami, też chyba mnie nie potrzebujesz. Może tylko ci doradzę, żebyś nie popuszczała wodzy fantazji. Valentin sponsowiała. Pan d'Avrigny miał istny dar jasnowidzenia. Był to jeden z tych lekarzy, którzy pomagają ciału poprzez kurowanie duszy. To nie ja potrzebuję teraz twojej pomocy, ale moja babka, panie doktorze. Nie wie pan, jakie spotkało nas nieszczęście? Nie wiem o niczym, rzekł pan d'Avrigny. Niestety, rzekła Valentin, tłumiąc szloch, mój dziadek umarł. Pan de Saint-Méran? Tak, na apopleksję. Na apopleksję? Powtórzył doktor. Tak jest. I moja biedna babka trwa ciągle w tym przekonaniu, że jej mąż, którego nigdy nie opuszczała, wzywa ją do siebie, że wkrótce się z nim połączy. No, drogi panie doktorze, proszę wyleczyć babcię. Gdzież jest? W swoim pokoju z notariuszem. Co dolega pani de Saint-Méran? Jest jakoś dziwnie rozdrażniona, śpi niespokojnie i ciężko. Dziś rano mówiła, że miała dziwny sen. Jej dusza unosiła się nad uśpionym ciałem. To na pewno majaki, wynikające z gorączki. Jest przekonana, że widziała w swoim pokoju jakąś zjawę, a nawet słyszała, jak zjawa trącała szklankę. To dziwne, nie wiedziałem, że pani de Saint-Méran miewa takie przywidzenia. Pierwszy raz, rzekła Valentin, widziałam ją w tym stanie. Dziś rano przeraziła mnie niezmiernie. Myślałam, że pomieszało się jej w głowie. Wie pan, że mój ojciec ma bardzo logiczny umysł, a mimo to też był pod wrażeniem. Zobaczymy. To, co mówisz, jest naprawdę osobliwe. Notariusz wyszedł i powiedziano Valentin, że babka została sama. Niech pan idzie na górę, proszę, rzekła do lekarza. A pani? Nie ośmielę się. Nie pozwoliła mi posyłać po pana. Poza tym sam pan widzi, że nie umiem ukryć zdenerwowania. Mam gorączkę, jestem znużona. Przejdę się po ogrodzie, to mnie uspokoi. Lekarz uścisnął dłoń Valentin i udał się do pani de Saint-Méran.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Tymczasem dziewczyna zeszła do ogrodu. Nie trzeba przypominać, jaką część ogrodu upodobała sobie Valentin. Zazwyczaj spacerowała chwilę wśród klombów przy domu, po czym zrywała różę, zatykała ją za pasek lub wpinała we włosy i szła cienistą alejką do ławki i do bramy. I teraz Valentin przeszła się tam i z powrotem między kwiatami, ale żadnego nie zerwała. Choć nie miała czasu ubrać się na czarno, w sercu nosiła żałobę i nie chciała przystrajać się niczym. Wreszcie weszła w alejkę. Gdy zagłębiała się coraz dalej, wydało się jej, że ktoś powtarza jej imię. Zdziwiona stanęła. Wtedy usłyszała wyraźniej ów głos i rozpoznała Maksymiliana. Był to rzeczywiście on. Od wczoraj przechodził prawdziwe katusze. Odgadł instynktem, właściwym jedynie osobom zakochanym i matkom, że powrót pani de Saint-Méran i śmierć markiza będą miały wpływ na rodzinę Wilfortów i na los jego miłości do Valentin. Jak będziemy mogli się przekonać, przeczucie go nie myliło i niepokój, który drżącego i wylęknionego przywiódł do bramy pod kasztanami, nie był bezpodstawny. Dziewczyna szybko podbiegła do bramy. — Ty tutaj? Nie spodziewałam się ciebie o tej porze — zawołała. — Tak, kochana — odpowiedział Morel. — Przyszedłem po złe wiadomości i takie sam przynoszę. — Ach, a więc nasz dom jest przeklęty. Mów, Maksymilianie, choć po prawdzie dość już nieszczęść na nas spadło. — Valentin — rzekł Morel, usiłując na tyle opanować wzruszenie, by móc mówić spokojnie. — Proszę posłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia. — Bo jest to niesłychanie ważne. Na kiedy zaplanowano twój ślub? Nie będę nic przed tobą ukrywać, Maksymilianie, odpowiedziała dziewczyna. Dziś rano była o tym mowa i babcia, na której poparcie tak bardzo liczyłam, nie tylko popiera ten ślub, lecz nagli do niego, tak, że w tym momencie jedynie całą sprawę odwleka nieobecność pana de Pinaya. Zaledwie jednak wróci, intercyza zostanie podpisana. Maksymilian ciężko westchnął i z głębokim smutkiem spojrzał na dziewczynę. Niestety, rzekł stłumionym głosem, to straszne uczucie słyszeć, jak ukochana kobieta mówi tak spokojnie. Wyznaczono już termin twojej męki. Zacznie się już za kilka godzin, lecz cóż robić? Tak widocznie być musi. Nic na to nie mogę poradzić. Dobrze więc, skoro tak mówisz, skoro intercyza ma być podpisana natychmiast po powrocie Franca, będziesz jego już jutro, ponieważ dziś właśnie wrócił do Paryża. Valentin krzyknęła. Przed godziną byłem u hrabiego de Monte Cristo, rzekł Morel. Rozmawialiśmy. On o nieszczęściu, który wasz dom spotkał, ja o twoim smutku, gdy wtem na dziedziniec zajeżdża powóz. Słuchaj, nie wierzyłem dotąd w przeczucia, ale chyba muszę zmienić zdanie. Turkot powozu napełnił moje serce dziwnym drżeniem. Usłyszałem wkrótce czyjeś kroki na schodach i odgłos tych kroków przejął mnie większym lękiem niż ten, który zdjął Don Juana, gdy posłyszał dudniący krok komandora. Na koniec otwierają się drzwi, najpierw wchodzi Albert de Morcerf. I już miałem uwierzyć, że się pomyliłem, że zwiodły mnie zmysły, gdy za nim wkracza młodzieniec, którego hrabia powitał tak. A, baron Franz de Pinay. Przywołałem całą moją odwagę i siłę, by się opanować. Nie powiem ci, czy zbladłem, czy drżałem. Wiem na pewno, że się uśmiechałem. Ale gdy 5 minut później wyszedłem stamtąd, nie mogąc powtórzyć ani słowa z rozmowy, która przez owe 5 minut się toczyła, byłem jak martwy. Dziewczyna spuściła przygnębiona głowę. Posłuchaj, rzekł Morel, nie po raz pierwszy zastanawiasz się nad naszą sytuacją. Jest ona trudna, poważna, a teraz nadszedł moment ostatecznej próby. Nie czas oddawać się próżnemu smutkowi. Valentin, powiedz, czy masz siłę i chęć do walki wbrew losowi? Bo właśnie o to przyszedłem cię poprosić. Dziewczyna zadrżała i przerażona spojrzała na Morela. Nigdy nie przyszło jej do głowy, że mogłaby sprzeciwić się woli ojca, babki i wystąpić przeciw całej rodzinie. Co ty mówisz, Maksymilianie? Zapytała. I co nazywasz walką? Nazwij to raczej świętokradztwem. Jak mogłabym sprzeciwić się rozkazom ojca i woli umierającej? Morel uczynił nieokreślony gest. Twoje serce jest nazbyt szlachetne, drogi Maksymilianie, abyś mnie nie rozumiał. I rozumiesz mnie doskonale, bo milczysz i nie znajdujesz żadnych argumentów. Ja miałabym walczyć. Niech mnie Bóg broni. Nie, nigdy się nie odważę sprawić przykrości ojcu i zamącić spokoju ostatnich chwil babki. Masz pani zupełną słuszność, odparł z flegmą Morel. Jakim tonem to mówisz? Zawołała zraniona do żywego. Tonem człowieka, który cię uwielbia, pani, odpowiedział Maksymilian. Pani, rozzłościła się Valentin, nazywa mnie pani, egoista, widzi moją rozpacz i udaje, że nie rozumie. Mylisz się, pani, rozumiem cię doskonale. Nie chcesz burzyć spokoju pana de Villefort, nie chcesz sprzeciwiać się markizie i jutro podpiszesz dokument, który jest podstawą twojego małżeństwa. A czy mam wybór? Nie zwracaj się, pani, z tym pytaniem do mnie, bo jestem złym sędzią i zaślepia mnie egoizm. W głuchym głosie Morela, w jego zaciśniętych pięściach, dawało się wyczuć narastającą rozpacz. A co byś mi zaproponował, gdybyś sądził, iż jestem skłonna przyjąć twoją propozycję? No proszę, odpowiedz. Nie dość powiedzieć, źle robisz. Trzeba dać radę. Valentin, odpowiedział Morel, odrywając poluzowaną już deskę. Podaj mi rękę na dowód, że wybaczasz mi mój gniew. Tracę już rozum. Widzisz, od godziny najbardziej niedorzeczne myśli nie przestają krążyć mi po głowie. Ach, bo jeśli odrzucisz moją radę... Dziewczyna spojrzała w niebo i westchnęła. Jestem wolny, podjął Maksymilian, i na tyle zamożny, by wystarczyło dla nas obojga. Przysięgam, że nie odważę się nawet pocałować cię w czoło, nim nie zostaniesz moją żoną. Przerażasz mnie, rzekła dziewczyna. Chodź ze mną, zaprowadzę cię do mojej siostry, która godna jest stać się twoją siostrą. Wsiądziemy na jakiś statek do Algieru, Anglii albo do Ameryki. Lub jeśli wolisz, schronimy się gdzieś na prowincji i przeczekamy tam do chwili, gdy nasi przyjaciele zdołają pokonać opór twojej rodziny. Wtedy wrócimy do Paryża. Valentin spuściła głowę. Tego się właśnie obawiałam, Maksymilianie. Twoja rada jest szalona i byłabym bardziej szalona niż ty, gdybym ci w tym momencie nie przerwała jednym słowem: niemożliwe, Maksymilianie, niemożliwe. Dobrze więc, powtórzę tylko raz jeszcze, masz rację. To ja jestem szalony, a ty mi pokazujesz, że namiętność oślepia najbardziej przytomne umysły. Dziękuję ci za twoje beznamiętne rozumowanie. Niech więc tak będzie, postanowione, jutro zostajesz żoną pana Franca de Pinaya. Bynajmniej nie przez podpisanie intercyzy, czysto formalnego papierka, który wymyślono, by móc jakoś zakończyć komedię w teatrze, lecz z twojej własnej woli. Przywodzisz mnie do rozpaczy, zawołała Valentin. Obracasz nóż w otwartej ranie. Powiedz, co zrobiłbyś, gdyby to twoja siostra była na moim miejscu i słuchała takiej rady, jaką ty mi dajesz? Pani, odpowiedział Morel z gorzkim uśmiechem, jak sama powiedziałaś, jestem egoistą i jako egoista nie zastanawiam się, co zrobiliby inni w mojej sytuacji. Myślę tylko, co sam mam zrobić. Myślę, że znam cię od roku, że od kiedy cię poznałem, uzależniłem moje szczęście od twojej miłości, że nadszedł dzień, w którym powiedziałaś mi, że mnie kochasz, że tego dnia uzależniłem moje szczęście i moją przyszłość od małżeństwa z tobą. To było moim życiem. Więcej już nic nie myślę. Mówię sobie tylko, że szczęście się odwróciło, że wydawało mi się, że mogę zdobyć niebo i przegrałem. Zdarza się przecież każdego dnia, że jakiś gracz przegrywa nie tylko to, co ma, ale i to, czego nie ma.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

ojczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Morel wypowiedział te słowa z absolutnym spokojem. Valentin spojrzała na niego badawczo, dbając jednak, by wzrok Morela nie przeniknął w głąb jej serca, gdzie panował coraz większy zamęt. Co zamierzasz? Zapytała. Będę miał zaszczyt pożegnać cię, pani, biorąc na świadka Boga, co słyszy moje słowa i czyta w moim sercu, że życzę ci spokojnego, szczęśliwego i wypełnionego życia. Takiego, aby nie było w nim miejsca na wspomnienie o mnie. O, wyszeptała. Żegnaj, Valentin. Żegnaj, dodał Morel, kłaniając się dziewczynie. Dokąd idziesz? Zawołała, wyciągając rękę przez kratę i chwytając Maksymiliana za suknię. Zrozumiała dobrze, że spokój jej ukochanego jest pozorny. Dokąd idziesz? Młodzieniec uśmiechnął się smutno. Opowiedz, błagam, zawołała Valentin. Czyżbyś, Valentin, zmieniła postanowienie? Biedaku, wiesz dobrze, że nie mogę. A więc żegnaj, Valentin. Valentin wstrząsnęła kratą z siłą, o jaką nikt by jej nie posądził. Przecisnęła ręce przez kratę i załamując je zawołała – co zamyślasz zrobić? Muszę to wiedzieć, gdzie idziesz. – To uspokój się – rzekł Maksymilian, zatrzymując się kilka kroków od kraty. – Nie mam zamiaru zrzucić na nikogo odpowiedzialności za to cierpienie, które zesłał na mnie los. Może inny zagroziłby ci, że pójdzie do Franca de Pinaya i wyzwie go na pojedynek, ale według mnie byłoby to szaleństwo. – Cóż w tej sprawie zawinił pan Franc? – Dziś rano widział mnie pierwszy raz w życiu i może już zapomniał o mnie. Nie wiedział nawet o tym, że istnieje, gdy się toczyły układy między waszymi rodzicami w sprawie waszego małżeństwa. Do kogoż więc masz urazę? Do mnie? Do ciebie, Valentin? Kobieta, którą kocham, jest dla mnie święta. A więc sam sobie to chcesz wyrzucać. Nieszczęsny, westchnęła. Przecież to ja jestem winny, nieprawdaż? Maksymilianie! Maksymilianie! Zawołała Valentin. Podejdź tu jeszcze, proszę! Maksymilian podszedł, znów z łagodnym uśmiechem i gdyby nie jego bladość, każdy by pomyślał, że jest zupełnie spokojny. Posłuchaj mnie, moja droga, ubóstwiana Valentin, rzekł swoim dźwięcznym i poważnym głosem. Ludzie tacy jak my, którzy nigdy nie dopuścili się myśli, za którą mogliby rumienić się przed światem, przed rodzicami i Bogiem, tacy ludzie mogą czytać w sercu wzajemnie myśli innych, jak w otwartej księdze. Nigdy nie była to dla mnie egzaltowana miłostka. Nie jestem melancholijnym bohaterem romansu. Bez zbędnych słów, bez żadnych zapewnień i przysiąg złożyłem życie moje w twoje ręce. Opuszczasz mnie i rzeczywiście masz rację. Powiedziałem ci to już i jeszcze raz powtarzam. Kiedy nie będziecie już przy mnie, życie straci dla mnie sens. Z chwilą, gdy się oddalasz, zostaję na świecie sam. Siostra jest szczęśliwa z mężem, jej mąż jest tylko moim szwagrem, to jest, łączą mnie z nim tylko konwenanse społeczne. Nikomu nie jestem już potrzebny, moje życie staje się bezużyteczne. Oto co zrobię. Poczekam aż do ostatniej chwili, póki nie wyjdziesz za mąż, bo nie chcę stracić choćby cienia owej nieoczekiwanej szansy, którą czasem trzyma dla nas w zanadrzu przypadek. Przecież pan de Pinay może na przykład umrzeć. Być może w chwili, gdy do niego podejdziesz, piorun roztrzaska ołtarz. Skazanemu na śmierć wszystko wydaje się możliwe. Będę czekał aż do ostatniej chwili, a kiedy będzie po fakcie i nie będę już miał żadnej nadziei, napiszę poufny list do szwagra i drugi do prefekta policji, wyjaśniając mój zamiar, a potem gdzieś w jakimś lesie, nad rowem lub nad rzeką palnę sobie w łeb, jakem syn najuczciwszego człowieka, jakiego kiedykolwiek wydała Francja. Konwulsyjne drżenie owładnęło Valentin, puściła kratę, ręce już opadły bezwładnie, po licach przetoczyły się dwie wielkie łzy. Młodzieniec stał przed nią, ponury i zdecydowany. O litości, litości, wyszeptała, nie zrobisz tego, prawda? Zrobię na mój honor. Zresztą, coż cię to może obchodzić? Ty wypełnisz swój obowiązek i będziesz miała czyste sumienie. Valentin padła na kolana, przyciskając ręce do piersi, jakby miało jej pęknąć serce. O Maksymilianie, błagam cię, uczyń jak ja, żyj z tym cierpieniem, a może kiedyś jeszcze się połączymy.
2: Bądź zdrowa, powtórzył Morel.
1: O mój Boże, rzekła Valentin, podnosząc obie ręce do nieba. Widzisz, żem uczyniła wszystko, co powinnam, jako posłuszna córka. Ani mych próśb, ani łez, ani błagań nie posłuchał. A więc, mówiła dalej, ocierając łzy i opanowując się, nie chcę umierać z wyrzutów sumienia, wolę umrzeć ze wstydu. Ty będziesz żył, Maksymilianie, a ja będę tylko twoja. Powiedz, rozkazuj, jestem gotowa.
2: Morel, który już był odszedł o kilka kroków, zawrócił. I blady z radości, z sercem rozszalałym od szczęścia, wyciągnął przez kratę ręce do Valentin.
1: Valentin, zawołał, najdroższa, nie tak powinnaś do mnie mówić, albo pozwól mi po prostu umrzeć. Na cóż byś mnie miała gwałt zadawać, jeśli mnie kochasz tak jak ja cię kocham? Czyżbyś chciała, abym żył tylko z ludzkiego współczucia? Ale w takim razie wolę umrzeć.
2: Ale właściwie, szepnęła Valentin, któż mnie tu kocha na świecie?
1: On. Kto mnie pociesza w smutku?
2: On.
1: W kim jest cała moja nadzieja? W nim. Na kim spoczął mój wzrok obłąkany? Przy kim moje poranione serce znajduje ulgę? Zawsze chodzi o niego, tylko o niego. O, jaka jestem niewdzięczna! Rozpłakała się Valentin. Porzucę wszystkich, a przecież zapomniałam o moim kochanym dziadku.
2: O nie, nie opuścisz go. Mówiłaś, że pan Noirtier jakby okazywał mi sympatię, a więc nim uciekniesz z domu, powiesz mu wszystko. Zgoda dziadka będzie cię tłumaczyć przed Bogiem, a potem, gdy się pobierzemy, zamieszka u nas i zamiast jednego wnuka będzie nas miał dwoje. O, przysięgam ci, że nie rozpacz nas czeka, ale szczęście.
1: No popatrz tylko, jak potężną masz nade mną władzę, już prawie wierzę w to, co mówisz, chociaż to, co mówisz, jest szaleństwem, bo ojciec przeklnie mnie, ja go znam, ma niezłomne serce, nigdy mi nie przebaczy. I posłuchaj, Maksymilianie, jeśli jakimkolwiek sposobem uda mi się opóźnić to małżeństwo, poczekasz?
2: Tak, przysięgam ci, jak ty mnie przysięgniesz, że to okropne małżeństwo nigdy nie zostanie zawarte.
1: Przysięgam ci, Maksymilianie, na to, co mam najświętszego, na pamięć mojej matki.
2: A więc zaczekajmy.
1: Tak, zaczekajmy, odrzekła Valentin, lżej przy tym słowie oddychając. Ileż to okazji może nam się nadarzyć, które mogą nas, nieszczęśliwych, ocalić.
2: Ufam ci, cokolwiek zrobisz, będzie słuszne, ale jeżeli nie wysłuchają twych próśb, jeśli twój ojciec albo markiza de Saint-Méran zażądają, aby pan d'Épinay przyjechał jutro, aby podpisać intercyzę,
1: wtedy masz już moje słowo.
2: Nie podpiszesz.
1: Tylko wymknę się do ciebie i uciekniemy, ale nie kuśmy więcej Boga, nie spotykajmy się przez jakiś czas. To cud albo zrządzenie opatrzności, że dotąd nikt nas nie przyuważył. Gdybyśmy zostali przyłapani, gdyby się ktoś dowiedział, że się tu widujemy, nasze nadzieje ległyby w gruzach.
2: Masz rację, Valentin, ale jakim sposobem się dowiem?
1: Od notariusza, pana de Chomp.
2: Tak, znam go.
1: I ode mnie. Napiszę do ciebie, bądź pewien. O Boże, Maksymilianie, czuję do tego małżeństwa taki sam wstręt jak ty.
2: Dobrze, dobrze. Dzięki ci, kochana moja Valentina, więc powiedzieliśmy sobie już wszystko. Skoro tylko wyznaczysz mi godzinę, przybiegnę tu, wespniesz się na mur i złapię cię w ramiona. Powóz będzie czekał przy bramie ogrodu, wsiądziemy, odwiozę cię do siostry. Tam, jeśli będziesz tak chciała, możemy ukryć się przed światem albo ujawnimy się publicznie, pewni naszej siły i zamiarów. I nie pozwolimy, aby nas zarżnięto jak jagnięta, które zamiast bronić się tylko beczą.
1: Niech tak będzie, rzekła Valentin. Teraz i ja ci powiem, Maksymilianie, wszystko, co zrobisz, będzie dobre.
2: Valentin zbliżyła usta do kraty i w wonnym jej tchnieniu słowa doleciały ust Morela, który przycisnął wargi do zimnej, nieugiętej zapory.
1: Do widzenia, rzekła, niwecząc nagle tę chwilę szczęścia.
2: Więc napiszesz?
1: Napiszę.
2: Dziękuję ci, ukochana żono, do widzenia.
1: Delikatny odgłos niewinnego, lekkiego pocałunku i Valentin pobiegła z powrotem lipową aleją.
2: Morel słyszał jeszcze, jak szeleściła jej suknia, zawadzając o pnie grabów i jak skrzypiały na piasku jej trzewiki. Potem podniósł oczy do nieba, uśmiechając się radośnie i dziękując Bogu, że Walentin ofiarowała mu taką miłość, i sam odszedł.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Pogoda 103,4.

jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca

0: jestem?
1: Zakochaj się.

0: kopku, wariantla.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.